0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Radio Pogoda.
2: Joko nie kusza, Joko nie postara się, pojedziemy, zajedziemy.
3: Joko nie kusza,
2: zajedziemy.
3: Joko nie kusza,
2: zajedziemy.
3: Joko nie kusza, zajedziemy.
2: Joko nie kusza, zajedziemy.

Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.

0: gotowy.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Radio Pogoda. Piosenki dla każdego.
1: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna?

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. She's crazy like

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego ci chcę od ciebie.

0: Witam Państwa serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Edyta Jungowska.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

i w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercu.

0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Będzie o upałach, które za oknem, i o suszy, ale również o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Nie wiem, czy wiecie, ale sesja Rady Warszawy, absolutoryjna sesja Rady Warszawy, a także informacje na temat Szpitala Południowego, te obrady trwały do 3 nad ranem. I o tym powiemy nieco więcej w dzisiejszym programie. Ponownie będzie również o remontach, tym razem remontach wakacyjnych, remontach tramwajowych. To wszystko widać już gołym okiem, to co się dzieje, to co się zmienia, ale my nieco więcej powiemy o tym również w kontekście utrudnień. Popływamy również trochę kajakiem, wszakże zaczynają się wakacje i warto wiedzieć, że Mazowsze ma sporo szlaków kajakowych. W końcu, właściwie już się z tym powtarzam, Mazowsze wodą stoi. Ja nazywam się Marta Kaźmierowska i serdecznie zapraszam na program Tydzień w Warszawie, ale zanim przejdziemy do tego, o czym przed chwilą powiedziałam, Natalia Kuśmierz i przegląd wydarzeń tygodnia. Zapraszam.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie. Poniedziałek.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Szpitalu Południowym ma dziś zostać wybrana nowa rada nadzorcza. To pokłosie afery związanej z wysokimi zarobkami młodego lekarza bez specjalizacji. W placówce trwają kontrole, a sprawą zajmuje się także prokuratura. Dodam, że cały zarząd tego szpitala został odwołany. Na Białołęce po interwencji policji zmarł 37-latek. Do zdarzenia doszło wczoraj. Mężczyzna podobno był agresywny i użył gazu wobec funkcjonariuszy. W trakcie obezwładnienia stracił przytomność i trafił do szpitala, gdzie zmarł. Okoliczności tej interwencji będzie wyjaśniać prokuratura. Zaglądamy do Kampinoskiego Parku Narodowego, a tam przez ostatnie 3 miesiące było 30 pożarów. Spowodowała je ludzka nieuważność, a nawet celowe podpalenia oraz oczywiście susza, mówi Robert Przybysz, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej.
4: Bardzo szybko reagujemy na te wszystkie pożary, które powstają, bardzo szybko je wykrywamy. Lata są coraz bardziej suche, problemy z wodą są coraz większe.
3: Dodam, że od lat wody w Kampinoskim Parku Narodowym jest coraz mniej. I jeszcze jedna informacja. Pijana kobieta zatrzymała pociąg jadący z Warszawy do Szklarskiej Poręby. Do zdarzenia doszło na moście średnicowym w nocy z piątku na sobotę. 40-latka wsiadła do składu, tłumacząc, że wcześniej wysiadła w złym miejscu. Miała blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
2: Wtorek.
3: Prokuratura wszczęła 2 śledztwa dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Jedno dotyczy lekarza podejrzanego o wyłudzenie ponad 550 tysięcy złotych. Drugie możliwej niegospodarności w placówce oraz braku nadzoru ze strony urzędników stołecznego ratusza. Upały dotarły do stolicy. Aby ułatwić mieszkańcom radzenie sobie z nimi, udostępniono 150 punktów, w których można się ochłodzić. To już trzeci sezon kampanii Uwaga Upały, mówi Joanna Hejda z Wydziału Polityki Klimatycznej Warszawy.
5: Najważniejsze jest dla nas to, żeby poinformować mieszkańców, jak powinni się zachowywać w momencie, kiedy są wysokie temperatury w mieście, co może nas czekać. Naszą akcję zazwyczaj prowadzimy między czerwcem a wrześniem.
3: Dokładne adresy miejsc chłodu można znaleźć w internecie. Nocna prohibicja i ograniczenie sprzedaży alkoholu w stolicy nie są tak skuteczne. Mówią o tym radni, którzy apelują do władz miasta o skuteczniejszą kontrolę. W internecie prowadzona jest sprzedaż alkoholu na dowóz, mówi radny Damian Kowalczyk.
6: Na TikToku, gdzie te reklamy dowozu alkoholu po godzinie 22 trafiają również do dzieci, bo nie mamy pełnej kontroli i weryfikacji wieku.
3: W interpelacji radny wskazuje także na sklepy, które po 22 zamieniają się w bar i dalej prowadzą sprzedaż alkoholu. Czas na sport. Legia Warszawa została mistrzem Polski w koszykówce po raz 9 w historii. W finale pokonała Orlen za Stal Zielona Góra 78-70. Tym samym Legia obroniła tytuł zdobyty przed rokiem.
2: Środa.
3: Podczas rozbiórki wieżowca Intrako mieszkańcy zaczęli zgłaszać obawy związane z pyłem zawierającym azbest. Jedna z radnych, Marta Szczepańska, twierdzi nawet, że na placu budowy ma dochodzić do nieprawidłowości. Właściciel obiektu zapewnia jednak, że usuwanie azbestu odbywa się wewnątrz budynku i to zgodnie z przepisami. Od soboty zacznie obowiązywać w stolicy wakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Zmienią się kursy kilkudziesięciu linii autobusowych, tramwaje będą jeździły rzadziej, a część linii zostanie zawieszona. Także metro będzie kursować z mniejszą częstotliwością. Tak będzie do końca sierpnia. A już teraz zarząd zieleni walczy z inwazyjnymi gatunkami w okolicznych wodach. Pracownicy prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z zarządu.
7: Zwierzęta odławiam w sposób jak najbardziej bezpieczny przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu.
3: Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarzy weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika.
2: Czwartek.
3: Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło pilną kontrolę w Szpitalu Południowym po doniesieniach o możliwych nieprawidłowościach. Sprawdzane są procedury leczenia pacjentów, organizacja pracy i przebieg specjalizacji lekarskich. Decyzje personalne wobec kierownictwa szpitala mają zapaść w przyszłym tygodniu. Straż Ochrony Kolei alarmuje, aby nie wchodzić na pociągi. Od początku roku w naszym regionie było 13 takich incydentów. Młodzi ludzie w taki sposób szukają adrenaliny i przy okazji kręcą filmy, mówi Paweł Kuskowski ze Straży Ochrony Kolei.
8: Konsekwencją takich, nazwę to, zabaw jest upadek z pociągu, porażenie prądem elektrycznym. Grozi to, prawda, utratem życia i kalectwem trwałym.
3: W tym roku z jednego z wagonów spadła porażona prądem 18-latka. Przeżyła, ale była poważnie ranna. Bądźcie czujni, prosi podróżnych Zarząd Oczyszczania Miasta. W najbliższy weekend autobusy na Dworcu Centralnym mogą zmienić swoje miejsce odjazdu. Powodem będą porządki, mówi Magdalena Niedziałek z zarządu.
9: Porządki rozpoczynają się wcześnie rano, obejmują dokładne mycie myjkami ciśnieniowymi wszystkich elementów pętli.
3: Do czyszczenia szklanych konstrukcji wykorzystuje się podnośniki, a podczas prac fragmenty pętli będą wygradzane. Na koniec ciekawostka. Nad Warszawą można było ostatnio zobaczyć aerostat Basia, należący do Polskiej Akademii Nauk. To balon obserwacyjny do wykrywania nisko lecących obiektów. Może on pracować na wysokości 300 metrów i szybko przenosić się w inne miejsca.
2: Piątek.
3: Rada Warszawy udzieliła prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W większości za głosowali radni Koalicji Obywatelskiej. Nie odwołano również trójki jego zastępców, co oznacza, że Renata Kaznowska, Tomasz Męcina i Aldona Machnowska-Góra pozostali na stanowiskach. Wczoraj na lotnisku Bemowo rozbił się mały samolot. W katastrofie zginęły dwie osoby podróżujące maszyną. Do wypadku doszło po 13 w rejonie ulicy Górczewskiej. Po uderzeniu o ziemię samolot stanął w ogniu. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Podczas wczorajszej sesji Rady Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł

0: technicznej. Incydent spowodował poważne utrudnienia w kursowaniu metra. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Przenosimy się na Pragę Północ. Nieznany sprawca obrzucił budynek Urzędu Skarbowego kamieniami, wybijając szyby. Na nagraniu widać, jak mężczyzna rzuca je w elewację. Uszkodzenia są poważne, a teren wokół został zabezpieczony przez służby.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Zmieniamy temat.
2: To była Natalia Kuśmierz, moja redakcyjna koleżanka, która codziennie dzieli się z Wami porcją informacji, bieżących informacji, której serdecznie za przegląd wydarzeń tygodnia dziękuję. A teraz zapraszam na rozmowę Piotra Lędziona z rzecznikiem prasowym tramwajów warszawskich Witoldem Urbanowiczem, którzy opowiedzą nieco więcej na temat utrudnień i na temat remontów na terenie stolicy.
3: Długo wyczekiwane lato przyszło, niektórzy już narzekają na upały, te jednak nie są straszne pracownikom tramwajów warszawskich, którzy rozpoczynają najbardziej intensywny okres remontowy. Po Alejach Jerozolimskich, Alei Niepodległości przyszedł czas na kolejne aleje, tym razem Jana Pawła i Solidarności.
4: Wakacje to tradycyjna pora, kiedy są przeprowadzane w mieście remonty. W autobusach, tramwajach jest o tak mniej więcej 20% mniej pasażerów, więc te utrudnienia, które oczywiście będą, są mniej dotkliwe niż gdybyśmy prowadzili pracę w innej porze roku. Właśnie od początku wakacji wchodzimy z pracami w 3 miejsca. Jednym z tych miejsc jest właśnie węzeł Kino Femina, czyli skrzyżowanie Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła II. Rozpoczynamy tutaj pracę 29 czerwca w poniedziałek. Prace będą prowadzone w 2 etapach z częściowo zachowanym ruchem tramwajowym, więc w pierwszym etapie, który potrwa do początku sierpnia, tramwaje nie będą jeździły Aleją Solidarności od Okopowej do Kina Femina i Aleją Jana Pawła drugiego od Kina Femina do przystanku Stawki. Prace będą polegały na wymianie węzła rozjazdowego. Tutaj mamy bardzo duży węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu, tak zwaną pełną gwiazdę. Z utrudnieniami muszą się liczyć także kierowcy, w związku z tym, że węzeł rozjazdowy znajduje się na środku skrzyżowania, nie będzie przejazdu samochodem przez środek skrzyżowania. Będzie taka wprowadzona taka koniczynka. Będą takie tymczasowe zawrotki przez torowisko, więc tutaj w tym miejscu do końca wakacji ten ruch będzie znacznie utrudniony, więc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
3: Przez całe wakacje tramwaje nie dojadą także do winnicy.
4: Tutaj właściwie zaczniemy wcześniej, bo już w weekend 27-28 czerwca tramwaje w ogóle nie będą jeździły po moście Skłodowskiej Kirii i Światowida. Z uwagi na to, że w rejonie przystanku Nowodwory musimy zabudować tymczasowy rozjazd nakładkowy i musimy wymienić dwie zwrotnice węźle na skrzyżowaniu z Marymącką. To jest w miarę nowa trasa i tutaj mamy naprawę gwarancyjną i dlatego też na te 2 miesiące musimy wstrzymać ruch na tych 2 ostatnich przystankach. Tramwaje od poniedziałku 29 czerwca linii numer 2 będą dojeżdżały właśnie do tymczasowego rozjazdu nakładkowego na Nowodworach, natomiast linia 17 będzie kończyła bieg na pętli Tarchomin-Kościelny.
3: Ostatnie prace zostaną przeprowadzone także na Grójeckiej.
4: Na Grójeckiej również rozpoczynamy pracę 29 czerwca. Jest to ostatni odcinek Grójeckiej, jaki zamierzamy remontować. Korzystamy z tego, że tramwaje w Alejach Jerozolimskich i tak nie jeżdżą. I właśnie wyremontujemy ten odcinek od placu Narutowicza do placu Zawiszy, gdzie są ograniczenia prędkości. Tramwaje miejscami zwalniają do 10 bądź 20 km na godzinę. Nie ma tam odwodnienia. Powstają tak zwane wychlapy, czyli miejsca, gdzie woda uszkadza konstrukcję torowiska, więc w ramach prac zbudujemy odwodnienie i wymienimy całe torowisko wraz z podbudową, więc tutaj komfort przejazdu znacząco poprawi się. Te utrudnienia na ulicy Grójeckiej potrwają do początku sierpnia.
3: Tych prac jest rzeczywiście dużo, jest dużo związanych z nimi zmian w organizacji ruchu. Trudno oczekiwać, żeby słuchacze zapamiętali wszystkie słuchające audycji. Gdzie mogą na bieżąco śledzić te zmiany, utrudnienia?
4: Wszelkie zmiany w organizacji ruchu są publikowane na stronie Info Ulic i na mediach społecznościowych Info Ulice Warszawa. Jeżeli chodzi o zmiany w kursowaniu autobusów, tramwajów, to wszystkie informacje są publikowane na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego, łącznie z aktualnymi rozkładami zmienionych linii, linii zastępczych, linii dodatkowych, więc w tych dwóch miejscach wszystkie informacje słuchacze znajdą na bieżąco.

0: bieżąco aktualizowane i o wszystkich pracach, remontach, które się dzieją w mieście.
1: Do remontów z pewnością będziemy jeszcze wracać na antenie radia. A na koniec przypomnę Wam o tym, że rozpoczęły się wakacje. Gdyby jakimś cudem ta informacja została przez Was przeoczona, choć myślę, że w piątek, kiedy zobaczyliście na ulicach młodych ludzi ubranych w białe koszule, trzymających w dłoniach kwiaty albo inne podarunki, to wiedzieliście, że wybrzmiał właśnie w szkołach ostatni dzwonek i przed nami, a właściwie przed uczniami, zasłużona laba i zasłużony odpoczynek. Okazuje się, że wśród uczniów te nastroje są różne. Są tacy, i to jest chyba zdecydowana większość, która na myśl o wakacjach i na myśl o tym, że pośpią nieco dłużej, się cieszą, ale są tacy, którzy za szkołą będą również trochę tęsknić.
2: Cieszę się, że są wakacje, bo w końcu będę mogła odpocząć, ale jednak no, będę trochę tęsknić za tym przychodzeniem tutaj codziennie i spotykaniem się z moimi znajomymi, bo no nie narzekam. Nie narzekam.
3: No w sumie trochę smutno, w sensie jakby wakacje fajnie, ale tak naprawdę mógłbym jeszcze chodzić, w sensie jak się w pan nie wytnę, to można zostać.
4: Zadowoleni.
5: Pierwszą rzecz, którą zrobię w wakacje, myślę, że pojadę na rower.
6: Nie trzeba w ogóle mieć lekcji i się stresować ocenami.
1: A skoro mowa o wakacjach, to mowa również o większym ruchu na drogach. Bądźcie uważni i jedźcie bezpiecznie, bo w wielu miejscach już teraz tworzą się korki.
7: Wszystko się korkuje. Tam był wypadek i teraz w drugą stronę jest wypadek.
4: Wie pan, ile jechaliśmy? Za 25 minut w tym korku.
1: Tutaj ważna informacja. W związku z upałami resort infrastruktury zapowiedział, że będzie zwalniał z opłat za przejazd autostradą A1, jeśli czas oczekiwania w kolejce do zapłaty będzie dłuższy niż 25 minut. To teraz zapraszam na kolejną część programu. Pochylimy się nad tematem nocnej prohibicji, czyli ograniczenia sprzedaży alkoholu po 22 w stolicy. Okazuje się, że są miejsca, ale nie tylko miejsca, bo są również pomysły na biznes, które te ograniczenia obchodzą.
8: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Jest po 22 i nie masz gdzie kupić alkoholu, jesteś z Warszawy lub okolic, napisz, a dowieziemy. Takie ogłoszenia znajdziecie na TikToku i jak możecie się domyślić, mają związek z ograniczeniem sprzedaży alkoholu w stolicy po godzinie 22. Na to również zwraca uwagę warszawski radny Damian Kowalczyk w swojej interpelacji i wnioskuje do stołecznych urzędników, aby coś z tą sytuacją zrobili. Ale tu nie tylko o ogłoszenia chodzi. Na mapie Warszawy pojawiły się punkty, które do godziny 22 są sklepami, a po 22 w magiczny sposób zamieniają się w bary i dalej możecie tam kupić alkohol. W tej części programu porozmawiamy również o demografii. Sprawdzimy, jak to wygląda w Warszawie i jak to wygląda w naszym województwie. Czy nas ubywa, czy nas przybywa? Jak sprawa ma się z porodami i zawieraniem związków małżeńskich? Posłuchacie również o obcych, którzy pojawili się w stolicy i chociaż wiem, że niektórzy z Was pomyśleli już o inwazji zielonych ludzików i kosmicznych statkach, to jednak muszę Was rozczarować, ci przybysze są stąd. Dlaczego więc się ich pozbywamy? O tym opowie rzeczniczka Zarządu Zieleni Miejskiej Karolina Kwiecień-Łukaszewska, a ja nazywam się Marta Kaźmierowska i na dzisiejszy program serdecznie zapraszam. Na początek jednak zaczynamy od TikToka i ogłoszeń, które możemy tam znaleźć. Mówiliśmy już na antenie radia, że od 1 czerwca stolica dołączyła do grona miast, w których wprowadzono ograniczenie sprzedaży alkoholu. Na początku, jak pamiętacie, był to pilotaż, który objął dwie dzielnice, Pragę Północ i Śródmieście. Kiedy okazało się, że ograniczenie sprzedaży alkoholu poprawiło policyjne statystyki i zrobiło się bezpieczniej, ograniczenie wprowadzono w całym mieście. Nie wszystkim jednak to się podoba, czego dowodzi. Potem są zarówno ogłoszenia na TikToku, jak również punkty na mapie Warszawy, które po godzinie 22 obchodzą przepisy i stają się barami. Więcej na ten temat w rozmowie z warszawskim radnym Damianem Kowalczykiem.
2: Jeżeli chodzi o ten sklep na Nowym Świecie, wnioskuje pan o to, żeby częściej ten sklep kontrolować, prawda?
9: No przede wszystkim, szanowni państwo, to prezydent Rafał Trzaskowski obiecał nam kontrolę tego sklepu, ponieważ sklep całodobowy po godzinie 22 jest przekształcany w bar, czyli musiał uzyskać po prostu koncesję. Rafał Trzaskowski zobowiązał się do kontroli tego sklepu, a my jako radni nie widzimy tej kontroli. Ja tam osobiście byłem koło godziny 23 i to, co się dzieje pod tym sklepem, no naprawdę urąga standardom tej uchwały.
2: A co dokładnie się dzieje?
9: No przede wszystkim to nie są osoby w kryzysie bezdomności, którzy chcą wyjść z tego kryzysu bezdomności, tylko są tam po prostu, no brzydko mówiąc, osoby, które spożywają alkohol i którzy są naprawdę w ciężkim stadium tej choroby i trzeba im po prostu pomagać, tak? No, jeśli mamy zamiast sklepu całą dobowego, mamy później bar, no to po prostu takie osoby tam najczęściej przebywają.
1: I wnioskuje pan o to, żeby przede wszystkim wzmożyć kontrolę nie tylko tego punktu, ale w ogóle tego typu punktów na terenie stolicy?
9: Oczywiście, że tak, no bo mamy przepisy nocnej prohibicji w Warszawie. Jeśli takie punkty są, które przeistaczają się w bary po 22, no musi być kontrola. Ale drugim jeszcze bardzo ważnym punktem są nielegalne reklamy alkoholu, na przykład na TikToku, gdzie te reklamy dowozu alkoholu po godzinie 22 trafiają również do dzieci, bo nie mamy pełnej kontroli na takich platformach jak TikTok weryfikacji wieku.
1: A to są reklamy, czy to są takie ogłoszenia oferujące podwózkę alkoholu?
9: To są i reklamy, i ogłoszenia oferujące podwózkę alkoholu po 22, jeśli skończy się właśnie alkohol, można go sobie zamówić. Wiem też, że przysyłane są maile, ktoś po prostu rozsyła maile, ma jakąś bazę mailową, gdzie są takie informacje wysyłane, no ale ja sam byłem świadkiem takiej reklamy na TikToku odnośnie dowożenia alkoholu po godzinie 22.
1: Jak pan myśli, no bo kontrolę to jedno, ale jeżeli chodzi o tą drugą sytuację w mediach społecznościowych na TikToku, jak pan widzi rozwiązanie takiej sytuacji?
9: Ja jestem głosem opozycji, ja jestem od tego, aby zgłaszać takie przypadki miastu, a miasto ma narzędzia do kontroli takich informacji, tak? No jeśli ja jako radny opozycyjny to zgłaszam, władze Warszawy muszą być w obowiązku, aby takie informacje weryfikować i po prostu z nimi działać.
1: Do tematu będziemy wracać na antenie radia.
8: Zmieniamy temat.
1: Mazowsze lubi się chwalić, że jest najludniejszym regionem kraju. Mieszka tu ponad 5,5 miliona osób, co stanowi około 15% ludności Polski. Mazowsze ma też najwięcej urodzeń wśród wszystkich województw i jego znaczna część mieszkańców to rodziny wychowujące dzieci. Ale żeby nie było tak kolorowo, bo kolorowo wcale nie jest, choć to jest najludniejszy region, to jest to region, podobnie jak w innych regionach Polski, który się cały czas wyludnia. Miała wpływ na to pandemia, ma na to również wpływ nasz sposób myślenia, zwłaszcza młodych ludzi, którzy coraz później zakładają rodziny, wstępują w związek małżeński, ale więcej na ten temat mówi Agnieszka Ajdyn, dyrektorka Urzędu Statystycznego w Warszawie.
10: Chodzi o Mazowsze, to sytuacja demograficzna jest lepsza niż w innych województwach, ale to nie znaczy, że jest bardzo dobra, niestety. Sytuacja demograficzna jest przede wszystkim trudna. Na Mazowszu w ciągu ostatnich kilku lat odnotowujemy niewielkie, ale jednak spadki liczby ludności. W ostatnim roku, w stosunku do roku poprzedniego, ten spadek to było ponad 2,5 tysiąca osób. I to jest z pewnością dla Mazowsza ogromne wyzwanie. Do tej pory Mazowsze bardzo bazowało na migracjach, czyli na przyjazdach nowych mieszkańców. Więcej osób osiedlało się na terenie Mazowsza niż z niego wyjeżdżało. Natomiast biorąc pod uwagę też trudną sytuację demograficzną innych województw, no to wydaje się, że te zasoby, potencjał się już wyczerpał. Stąd to jest ogromne wyzwanie. Przede wszystkim też warto pamiętać, że na liczbę ludności oprócz samych migracji wpływają też urodzenia i zgony. I tutaj też notujemy na Mazowszu, można powiedzieć, zapaść, jeśli chodzi o liczbę urodzeń, ponieważ ona też systematycznie, mniej więcej od czasu pandemii, znacząco nam ta liczba urodzeń zaczęła spadać. I mimo zahamowania tych zachorowań i samego procesu pandemicznego, to jednak te urodzenia systematycznie obserwujemy rok do roku, że są coraz mniej, jest ich coraz mniej. To się oczywiście przekłada na dzietność. Do tego na dzietność też przekładają się wzorce prokreacyjne, bo warto też pamiętać o tym, że od kilkunastu w zasadzie lat obserwujemy zmianę tych wzorców zachowań prokreacyjnych, czyli młodzi ludzie później decydują się na wstąpienie w związek małżeński, to też powoduje odkładanie w czasie decyzji o urodzeniu pierwszego dziecka. Dla przykładu, na przestrzeni 25 lat ten środkowy wiek, czyli moment, w którym połowa młodych ludzi wchodzi w związek małżeński, wydłużył się o 10 lat, czyli zdecydowanie o 10 lat później decydujemy się na zawarcie związku małżeńskiego. Czas urodzenia pierwszego dziecka, czy wiek matki, też nam się wydłużył o 4 lata. I te czynniki mają ogromny wpływ na obecną sytuację demograficzną, ale będą też się przekładały na tę sytuację w przyszłości.
8: Zwierzyniec w Warszawie.
1: Warszawa, tak jak wam wspominałam, zmaga się z inwazyjnych gatunków zwierząt. Ale nie tylko zwierząt, bo to również dotyczy roślin. Obecnie pracownicy Zarządu Zieleni prowadzą odłów w stawach w Parku Dolinka Służewiecka, Parku nad Stawem Służewieckim oraz w Parku Morskie Oko. A więcej na ten temat wie Piotr Lędzion.
11: Tradycyjnie, jak co roku, Warszawa rozpoczęła walkę z obcym najazdem. Na początek może wspomnijmy o tym, że pojawił się nowy wróg.
12: Tak, to się zgadza, ładnie określone. Sprawa wygląda tak, że co roku prowadzimy działania związane z odłowem inwazyjnych gatunków obcych. Tu mówimy w tym momencie o zwierzętach, a nie o roślinach. Do zwierząt, które co roku odławiamy, czyli do raka marmurkowego, raka pręgowatego, czebaczka morskiego i sumika karłowatego, w tym roku dołącza inny gatunek obcy, a mianowicie jest to żółw ozdob.
11: A w jakich miejscach wykryte zostały te zwierzęta, które nie są naszymi rodzimymi gatunkami?
12: W tym roku są to stawy w parkach Dolinka Służewska nad stawem Służewieckim oraz Park Morskie Oko. Do końca roku będą prowadzone również odłowy w stawie pod Królikarnią oraz w kanale Piaseczyńskim.
11: A na czym polegają te odłowy i dlaczego są ważne?
12: Gatunki inwazyjne, tak jak sama nazwa wskazuje, mogą powodować to, że się rozprzestrzeniają na pewnym terenie i niestety w niekontrolowany sposób. Przede wszystkim prowadzą do zubożenia, a nawet do zanikania rodzimych gatunków, a zatem odławianie, usuwanie gatunków inwazyjnych, bo to też w kontekście roślin, sprzyja zachowaniu bioróżnorodności, a przede wszystkim sprzyja rozpowszechnianiu się naszych naturalnych gatunków.
11: A w jaki sposób przebiega ten odłów i co dzieje się ze złapanymi zwierzętami?
12: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom. Odłowione żółwie trafią najpierw pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie zostaną przekazane do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce śladem naszych działań z poprzednich lat zostaną przekazane jako pokarm do warszawskiego zoo.
11: Wspomniała Pani też o roślinach, bo również z gatunkami inwazyjnymi z tej kategorii mamy pewien problem.
12: Tak, tutaj jeżeli chodzi o przy okazji tych odłowów, które prowadzimy, dostrzegliśmy, ktoś wrzucił do stawu pistię rozetkową, jest to roślina, która należy do gatunków inwazyjnych. Oprócz tego na terenie Warszawy jednym z takich dosyć sporym gatunkiem inwazyjnym, obcym jest nawocie kanadyjska. To też jest gatunek, z którym można powiedzieć, że walczymy. Często też wspomagamy się pomocą wolontariuszy w ramach działań naszego wolontariatu zielonego. Niedługo w ramach jednego z projektów edukacyjnych również z mieszkańcami w ramach projektu Na Złość będzie również wyrywana nawocie z kilku terenów na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zachęcam. Projekt można znaleźć na Facebooku i dołączyć. I jednym z też takich popularnych, no dosyć powszechnym gatunkiem inwazyjnym, jeżeli chodzi o rośliny, mamy klona jesienolistnego, którego często można spotkać nad Wisłą. Tu również prowadzimy selektywne wycinki tego klona nad Wisłą i tu uprzedzam, to nie jest wycinka dużych drzew, to zazwyczaj jest wycinka mniejszych samosieje, które trzeba usuwać po to, żeby nasze rodzime gatunki miały odpowiednie warunki do rozwoju.
1: Mówiła rzecznik Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy Karolina Kwiecień-Łukaszewska. A teraz przenosimy się nad wodę. Nie wiem, czy wiecie, ale mówi się, że Mazowsze wodą stoi, to ze sprawą wielu rzek, wielu akwenów, z których możemy korzystać latem i o tym nieco więcej opowiem Wam w kolejnych częściach programu. Na pewno powiem Wam o spływach kajakowych, o szlakach spływów kajakowych, ale również o plażach, o kąpieliskach, z których będziemy mogli korzystać w tym sezonie. Ale zanim do tego przejdziemy, warto również wspomnieć, że tłumów spodziewają się zarządcy pływalni w ośrodkach Moczydło oraz Inflancka w Warszawie. Pogoda dopisuje, a jedne z najbardziej popularnych miejsc wypoczynku w stolicy są już otwarte. Pływalnie będą dostępne do końca sierpnia, mówi Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
13: Są one po renowacji oba. Są zjeżdżalnie oczywiście na obu tych pływalniach.
14: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu. Są tabliczki, co można, czego nie można.
1: A o bezpieczeństwie w ośrodkach opowiadał ratownik Mariusz Szulczuk. Przy niekorzystnej pogodzie możliwe będą zamknięcia pływalni. O tym Aktywna Warszawa będzie informować w internecie.
8: Muzea w Warszawie.
1: Było o sporcie, a teraz trochę o kulturze i zapraszam Was do Muzeum Plakatu w Wilanowie, bo właśnie tam warto zaglądać regularnie, przynajmniej co 3 miesiące, bo właśnie co 3 miesiące zmieniana jest wystawa, zmieniana jest kolekcja plakatów, a do zobaczenia jest ich całkiem sporo, bo aż 36 tysięcy. Od młodopolskich plakatów po nowoczesne projekty graficzne. Tak jak tłumaczył nam niedawno kustosz, ze względu na kruchą naturę papieru ekspozycja będzie zmieniać się co 3 miesiące. Opowieść jednak zostaje ta sama. To historia przemian społecznych, kulturowych, politycznych, które pozostawiły swój ślad na plakatach. Wystawa jest podzielona na 6 rozdziałów, od czasów młodej Polski poprzez reklamę artystyczną dwudziestolecia międzywojennego, powojenną propagandę, artystyczny fenomen polskiej szkoły plakatu, po nowoczesne projektowanie graficzne.
15: Myślę, że wszystkie najsłynniejsze nazwiska związane z sztuką, kulturą wizualną, projektowaniem graficznym i polską reklamą, począwszy od Stanisława Wyspiańskiego, Wojciecha Teodora Aksentowicza, Tadeusza Gronowskiego, wielkiego mistrza grafiki reklamowej dwudziestolecia międzywojennego. Będzie również Anna Gramatyka-Ostrowska, pierwsza polska projektantka graficzna. Będzie Stefan Norblin i oczywiście najwybitniejsi przedstawiciele polskiej szkoły plakatu lat 50., 60., Jan Lenica, Józef Noszczak, Henryk Tomaszewski, Waldemar Świeży. Jest to galeria sław i myślę, że odnajdziemy, każdy z nas odnajdzie tu przynajmniej jeden plakat, który zapamiętał, który lubi i do którego będzie chciał wracać.
1: Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli od godziny 10 do 18. A teraz zapraszam Was na kolejną część programu i zapraszam Was nad wodę. Nad wodę, która jest nam teraz szczególnie potrzebna, nie tylko po to, żeby się nawadniać, a to jest szczególnie ważne przy tych temperaturach i tych upałach, które teraz mamy, ale ważne jest również po to, żeby się schładzać albo czasami uspokoić myśli. Powiem o szlakach kajakowych, bo tak jak powiedziałam wcześniej, Mazowsze wodą stoi i warto mieć to na uwadze, zwłaszcza podczas planowania urlopu. A teraz już absolutnie zapraszam na kolejną część programu. Zostańcie ze mną.
16: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Będzie o kajakach i o szlakach kajakowych na terenie Mazowsza, ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, co dzieje się w Szpitalu Południowym. Trwa tam wielki kryzys i audyt związany z nieprawidłowościami. Ujawniono gigantyczne zarobki koordynatora SOR oraz tworzenie nieformalnego saloniku VIP dla osób przyjmowanych poza kolejnością. W odpowiedzi prezydent Warszawy odwołał zarząd placówki, a prokuratura prowadzi 2 śledztwa. Pierwsze dotyczy fikcyjnych dyżurów i faktur wystawionych przez lekarza milionera, byłego szefa SOR-u. Drugie śledztwo dotyczy niegospodarności i brak odpowiedniego nadzoru nad szpitalem ze strony władz placówki i miasta. Chcemy przesłuchać kilkadziesiąt osób, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
17: Mówimy tutaj o lekarzach, o personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u. Mówimy tutaj o pracownikach recepcji, mówimy tutaj o zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza.
1: Do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, 1 ze szpitala, pozostałe 3 zgłosili posłowie.
18: Ważne dla mieszkańców Mazowsza.
1: Teraz przenosimy się na ulicę Kruczą. Jak wiecie, mieszkańcy nie zgadzają się z projektem, który ma zamienić ich ulicę na hiszpańską La Ramble, czyli zwężamy ulicę, zawieramy miejsca parkingowe i tworzymy miejsce przyjazne nie tylko kierowcom, ale również pieszym i rowerzystom. Przeciwnicy tego pomysłu, tego projektu udali się pod gmach Ministerstwa Kultury. Więcej na ten temat wie Piotr Lędzion.
19: Jesteśmy dziś na pikiecie sprzeciwiającej się przebudowie ulicy Kruczej. Protestujący spotkali się przed Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod hasłem Stop legalizacji niszczenia zabytków.
20: Janusz Sujecki, Stowarzyszenie Obrońcy Zabytków Warszawy. My tu jesteśmy właściwie z 2 powodów. Po pierwsze, mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bezprecedensową, powiedziałbym w powojennej historii ochrony zabytków, ponieważ układ urbanistyczny Kruczej jest wpisany do rejestru zabytków prawomocną decyzją, jest nadany numer w rejestrze zabytków, natomiast Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dokonał czegoś, co można nazwać trikiem prawnym, zastosował specustawę, która powoduje, że zalegalizowano zniszczenie tego zabytku, dlatego że ulica Krucza jest wpisana do rejestru zabytków w obecnym stanie. Jeżeli się tam wybuduje na środku pasaż zadrzewiony, to w ogóle jest inna przestrzeń.
21: Dziś protest, jakie będą dalsze kroki?
20: To znaczy zobaczymy, czy będzie dzisiaj jakaś reakcja. Składamy dzisiaj 3. pismo adresowane do pani minister. Jeśli nie będzie reakcji, podejmujemy oczekujemy oczywiście następne kroki, mające też na celu zweryfikowanie zasadności decyzji prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Jak powiedziałem, ten specustawa to jest środek przewidziany do konkretnych celów, na przykład wywłaszczania terenów, bo po to ona jest, wywłaszczania terenów przy autostradach czy budowanych trasach. Natomiast tutaj ja się zastanawiam, kto kogo chce wywłaszczać. Samo miasto siebie, więc jest to tworzenie fikcji prawnej, powiedziałbym, tylko po to, żeby zniszczyć układ urbanistyczny tej ulicy. Poza tym jest to wyraźne pokazanie pogardy dla większości społeczności ulicy Kruczej, ponieważ my mamy materiały i konserwator również, mówię o wojewódzkim konserwatorze, w postaci petycji, które świadczą o tym, że ponad 80% mieszkańców ulicy Kruczej jest przeciwnych tej przebudowie. Więc to też jest pokazanie ze strony i prezydenta miasta stołecznego Warszawy i ZDM-u, że głos społeczeństwa się kompletnie nie liczy.
0: Zarzyski Paweł, członek wspólnoty Żyrowia 16A, tuż przy ulicy Kruczej. Zwężenie jezdni jest zupełnie nonsensowne. Stracimy olbrzymią ilość miejsc parkingowych. Komfort życia, komfort jazdy, no nie mówiąc o tych karetkach, policyjnych wozach na sygnale, które będą się przeciskać, bo no nie starczy na to wszystko.
21: Dziś protestują nie tylko obrońcy zabytków, ale także kierowcy, którzy zwracają uwagę na błędną ich zdaniem politykę miasta.
3: Paweł Skwierawski, Porozumienie Stop Korkom. Oczywiście, bo ten projekt zwężenia Kruczej jest po prostu zwyczajnie szkodliwy. To nie ma co inaczej tego określać. Tylko ja zawsze przed jednym przestrzegam, żeby nie rozpatrywać Kruczej abstrahując od całości polityki transportowej miasta, bo to jest tylko jeden z elementów, który służy temu, żeby pozbawić po prostu warszawiaków możliwości korzystania z aut, a nawet posiadania.
21: Sprzeciw wobec polityki ratusza dotyczącej inwestycji ulicznych wyrażają także ugrupowania opozycyjne w Radzie Warszawy.
22: Dariusz Figura, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Warszawiacy muszą się obudzić generalnie i jest w Warszawie realizowana radykalnie lewicowa agenda transportowa. O ile ktoś mieszka w zasięgu linii metra, to naprawdę da się w Warszawie dosyć dobrze funkcjonować. Natomiast problem jest taki, kiedy ta linia metra nie jest blisko, bym powiedział. Jest problem chociażby dowozu tej linii metra, dostania się w jakiejkolwiek formie zaparkowania, no a część dzielnic w ogóle no, nie ma szansy na jakąkolwiek komunikację szynową. To, co jest obecnie realizowane, to nie jest polityka dla tak rozległego i tak ludnego miasta, jakim jest Warszawa. To jest, bym powiedział, realizowanie jakiejś lewicowej utopii.
21: Z takim punktem widzenia nie zgadza się Zarząd Dróg Miejskich. Zdaniem ZDM te działania mają przywracać równowagę ruchu ulicznego.
23: Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. Jeżeli chodzi o zmiany przebudowy dróg, przebudowy jezdni, no to proszę pamiętać o tym, że często zdarzają się takie sytuacje, gdzie mamy na przykład 3 pasy dla samochodów, wąski chodnik, żadnej zieleni i żadnej infrastruktury dla rowerów. W moim przekonaniu na przykład wybudowanie drogi dla rowerów czy zasadzenie zieleni jest przywracaniem sprawiedliwego podziału, bo jeżeli jest niemal, cała droga jest niemal przeznaczona dla kierowców, samochodów, no to po prostu to jest przywracanie sprawiedliwego podziału przestrzeni, no bo trzeba pamiętać, że drogi i infrastruktura w Warszawie są dla wszystkich.
21: Protestujący złożyli już swoje pismo w ministerstwie. Prosimy organizatorów o 2 zdania komentarza.
20: Dowiedzieliśmy się właśnie, że pani minister wyjechała i wszyscy wyjechali, więc mnie trudno, to jest trudno o lepsze określenie stosunku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do społeczeństwa, do organizacji społecznej zajmujących się ochroną zabytków, ale przede wszystkim, bo to jest obowiązek ministra kultury i generalnego konserwatora zabytków, do zabytku, któremu grozi zniszczenie w najbliższym czasie. I to jest chyba, nie wymaga komentarza jak dalszego.
1: Do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia. Teraz przyjrzyjmy się mazowieckim rzekom, bo powtórzę to już po raz trzeci, ale mówi się, że Mazowsze wodą stoi i wcale nie trzeba wybierać się na Mazury, aby na przykład wsiąść do kajaku i trochę powiosłować, albo na przykład pożeglować. Mówi Izabela Stelmańska, prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
24: Absolutnie nie trzeba jechać poza Mazowsze, ponieważ Mazowsze ma rzeki, o których zachęcaliśmy właśnie pod względem spływów kajakowych. Natomiast Pojezierze Gostynińskie, które daje nam możliwość uprawiania innej turystyki wodnej, czyli żeglarstwo chociażby, i w okolicach Płocka, przecież Wisła, to już tam jest takie jezioro włocławskie, to też się nazywa, nosi nazwę, więc tutaj też silnie jest rozwinięty właśnie ruch żeglarski. więc jak najbardziej spływy kajakowe, 15 szlaków takich kajakowych na terenie województwa mazowieckiego. Pamiętajmy, że te szlaki są różnej trudności, będą wymagały od nas różnego stopnia zaawansowania i wytrzymałości, ale te szlaki też możemy sobie podzielić, czy to godzinnie, czy dniowo, tak żeby przeżyć coś fantastycznego na rzekach Mazowsza. Wystarczy powiedzieć, zacząć chociażby od Wisły, ale Bóg, Narew, Liwiec, Świder, Omulew, Pisia Gongolina, Wkra. Naprawdę tych rzek jest bardzo, bardzo wiele na terenie województwa mazowieckiego i one są coraz lepiej przygotowane do obsługi ruchu turystycznego, a 15 szlaków na rzekach to już jest pełną infrastrukturą właśnie turystyczną wzdłuż tych rzek. Oczywiście to też wyróżniliśmy, zachęciliśmy do tego, że jeżeli pokazujemy, że możemy wypoczywać z rodziną, to chcieliśmy pokazać, że na terenie województwa mazowieckiego są również plaże strzeżone, gdzie możemy bezpiecznie z dzieciakami po prostu pojechać i czuć się bezpiecznie, aczkolwiek nie traćmy nigdy dzieci swoich z pola widzenia i uważajmy. I pomimo tego, że to są strzeżone kąpieliska, to jednak my jako rodzice też ponosimy odpowiedzialność przede wszystkim za własne dzieci. Też mamy takie miejsca, gdzie możemy wypoczywać nad wodą, ale niekoniecznie nie są to zawsze strzeżone miejsca, więc tutaj jeszcze bardziej uczulam na taką na rozsądek i zdrowe spojrzenie tak naprawdę na sytuację, ale są to też takie miejsca, które dają nam możliwość wypoczynku nad wodą, głównie wzdłuż rzek, albo też i nad jeziorami, które funkcjonują na terenie województwa i niekoniecznie wszystkie są strzeżone. No i takie miejsca również funkcjonują na terenie województwa, do czego zachęcamy, żeby w ogóle się ruszyć. I są też takie plaże, które są przygotowane do tego, żebyśmy wypoczywali i zostali tam na dłużej, czyli z takim zapleczem gastronomicznym, hotelarskim, chociażby cały Zalew Zegrzyński, ale nie tylko, a wszystkie te plaże i te kąpieliska są dostępne na e-przewodnikach na stronie mazowsze.travel.pl.
1: Skoro jesteśmy w temacie kajaków i spływów kajakowych, to warto przypomnieć, że po raz 14 Fundacja AWE we współpracy z dzielnicą Ursynów zaprasza do udziału w wyjątkowych wyprawach w ramach Ursynowskiej Akademii Kajakowej. To cykl rodzinnych spływów kajakowych po rzekach Mazowsza, ale także Kanale Żerańskim i Warszawskiej Wiśle. Wyprawy, tak jak czytam, są otwarte dla każdego, niezależnie od umiejętności wodniackich. Zabezpieczają je doświadczeni przewodnicy i ratownicy, którzy nie tylko poprowadzą imprezy, ale także poprowadzą szkolenia w zakresie wiosłowania, prowadzenia kajaka i bezpiecznego zachowania na wodzie. Dotychczasowe edycje cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem i zebrały mnóstwo pozytywnych recenzji. W tym roku latem odbędzie się aż 11 spływów, 4 w formule piątkowych popołudniowo-wieczornych spacerów kajakowych po Kanale Żerańskim i Wiśle, 5 w weekendy na rzekach Mazowsza, a 2 dla uczniów ursynowskich szkół. Organizatorzy zapewniają transport busami, nowoczesne kajaki i kadrę prowadzących. Szczegóły i zapisy znajdziecie na stronie fundacjaawe.pl.
18: Ważne dla mieszkańców Mazowsza.
1: Choć mam wrażenie, że temat ten jest ważny nie tylko z punktu widzenia mieszkańców Mazowsza, ale całego kraju. A mowa o suszy. Bo mimo śnieżnej zimy i okresowych roztopów, cały czas zmagamy się z pogłębiającym deficytem wody. Dane hydrologiczne i meteorologiczne wskazują, że w ostatnich latach na Mazowszu obserwujemy spadki poziomu wód gruntowych, które sięgają lokalnie od kilkunastu do nawet 40 cm rocznie, a sumy opadów w okresie zimowo-wiosennym bywają niższe o 30%. Lokalni urzędnicy, samorządowcy nie są obojętni na niedobory wód, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
2: Przede wszystkim to jest problem wszystkich mieszkańców, nie tylko Mazowsza, ale całej Polski, bo pamiętajmy, że klimat nam się zmienia i nie udawajmy, że tak nie jest. Generalnie my staramy się jako samorząd województwa mazowieckiego wspierać właśnie działania, które mają racjonalizować gospodarkę wodną. Chodzi o to, żeby te zbiorniki powstawały na Mazowszu i żebyśmy mogli racjonalnie gospodarować tą wodą. Pamiętajmy też o tym, że samorządy już widzą, że trzeba się przygotowywać na te zmiany klimatu i coraz więcej jest wniosków, które skierowane są na zbiorniki retencyjne. Było już w pewnym momencie tak na Mazowszu, że jeden z dwóch wójtów ze wschodniego Mazowsza napisało do nas prośbę o wsparcie studni głębinowych, bo brakowało wody po prostu. I wtedy też zareagowaliśmy, pomogliśmy wybudować te studnie i dzisiaj, żeby nie było takich dramatycznych apeli, to właśnie po to są programy, które mają nas przygotować do tego.
1: Warto pamiętać, że coraz częściej niedobór wody przestaje być wyzwaniem wyłącznie rolniczym, a staje się problemem komunalnym, mówi Bartosz Podolak, wójt gminy Rzekuń.
4: Jak przychodzi susza, to przychodzi przede wszystkim telefon od mieszkańców, którzy dzwonią, że brakuje wody w kranach. Samorządy na całym Mazowszu borykają się, szczególnie w takim okresie wakacyjnym, z niedoborem wody, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zbiorniki, akweny, ale przede wszystkim wody brakuje już w wodociągach. W związku z tym samorządy podejmują dość liczne działania, jeżeli chodzi o likwidację tego problemu. Na przykład w gminie Rzekuń wybudowaliśmy nową stację uzdatniania wody w 2025 roku, która została oddana do użytku, ale już widzimy, że ta stacja uzdatniania wody to jest jednak za mało, w związku z tym podejmujemy kolejne działania i też między innymi dzięki wsparciu Mazowsza będziemy realizowali kolejną stację uzdatniania wody, która będzie na terenie naszej gminy. To będzie czwarty SUW, który mam nadzieję, że do 2028 roku zostanie oddany do użytku. No i w ten sposób możemy walczyć z tymi niedoborami, z którymi borykają się również mieszkańcy. Natomiast jest to problem już ogólnokrajowy, który jest bardzo zauważalny społecznie. Dofinansowanie to jest równomierny rozwój Mazowsza i dzięki temu instrumentowi właśnie mamy możliwość realizacji takich zadań inwestycyjnych, które stanowią pilną potrzebę, jeżeli chodzi o poszczególne gminy. Jeżeli jest susza hydrologiczna, generalnie mieszkańcy mają problem, żeby nawet zagotować wodę. Woda to jest podstawowy czynnik, jeżeli chodzi o życie każdego człowieka, w związku z tym może człowiek jechać po drodze, która jest nieoświetlona, może ona być dziurawa, prawda, może nie mieć kanalizacji, natomiast wodę musi mieć, w związku z tym to jest taka pilna potrzeba i samorządowcy mocno skupiają się na tym, żeby tej wody nigdy nie zabrakło. Stąd też takie działania, które podejmujemy, jak również Sejmik Województwa Mazowieckiego, który również podejmuje takie działania zmierzające do tego, żeby tej wody było zdecydowanie więcej.
1: I tak jak wspominałam, samorząd województwa ma liczne programy, które mają przeciwdziałać suszy i jest to na przykład program Mazowsze dla klimatu, który pozwala na finansowanie projektów retencyjnych, takich jak zbiorniki wodne, ogrody deszczowe czy systemy zatrzymywania wody, albo na przykład Mazowsze dla melioracji, który umożliwia wsparcie dla utrzymania i modernizacji urządzeń melioracyjnych. Jednak największe pieniądze na duże inwestycje wodne i retencyjne gminy mogą uzyskać z funduszy unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Teraz zapraszam na kolejną część programu i zajrzymy na warszawską Pragę.
16: Radio Pogoda 88 i 4 i 99 i 5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek Kwadransu z kobietami Warszawy, a moją i waszą gościnią jest Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Podczas naszej ostatniej rozmowy rozmawiałyśmy o Jadwidze Czajce. Mam wrażenie, że nasza dzisiejsza bohaterka to jest zupełnie drugi biegun i zupełnie inny kaliber, zupełnie inna historia, mimo że czasookres tych dwóch bohaterek jest podobny. W obu przypadkach dotykamy II wojny światowej, ale Hannę Hirschfeldową poznajemy nieco wcześniej. Początek, właściwie druga połowa XIX wieku. Wtedy ta historia się zaczyna.
5: Tak, Hanna Hirschfeldowa to przykład kobiety urodzonej jeszcze w XIX stuleciu, bo Hanna urodziła się w 1884 roku i przykład pokolenia kobiet, które w tą dorosłość i która jakby decydowała o ich życiu, wkraczają z początkiem XX stulecia. Hanna jest kobietą, jedną z pierwszych kobiet, które przebijają ten szklany sufit, zdobywają wykształcenie, budują własną karierę w bardzo specyficznych warunkach. W czasach, kiedy kobiety nie mogą jeszcze na ziemiach polskich, nie ma możliwości. Hanna urodzona w Warszawie, mieszkająca w Łodzi, nie ma szansy na studiowanie medycyny, którą sobie wybrała na Uniwersytecie Warszawskim czy w Krakowie w tym czasie. Wyjeżdża na studia za granicę. Studiuje na jednym z najlepszych wydziałów medycznych w Montpellier we Francji. Studiuje później jeszcze w Berlinie, robi dwa doktoraty, jeden w Berlinie, drugi w Neapolu, jest doktorem medycyny i chirurgii, zna 7 języków, rozpoczyna swoją karierę za granicą, jest asystentką klinik dziecięcych, rozpoczyna pracę jako pediatra, interesuje się szczególnie pediatrą, ale tych dziedzin, które których ona jest dobra i których prowadzi badania, jest znacznie więcej. Jest też w swoim życiu hematolożką, alergolożką, immunolożką, serolożką i seroantropolożką. Więc tak możemy też określić Hannę Hirschfeldową. Tych sfer medycyny, tych obszarów medycyny, które ona eksploruje, jest sporo. Pracuje początkowo swoją karierę zawodową, rozpoczyna w Heidelbergu, w klinice pediatrycznej. Później dostaje etat w Zurychu i nie poprzestaje na tym. To znaczy ta kariera taka spokojna, uporządkowana, nie jest życiem dla niej. A przynajmniej Hanna Hirschfeldowa od początku, żeby zrozumieć jakby życie Hanny Hirschfeldowej, to trzeba zawsze mówić o niej w kontekście życia Ludwika Hirschfelda. Tak ona zresztą jest do dzisiaj postrzegana, mimo że jest uznaną profesorką medycyny, osobą, która przez całe życie praktykowała medycynę, budowała różne kliniki pediatryczne i nie tylko w Polsce, była osobą znaną ze swoich badań, pisała artykuły, publikowała w bardzo znanych czasopismach medycznych. Była zresztą chyba pierwszą osobą, która opublikowała swój tekst, pierwszą kobietą, która opublikowała swój tekst w czasopiśmie medycznym The Lancet.
1: Jest rzeczywiście tak, jak pani powiedziała, kiedy zaczęłyśmy rozmawiać o Hannie Hirschfeldowej przed wejściem na antenę. Ta postać w ogóle nie była też w mojej świadomości, no bo rzeczywiście jest tak, że kojarzymy Ludwika Hirschfelda, kojarzymy jego karierę, mniej więcej właśnie wiemy, co zrobił, czego dokonał, że otarł się o Nagrodę Nobla, ale o jego żonie jest jakby zgoła trochę ciszej. To jest chyba też wynikiem tego, że ona prowadziła bardzo skromne życie.
5: Tak, była bardzo skromną osobą i mimo swoich dokonań, swojej kariery i tego, co udało jej się uzyskać, dokonać, bo tak jak powiedziałam, znała 7 języków, miała 2 doktoraty, zrobiła habilitację tuż przed wojną, pisała artykuły z różnych dziedzin medycyny, prowadziła badania, prowadziła praktykę lekarską, była bardzo znaną osobą w środowisku lekarskim, ale przede wszystkim kojarzymy ją jako żonę Ludwika Hirschfelda. Żonę tego, który oznaczył grupy krwi, tego, który otarł się o Nagrodę Nobla. I w zasadzie przez całe życie Hanna Hirschfeldowa, mając bardzo mocne własne dokonania, bardzo szerokie własne osiągnięcia, pozostawała w cieniu męża. Trochę świadomie, bo też wynikało to też częściowo z jej osobowości. Ona była osobą bardziej introwertyczną, bardzo skromną, nie lubiącą poruszać się tak publicznie. Natomiast Hanna Hirschfeldowa, to trzeba powiedzieć jasno, także w kontekście biografii Ludwika Hirschfelda, to pełnoprawna partnerka swojego męża, Ludwika Hirschfelda, w życiu osobistym, ale także w życiu zawodowym. Oni przez całe życie pracowali razem, współpracowali ze sobą, inspirowali się nawzajem i jakby nie byłoby też dokonań Ludwika Hirschfelda bez pracy z Hanną, bez inspiracji jej i jej też pracy badawczej, pracy jako lekarka, ale także pracy jako naukowczyni.
1: Czy można powiedzieć, że Hanna była w pewnym sensie muzą Ludwika?
5: Muza to jest takie określenie dość biernego uczestnictwa, natomiast w procesie. Natomiast Hanna zdecydowanie była partnerką. To była osoba w tym związku równoprawna pod wszelkimi możliwymi względami. Trzeba powiedzieć, że Hirschfeldowie poznali się na bardzo wczesnym etapie swojego życia. Oni byli równolatkami, rówieśnikami. Ludwik Hirschfeld zobaczył po raz pierwszy Hannę na jakimś kursie tańca, mając 15 lat. Wzięli ślub w Berlinie w 1905 roku i jakby związali swój los od początku bardzo ściśle nawzajem ze sobą. Wspierali się na każdym etapie, już w czasie studiów i później w czasie swojej pracy. Właściwie bardzo dużo rzeczy robili razem. Także z tego pokrewieństwa jakby myśli wynikła decyzja Hanny Hirschfeldowej w czasie I wojny światowej wyjazdu na front z śladem Ludwika, który porzucił pracę w Zurychu i wyruszył na front I wojny światowej, na front bałkański, walczyć z epidemią tyfusu plamistego. Hanna pojechała w ślad za nim na front, ale nie była asystentką swojego męża. Ona również prowadziła tam całkiem konkretną pracę. Oni pracowali w bardzo trudnych, wojennych, polowych warunkach, tworząc szpitale polowe, tworząc laboratoria, prowadząc takie bardzo spartańskich warunkach badania, próbując ogarnąć tę straszną epidemię, która dziesiątkowała po prostu żołnierzy na froncie, ale też zmagali się z takimi frontowymi realiami, po prostu z pracą wśród żołnierzy, którzy ofiar wojny, po prostu ofiar działań wojennych. Przeszli też z armią serbską, włoską, bardzo trudną drogę ewakuacji z Serbii do Albanii zimą przez góry. Drogę, którą przepłacili śmiercią liczni i żołnierze, i liczni uczestnicy tej ewakuacji. Oni to przeżyli, oni wrócili do Szwajcarii i z powrotem wrócili na front. W sposób, była to ich świadoma decyzja, chcieli nie być biernymi uczestnikami, obserwatorami. Chcieli po prostu coś zrobić. Mieli w sobie narzędzia, mieli umiejętność leczenia, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów medycznych i to był ich sposób na zrobienie czegokolwiek w tej bardzo trudnej sytuacji. Hanna bardzo szybko nauczyła się włoskiego. Była tutaj też osobą postrzeganą przez dowództwo wojskowe i przez różne wpływowe osoby jako bardzo osoba kompetentna, na której można polegać. Ona zresztą za tę swoją działalność, tak samo jak Ludwik, uzyskała wysokie odznaczenia państwowe włoskie. Po I wojnie światowej wrócili do niepodległej już Polski, do Warszawy, która stała się stolicą niepodległego państwa, które odzyskało niepodległość. Mogli pracować wszędzie, byli obywatelami świata, mieli już ugruntowaną pozycje na europejskich uniwersytetach, instytutach badawczych, ale wrócili do Warszawy po kilkunastu latach pracy i budowania kariery poza Polską. Prawdopodobnie nie była to tak do końca decyzja Hanny, ale ich losy były ze sobą tak mocno związane, że zgodziła się z Ludwikiem tutaj wrócić i po raz kolejny zaczęli budować swoje życie w wcale niełatwych okolicznościach, bo na przykład przekazali wszystkie swoje oszczędności na rzecz odradzającego się państwa. Zaczynali też znowu od zera i mimo, że wydawałoby się, że w kraju, który od nowa buduje swoją państwowość i różne instytucje publiczne, tak wykształceni, tacy wybitni lekarze i naukowcy będą noszeni na rękach, to nie do końca tak było. Nawet Ludwik miał różne problemy w swojej karierze, no ale powiedzmy Ludwikowi Hirschfeldowi z jego osobowością i jego dokonaniami, taką aurą, która mu towarzyszyła, było nieco łatwiej. Ludwik pracował w utworzonym wówczas Państwowym Instytucie Higieny. Natomiast Hanna znalazła pracę w nowo utworzonej uniwersyteckiej klinice dziecięcej przez profesora Michałowskiego. I była to klinika, w której ona była ordynatorem oddziału dziecięcego. Pracowała tak właściwie na pełen etat przez 17 lat jako wolontariuszka, będąc jedną z najlepiej wykształconych medyczek, lekarek w Polsce, w ówczesnej Polsce. Nie miała tytułu profesora, nie dostawała za swoją pracę pensji również. Dostawała pensję pracując w ubezpieczalni społecznej jako lekarz, po prostu lekarz rodzinny, pediatra. miała swój gabinet, zresztą w własnym, najpierw w domu teściowej, a później już w willi, którą Ludwik i Hanna Hirschfeldowie zbudowali sobie na Saskiej Kępie przy ulicy Obrońców. Na parterze był też gabinet Hanny, w którym ona po prostu przyjmowała dzieci z okolicy, chore dzieci. I za tę pracę dostawała z ubezpieczalni społecznej jako lekarz zarejestrowany w tej ubezpieczalni, pracujący na jej rzecz, jakieś pieniądze. Tę pracę straciła w momencie wybuchu II wojny światowej, zaraz po tym, jak władze okupacyjne wkroczyły do Warszawy. To został wydane rozporządzenie o tym, że wszyscy lekarze żydowskiego pochodzenia tracą zatrudnienie w instytucjach publicznych, czy w szpitalach, w ubezpieczalni społecznej. Nie mogą leczyć w publicznych instytucjach w żaden sposób. Tak więc Hanna nieodwołalnie straciła etat w ubezpieczalni społecznej i swoje też źródło utrzymania. Trzeba powiedzieć, że ona tuż przed wojną zrobiła jeszcze habilitację i tą habilitację opublikowano jesienią we Francji. Zresztą jej książka ukazała się równolegle z książką jej męża. I co ciekawe, wspomina o tym pani Urszula Glenz, biografistka Hanny Hirschfeldowej. Hanna za publikację swojej pracy habilitacyjnej, swojej książki w tym wydawnictwie, musiała zapłacić wydawnictwu. Natomiast Ludwik Hirschfeld za publikację swojej książki, za wydanie swojej książki dostał honorarium. Mało tego, Hanna przetłumaczyła obie książki z polskiego na francuski, więc jakby to też obrazuje pewną różnicę, w jakiej znajdowały się lekarki, naukowczynie i lekarze, naukowcy w tym czasie.
1: I tak jak słyszymy, okres ten, czas ten nie był kolorowy, szczególnie dla kobiet, ale więcej na ten temat, więcej na temat II wojny światowej i o getcie warszawskim i o tym, jak Hanna i Ludwik poradzili sobie w getcie, opowiemy w kolejnej części programu, a moim i waszym gościem była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi. Tymczasem to już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia i do następnego razu. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
16: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież. No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Została ostatnia reklama.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Aries Motor, dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął, już listopad, deszcz opadł.

lato woziłem cię z ręką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę. Co się mam pocałować?

0: rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeler, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwyk przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser

0: że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki na zbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Została ostatnia reklama.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Reklama.
6: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Bucholcy z aplikacji Kids Alert.
8: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich, z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
6: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
7: Radio Pogoda.
6: Pogoda. Dziś największy upał w tej fali upałów. Do nawet 42 stopni mają wskazać termometry na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze będzie od 34 do 39. Chłodniej tylko na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tu około 30. Niebo bezchmurne, ale na krańcach zachodnich możliwe też burze.
9: Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: promocję.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hiper tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
1: Została ostatnia reklama.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: autopromocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
12: Nie ma mowy, lecę w Słowackie Tatry.
11: Serio? A co tam takiego?
12: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
11: Brzmi jak wydatek.
12: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
11: No to na co jeszcze czekamy?
12: Lato w Słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
11: Sprawdź na www.vt.sk.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025. Już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
16: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
17: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
18: Została ostatnia reklama.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
14: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
15: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
16: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
17: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
14: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
18: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niewchodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
19: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
14: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki i demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz, RPA Kanada. Teraz już przegrywający odpada.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
14: Już teraz w całym kraju jest powyżej 25 stopni, miejscami około 30, a w najgorętszym momencie dnia dzisiaj około 40, na zachodzie Polski nawet 41-42. Na krańcach zachodnich możliwe też burze. Jutro ciąg dalszy, nadal bliżej 40 stopni i burze możliwe w całej Polsce.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
15: W Media

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa.
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
7: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
17: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
16: Serio? A co tam takiego?
17: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
16: Brzmi jak wydatek.
17: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
16: No to na co jeszcze czekamy?
17: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
16: Sprawdź na www.vt.sk.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Została ostatnia reklama.
19: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

0: Autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od jutra startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hiper tania niedziela w Auchan.
6: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
8: Gastorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Została ostatnia reklama.
15: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
16: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
15: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
0: Reklama.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
18: Godzina 10, proszę Państwa, czas rozpocząć niedzielny koncert życzeń. No, przed nami wiele melodii i życzeń oczywiście, ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
19: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału, możliwe są także burze.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. Poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
20: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
19: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
8: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jezioraku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
19: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
21: Radio Pogoda.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Pogoda.
19: Oprócz ekstremalnego upału możliwe są dziś, a także jutro, burze. Dzisiaj głównie na zachodzie Polski, a jutro już prawie w całym kraju. Miejscami może towarzyszyć im ulewny deszcz i porywisty wiatr. A temperatura na zachodzie dzisiaj, uwaga, do 42 stopni. Jutro nadal tak bardzo duże upały.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
18: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Koncert życzeń. Kłaniamy się niziutko, jeśli zastanawiacie się, do kogo jeszcze zadzwonić z życzeniami. To podpowiem troszkę. Dzisiejszymi solenizantami są Ireneusz, Leon, Paweł, Józef i Marcel. Faceci sami, patrzcie. Nie ma Jana ani Marii. Możecie złożyć im życzenie osobiście albo za naszym pośrednictwem. Czyli możecie do mnie napisać maila, tak? Robert@radiopogoda.pl. Albo na naszej stronie jest taki formularz do wypełnienia, bardzo prosty, jakbyście chcieli. Albo się po prostu nagrać można pod numerem 22 444 4004. A teraz dla solenizantów zaśpiewa ABBA, Dancing Queen.
17: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Rafała dzwonimy.
2: Halo.
1: Panie Rafale, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam dla pana urodzinowe życzenia, które lada chwila, panie Rafale. Ciekawe, czy pan się domyśla, kto napisał.
2: Nie wiem, Radio Pogoda do mnie dzwoni.
1: No właśnie, ale w imieniu kogo? Niech pan zgaduje.
2: No nie wiem, Barbara.
1: Tak jest, trafione, no widzisz, twoja Basia. Która
2: a
1: pisze...
2: Basia mnie napisała.
1: No widzisz.
2: Dziękuję ci, bo wiesz, tu
1: a widzisz, no to niespodzianka. I twoja Basia pisze tak. Kochany Rafale, w czerwcu obchodziłeś 62 urodziny.
2: Tak.
1: Wiele w życiu miałeś dróg pod górę i zakrętów. Mimo tego byłeś i jesteś silny. Pokonałeś i pokonujesz trudności. Jestem z ciebie bardzo dumna. A z okazji urodzin życzę ci zdrowia, wytrwałości i miłości, na którą zasługujesz. I bardzo cię mocno całuję. Twoja Kargulenka.
2: No to chodź tu pocałuj mnie.
1: Kargulenka. Baśka, jesteś tam?
3: Jestem. Dzień Baśka... dobry. Ale ja jeszcze prosiłam o utwór. Ja myślałam, że będzie na antenie.
1: Będzie na antenie.
3: Ja wiem, bo ja zawsze słucham.
1: No to Basia, pocałowałaś Rafałka?
2: Panie, pocałowałam Rafałka.
1: Rafał, pocałowała cię Basia?
2: No, ale panie Robercie, ja pana znam osobiście kiedyś.
1: No to bardzo się cieszę.
2: W hotelu Stok w Wiśle, jakbym projekt robiłem tego hotelu Stok, tam miał taki koncert dla Niemców, był w takiej pomarańczowej koszulce i z prezesem byśmy panu pomagali te kolumny dźwignia.
1: Świat jest mały, co Rafał?
2: No,
1: widzisz.
2: Wiśle to było, no.
1: A powiedz mi, Baśka, a czemu ty jesteś Kargulenka?
3: Bo jestem taka szybka i winna i
1: Kasprytna do wszystkiego. Rafał, ale cieszę się, że pokonałeś wszystko, co tam było do pokonania, bo to życie, no właściwie po to jest, żeby to ciągle robić i żeby się podnosić po tym, więc jest okej, nie?
2: Dzięki, panie Robercie.
1: Tak, a teraz Andrzej, Eliza jeszcze, będzie czas relaksu, żebyście się wyczyliowali, spokój, cisza, ładna piosenka i dobrych, miłych wakacji i wszystkiego dobrego u was. Niech tam się dzieją same dobre rzeczy.
2: Wzajemnie, dziękuję.
1: Tak, pa! Tekst napisał Olewicz, proszę państwa, do tej piosenki. Więc panie Bogdanie, serdecznie pana pozdrawiam, bo dzisiaj są pana urodziny, zresztą okrągłe, 80.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Oddałbym chyba pieniądze i sławę. Zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm. Oddałbym chętnie i świat niemal cały, gdy ona

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to w takim razie teraz, co na sekretarce naszej się nagrało?
2: Dzień dobry, mam na imię Jacek. Chciałem prosić pana Roberta o życzenia dla mojej żony Iwony, która będzie na początku lipca obchodziła urodziny, a niedawno myśmy obchodzili 40. rocznicę ślubu. W tej okazji chciałem jej złożyć najszczersze życzenia, dużo zdrowia, pomyślności, podziękować za wszystko, co robi dla mnie i dla mojej mamy, która jest bardzo chora. Pozdrawiam.
1: Pani Iwonko, przekazaliśmy. Cieszymy się. Jacek się głównie cieszy, jego mamusia, że masz takie dobre serce i umiesz pomagać innym. No, bardzo trzeba pielęgnować takie cechy w sobie. Dobrze, proszę państwa, za chwilkę ciąg dalszy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Urszuli zadzwonimy.
2: Tak, halo.
1: Pani Urszulko.
2: Tak, halo.
1: Robert Janowski dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Ale niespodziankę mam dla pani.
2: Dzień dobry.
1: Życzenia z okazji 22. naszej wspólnej rocznicy ślubu. Ja wiem, że wypada 3 lipca, ale nie będzie audycji wtedy.
2: Ale mi zrobił niespodziankę.
1: Widziałaś? Życzę ci, moja droga Urszulko, samych pogodnych dni, żebyśmy realizowali marzenia wspólne oraz wspólnych, niezapomnianych wyjazdów gdziekolwiek. Czy on gdziekolwiek z tobą jedzie, to jest szczęśliwy. Byle z tobą.
2: Bardzo mi miło.
1: Dziękuję ci za cierpliwość. Czekaj jeszcze dalej. Dziękuję ci za cierpliwość do mnie. No, to ty złota dziewczyna jesteś. I życzę kolejnych długich, wspólnie spędzonych i tylko samych najpiękniejszych chwil naszych. Twój Marek.
2: Bardzo dziękuję. No. Taką niespodziankę.
1: No,
2: i bardzo dziękuję panu za takie przesłanie takich życzeń, że jest taka możliwość.
1: No jest, bardzo jak ładne. Się okazało, no to Marek musiał to rozkminić, żeby ci zrobić przyjemność.
2: No tak.
1: Taką wczesną, ale od dzisiaj już w takim razie jest, bo się nie usłyszymy się w lipcu, bo będziemy na wakacjach troszkę, ale bardzo się cieszę, że mogłem ci zrobić niespodziankę, Urszulko.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo pana lubimy słuchać i to taka niesamowita, no niesamowita niespodzianka.
1: Wiesz co, fajnie. Ja strasznie lubię, jak ludzie są uważni, bo Marek jest uważny na twoim punkcie, że tak powiem, bo albo się domyślił, albo wyczuł, że może byłoby fajnie, albo chciałabyś mieć takie życzenia z Radia Pogoda.
2: O tak.
1: I chyba tak pomyślał, ach.
2: Chyba pomyślał.
1: Moja ukochana Urszulka,
2: tak,
1: to zrobimy.
2: Tak, słuchacie. Fajnie. Tak.
1: Cieszę się, że jesteście. Dużo wam życzę pięknych chwil. Dziękuję bardzo, Urszulko.
2: Dziękuję. Również dla pana wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Pa, pa. Ach, jak przyjemnie będzie teraz. Zaśpiewa Irena Santur.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na moim mailu to są życzenia od pani Anny dla Danusi. Danuśka, niech twoje życie upływa w zdrowiu, szczęściu, miłości i nadziei, życzy Anka z Krakowa. I serdeczności dla nas wszystkich tutaj przekazuję państwu. No to krótko. Krótko i konkretnie. Dziękujemy bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
4: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travisto Fast i Travisto. Aflofarm.
5: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
6: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
5: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
6: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
7: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
8: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
16: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
1: Została ostatnia reklama.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Reklama.

Czasem na twój widok przystanę, by po chwili spostrzec, że to znów nie ty, że jeszcze raz odejdę sam.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor, dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
1: Została ostatnia reklama.
12: Gastorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Reklama.
15: Już godzina 11. Szybko, może nawet nie zauważyłem, że godzina minęła. Przed nami dalsza część. Za chwilkę zaczniemy teraz wiadomości i prognoza pogody.
16: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną. To dodatek w wysokości 300 zł.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
17: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
18: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
17: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
16: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci, nie zawodzą gwiazdy. Czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli. A wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: Już powyżej 30 stopni w całej Polsce, a na zachodzie w najgorętszym momencie będzie 42. Na zachodzie też możliwe dzisiaj burze. Jutro w centrum i na wschodzie nadal około 40 stopni. Na zachodzie już temperatura spadnie, do około 30. I jutro burze mogą przechodzić przez cały kraj.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: I tę godzinę zacznę od razu od nadesłanych życzeń na mojego maila. Dzień dobry, panie Robercie. To Damian pisze. Jeżeli można prosić, to życzenia dla całej grupy, zaraz się przekonam jakiej. Szanowni Państwo, życzę, aby morski jod z Międzywodzia działał jeszcze przez wiele miesięcy. Opalenizna nie zeszła zbyt szybko, a wspomnienia z tego wyjazdu pozostały na długo. Dużo zdrowia, energii, kolejnych równie udanych podróży. Dla Was specjalna dedykacja od kierowcy z żółtego autokaru. Poprosimy piosenkę, gdzie się podziały tamte prywatki. Pozdrawiam, Damian. No to musiało być fajnie w Międzywodziu. No, do opalenizna, trzymajcie ją przez całe wakacje, bo jest fajnie. No to, panie Wojtku, śpiewamy, gdzie się podziały tamte prywatki.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Rosalia pisze tutaj: dzień dobry, panie Robercie. Proszę o przekazanie życzeń moim kochanym dzieciom. O, to też na lipiec. 8 lipca, 9 lat temu, rozpoczęliście wspólną drogę. Dzisiaj jesteście przykładem pięknego związku. Niech wasza miłość nadal daje wam siłę, szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Wasza historia jest dowodem, że miłość naprawdę istnieje. 9 lat temu powiedzieliście sobie tak. Niech to słowo rozbrzmiewa w waszych sercach każdego dnia. Niech każdy kolejny rok będzie jeszcze piękniejszy niż poprzedni. Mama Rosalia. A śpiewa Johnny Nash. I can see clearly now.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość z mojego maila dla taty Andrzeja. O, będzie ładnie. Od córek, od Magdy i Milenki. Kochany tato, z okazji Dnia Ojca życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, samych pięknych chwil. Dziękujemy za wszystkie wspomnienia, które razem tworzymy. Za wieczory z bajkami, które czytałeś nam przed snem. Za pyszne kakao przygotowywane z miłością. Za rodzinne rozgrywki w Chińczyka. Za zimowe spacery, kiedy z uśmiechem ciągnąłeś nas na sankach. To wszyscy tatusiowie wszystko robili to samo. To właśnie te małe, codzienne chwile sprawiają, że jesteś dla nas kimś wyjątkowym. Dziękujemy za twoje ciepło, cierpliwość i za to, że zawsze możemy na ciebie liczyć. Twoje córeczki. No, tatuś, tatuś Andrzej. No, tatuś Andrzej zachowywał się klasycznie, jak każdy tatuś wobec swoich córek czy dzieci. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
6: I dokąd wtedy jedziemy?
5: No nie wiem.
6: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
5: A, dobry komana.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
10: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
11: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
10: Serio? A co tam takiego?
11: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
10: Brzmi jak wydatek.
11: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
10: No to na co jeszcze czekamy?
11: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
10: Sprawdź na www.vt.sk.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
17: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
16: No, sam zobacz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
20: Została ostatnia reklama.
21: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
22: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
23: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Próbowałem zadzwonić do pana Piotra, ale no nie udało się, nie odebrał. Zresztą muszę państwu powiedzieć, że bardzo często, jak piszecie, to ta druga strona nie odbiera. Nasz numer radiowy jest, zaczyna się od 22, więc wszyscy myślą, że sprzedaje reklamę jakąś, a to rzeczywiście Radio Pogoda. No tak czy inaczej, panie Piotrze, dla pana życzenie od Natalii z okazji 46. urodzin. Boże, jaki ty młody jesteś, chłopaku. I masz być zdrowy, masz być szczęśliwy, masz spełniać marzenia. Znaczy myślę, że nie sam, bo to Natalia napisała, więc pewnie razem. I niech każdy dzień przynosi ci powód do dumy. No widać, że Natalia z ciebie dumna jest, skoro tak pisze. 100 lat. No to od 46 do 100 to jeszcze masz 56 przynajmniej. I Anna Jantar dla ciebie zaśpiewa Tylko mnie poproś do tańca.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I kolejna wiadomość z mojego maila robert@radiopogoda.pl. Kochana rodzino, ciociu, babciu, wujku, kuzynostwo, chciałam wam życzyć dobrego popołudnia, dużo odpoczynku, wspaniałego dnia. Cieszę się, że was mam i zawsze jestem z wami i kocham was nad życie. Wasza Monisia z Poznania. A gdzieś może razem są na wakacjach już, jakichś takich wcześniejszych. Super. Takie spontaniczne, bezinteresownie. Najfajniejsze. Takie są. Dziękujemy. Pozdrawiamy Monisiu i całą twoją super rodzinkę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki, Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od jutra startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Kul! Kul!
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary! Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
12: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
11: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZOO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. Feel good.
19: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
20: Została ostatnia reklama.
21: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat. Znam agnieszkę.

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Nad miastem o wieczorze różowe chodzą zorze. W tych zorzach się przeglądam.

0: to promocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Została ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
8: Oh.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
10: Zanim przejdziemy do drugiej części dzisiejszego niedzielnego, ostatniego, Boże, zapomniałem przecież, że już potem się będziemy słyszeć dopiero we wrześniu, ale nic, jeszcze dwie godziny przed nami, poproszę o kolejne wiadomości i prognozę pogody teraz.
11: Pożar hali pod Warszawą strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty, chcą wyższych podwyżek niż 3%.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m². Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi pod Berlinem. Popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje. Uczniowie mają wolne. Nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
12: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter. Będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
11: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crans-Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
9: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
11: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.

0: Pogoda.
1: 35 na zachodzie Polski już przekroczone, w pozostałej części kraju też już powyżej 30 i to wyraźnie. A rekordowo dzisiaj na zachodzie może być nawet 42. Jutro upały zostaną jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, to znaczy tak ekstremalne upały. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40, na zachodzie jutro około 30.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Jeśli jeszcze zdążę dzisiaj, to bardzo chętnie, to jak coś napiszecie, to bardzo proszę. Robert@radiopogoda.pl, mój mail czeka. Lub na sekretarkę też się można nagrać, bo akurat jeszcze pusto. 22 444 40 04. A teraz Stan Borys spaceruje dziką plażą.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Julity dzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Julito.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń. Domyślasz się dlaczego?
2: Być może zgłosiła mnie mama.
1: Ty, babska intuicja? No widzisz, no tak, 29 lipca to będzie twój dzień.
2: Tak, a potem.
1: No wiem, to mamusia trochę napisała wcześniej, o co chodzi. A potem już w lipcu masz też imieniny.
2: Tak, dzień po dniu.
1: Dzień po dniu, no to proszę bardzo, to w ogóle, no to fajny czas w twoim życiu. I czwórka z przodu się pojawi.
2: No dokładnie, tak.
1: Wiesz, jak będzie fajnie?
2: Życie zaczyna się po 40.
1: No, żebyś wiedziała, kobieta musi mieć po 30, a życie zaczyna się po 40.
2: Oczywiście.
1: Twoja Dorotka, mamusia pisze, kochana, córeczko, koliberku nasz kochany, słodko, serdeczne życzenia z okazji, wiadomo, 40 składamy ci, nie zmieniaj się, bądź kochana dla nas, dobra dla wszystkich wkoło, spełniaj swoje marzenia, podejmuj cały czas wyzwania, niech żadna chwila ci nie umknie. Pamiętaj, że na 40 świat się nie kończy, tylko nabiera silniejszych barw. No, czy mama pewnie o tym wie. Ale też zapachu i smaku. Tak, taka dojrzałość z tego przemawia. I z doświadczenia pewnie. Dlatego codziennie chwytaj dzień. Tak, carpe diem. W wykonaniu pana Wodeckiego. Chwytaj dzień. Ach, będzie piosenka. No tak. To z duecie z Kają. To jest piosenka dla ciebie z całego serca, Julitko. I serdecznie pozdrawiam pana. Aha, to już do mnie

0: Dziękuję
1: pa,
0: bardzo.
1: Pa.
0: Pozdrawiam.
1: Pa. Pozdrawiam. No to Zbyszek Wodecki z Kają. Kaja dośpiewała to potem. Zbyszka już nie było, jak nagrywał tę płytę, to jest ta jego niedokończona. Więc do tego, co tam sobie mruczał i podśpiewywał, jeszcze nie było tekstów gotowych, to potem artyści dośpiewywali resztę, więc posłuchamy właśnie sobie teraz tego eksperymentu.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I moja sekretarka, przed chwilą Państwa namawiałem, już jest, już mam coś nam do powiedzenia, posłuchajmy.
2: Dzień dobry, z tej strony Małgosia. Ja bym chciała złożyć życzenia swojej najlepszej przyjaciółce. Co prawda nie obchodzi żadnych urodzin czy imienin, ale chciałabym jej życzyć takiego spokoju ducha, radości, powiedzieć jej, że jest wspaniałą osobą. I cieszę się, że ją poznałam i życzę jej wszystkiego, wszystkiego dobrego. Ma na imię Justyna. Pozdrawiam Małgosia spod Warszawy. Dziękuję.
1: No i tak to bywa, że się kogoś pozna, ktoś komuś zapada w pamięć, z wsparciem i tak się tworzą fajne relacje, przyjaźnie i tak coś czuję, że to już będzie na całe życie. Małgosia dla Justynki. Bardzo dziękujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa!
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Reklama.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków,

pozdory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory. Sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio u

Addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogate.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonię do pani Wandzi.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Wandeczko. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie.
1: Dzień dobry, życzenia mam.
2: A już się domyślałam od kogo.
1: Poczekaj, najpierw przeczytam, a potem powiesz. Z okazji imienin chciałem przekazać, czyli facet, przekazać same najlepsze chwile radości i pozytywnej energii każdego dnia, bo to daje siłę i właściwy nastrój, aby cieszyć się tym, co przed nami. Zdrówka i sił na przyszłość i na kolejne wyjazdy. Wandeczka słucha waszego radia. A dobra, to już takie dla mnie informacje. A to jest Tomek.
2: O, no tego się nie spodziewałam, no, ale
1: właśnie.
2: Tak, mówiło, bo to mogę powiedzieć otwarcie, to mój typy zdjęć, ale w zasadzie jak mój syn.
1: Tak, tak, tutaj napisał. Dla mojej teściowej, panie Robercie, wyjątkowej osoby, nawet po rozwodzie nadal jest nią i jest po prostu niesamowitą kobietą. No więc, no fajnie, że relacje zostały takie. Nie trzeba przecież burzyć mostów, ani zamykać, trzaskać drzwiami.
2: No właśnie, a poza tym nawet z moją córką też się, bym powiedziała, lepiej rozgadują niż kiedyś.
1: Widzisz, no. Ojejku. Te Wandeczki to są takie fajne. Zawsze jak dzwonię do pani Wandy, to mam uśmiech na twarzy i po drugiej stronie też od razu się pojawia.
2: No jak usłyszałam pana głos, panie Robercie, to też się od razu uśmiecham.
1: No to się bardzo się cieszę z waszych relacji, pani Wandeczko. Też panią przytulam serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Pozdrowienia dla Tomka, dla całej waszej rodzinki. Piękną piosenkę.
2: Dziękuję.
1: Tomek wymyślił, że za chwilę zaśpiewa Seweryn Krajewski. Czekasz na tę jedną chwilę. Pa-da-da-da-da-pa-da-da.
2: I właśnie czekam, bo jutro już wyjeżdżam.
1: A, no to właśnie, to idealnie.
2: No jutro do Grecji na Korfu i będzie fajnie.
1: Ale wakacje macie, tak, urlop?
2: No ja jestem już na emeryturze.
1: A, no to
2: także ja
1: permanentne wakacje.
2: Tak, tak.
1: Dlatego Tomek pisał: sił na przyszłość i na kolejne wyjazdy. O, no to niech się. Niech się uda wyprawa na Korfu.
2: Dziękuję.
1: Pozdrawiam panią Wandę serdecznie.
2: Ja również serdecznie pozdrawiam pana i wszystkich z Radia Pogoda.
1: Dziękujemy, dziękujemy. Pa, pa. No to czekajmy na tę chwilę na Korfu. To pani Wanda czeka. Ja też czekam, bo wakacje już za pasem, już nawet wiem, gdzie pojadę, więc też czekam.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Przed sobą mam wiadomość od pani Ilonki. Dzień dobry, panie Robercie. A to teraz piszecie tak, żeby zdążyć przed końcem na lipiec, bo już nie będzie audycji. 10 lipca moja mama Krysia będzie obchodzić okrąglutkie urodziny i z tej właśnie okazji chciałam jej złożyć życzenia. Jest waszą wierną fanką. Te życzenia to są urodzinowe życzenia. Kochana mamo, kochana babciu, Krysiu, oj, w dniu twoich 80. pięknie, urodzin. Życzę ci z całego serca, by czas płynął dla ciebie łagodnie, przynosząc tylko dobre chwile. Niech cię siły nie opuszczają, zdrowie będzie twoim wiernym towarzyszem i życzę ci mnóstwo miłości i spełnienia najskrytszych marzeń. Życzę córka Ilona z mężem Mariuszem i wnuczki też są twoje wnuki Kamil i Krzysio. Panie Krysiu, od nas też proszę przyjąć wszystkiego najlepszego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
0: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
7: Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny!
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: Została ostatnia reklama.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
20: Zaraz część posmarujemy.
19: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
20: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Została ostatnia reklama.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
0: Reklama.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
12: Ten czas pędzi jak szalony, już 13 za chwileczkę. Właściwie już minęła, więc szybko wiadomości, prognoza pogody i żeby się jak najwięcej jeszcze zmieściło w ostatniej godzinie naszego koncertu życzeń.
13: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsce odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
14: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej mgiełki.
15: Pijemy wodę, staramy się dużo.
16: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
17: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
13: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
18: Zużycie wody jest ogromne. Jest ogromne. Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować. Racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
13: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.

0: Pogoda.
1: Mamy dziś z pewnością najgorętszy dzień w tym roku, a prawdopodobnie najgorętszy dzień, jaki kiedykolwiek odnotowano w czerwcu. Wszędzie poza samą północą kraju już jest powyżej 35 stopni. Na północy no tych 35 jeszcze nie ma, ale też powyżej 30. Na zachodzie możliwe dzisiaj burze, a jutro możliwe burze w całym kraju.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Po raz ostatni, proszę Państwa, w ten weekend. No jeszcze poczekam godzinkę na życzenia od Państwa, może ktoś napisze. Ale jak się nie zmieści dzisiaj, to ja to będę potem przeglądał i to być może niektóre spóźnione rzeczy już w nowym sezonie Państwu przypomnimy. Więc powoli powiem, żebyście sobie może gdzieś zapisali. Robert@radiopogoda.pl. Podczas wakacji też będę czytał maile, więc możecie pisać. Jest na naszej stronie radiopogoda.pl formularz. To też nie zginie. Też jak wrócimy po wakacjach, to sobie to wszystko pooglądam. No nie wiem, ile się rozmów nagra na sekretarkę, ale pewnie dużo. Basia ma pojemne serce. 22 444 4004. To są wszystkie kontakty do nas, więc zachęcam Państwa do pisania i składania i nagrywania życzeń. A teraz Connie Francis. It's a beanie, teeny, weenie, la polka, den bikini. No skąd ja to znam? Chyba ze słyszenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, oh yeah.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Agatki teraz zadzwonimy, do pani Agatki. Pani Agato, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Przeszkadzam?
2: Nie.
1: No to fajnie. Z koncertu życzeń. Jesteś jakąś niezwykłą Agatą, sobie pomyślałem i muszę cię o tym poinformować, bo dostałeś życzenia o treści. Agato, tak oficjalnie, dziękujemy ci jako zespół za każdy dzień z nami, za twoją prawdę, za twoją pogodę, ducha, zawsze pozytywne myślenie. Nawet w sytuacjach trudnych potrafisz z uśmiechem i pozytywnym nastawieniem mierzyć się z trudnościami. No coś, no, to coś niezbędne dla każdego człowieka. Każdy powinien mieć taką Agatę. Jesteśmy pełni nadziei, że nadchodzący jubileusz, czyli twoje dziesięciolecie tutaj, będzie napełnić cię energią i zaangażowaniem na kolejne lata. Martyna, Justyna, Kinga, Ania, Klaudia, Paweł.
2: Oj, Kaś się wzruszyła.
1: O Boże.
2: Do jej.
1: Ale niespodzianka, co?

0: Dzięki tutaj Martynie, bo Martyna też jest tą
1: słuchaczką.
0: I słuchaczką. Również zaczęłam słuchać i nie spodziewałam się, że napiszą.
1: Że tak szybko dostaniesz.
0: Dokładnie.
1: No to bądź, Agatko, słoneczkiem. Pozdrawiamy cię serdecznie.
0: Dziękuję ślicznie. Również pozdrawiam.
1: Boże. Piosenka Zdzisława Sośnicka teraz będzie Uwierz w siebie. Myślę, że tu nie trzeba nic dodać, nic ująć. Pozdrawiamy cały team Agaty.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz życzenia od Maćka i Kuby z rodzinami dla rodziców, dla Małgosi i pana Krzysia. Z okazji 40. rocznicy ślubu składamy wam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, nieustającej miłości i wielu pięknych chwil spędzonych razem. No chyba tak jest na co dzień, jak tak piszecie. Niech każdy kolejny dzień przynosi wam radość i powody do uśmiechu. Myślę, że dokładnie tak jest, jak opisaliście, chłopaki Maciek i Kuba, dla Krzysztofa i Małgorzaty. Bardzo dziękujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: A, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj mam jeszcze od pani Mai, dla pani Joli. Kochana Jolu, z okazji, poczekaj, urodzin, tak. Abyś nigdy nie traciła optymizmu, poczucia humoru, którym zarażasz wszystkich wokół siebie, abyś cieszyła się drobnymi przyjemnościami oraz czerpała radość z codziennych chwil i została wierna swoim wartościom. Joluś, życzę ci, aby nasza przyjaźń nigdy się nie skończyła, abyśmy pomimo tempa życia zawsze znalazły czas na pogaduszki i wspomnienia. Maja. I jeszcze piosenka będzie Morza Błękit, którą zaśpiewa pan Jan Wojtak dla pani Joli.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, o, muszę to powiedzieć. Koniec. Koniec tego sezonu. Koniec tych spotkań. Na razie odkładamy chusteczki do ocierania łez. Ale i tak się będziemy uśmiechać, prawda? Bo i tak będziecie przecież słuchać Radia Pogoda. Nie znikamy na zawsze, tylko mamy chwilową przerwę niektórzy. Ja od września wracam oczywiście do Państwa z koncertem życzeń. A teraz sobie już przez swoją pracę, którą kocham w Radiu Pogoda i swoją pracę, od której też mam przerwę w telewizji, którą też kocham, zasłużyłem sobie na 2-3 tygodnie wakacji, więc Monisia już prawie spakowana. Jedziemy tam, gdzie jest dużo słońca. Będę o Was pamiętał i będę Was słuchał, bo ja mam aplikację na telefonie Radia Pogoda. I nawet jak będziemy we Włoszech, już zdradziłem gdzie, to będę sobie słuchał na plaży Radia Pogoda. I czego Państwu też życzę, słuchajcie i zostawiajcie z nami, bo my jesteśmy fajne radio. Jesteśmy fajni ludzie, a Wy jesteście cudni ludzie i dlatego jesteśmy jedną wielką radiową pogodną rodzinką. Bardzo Państwu dziękuję za ten sezon. Pozdrawiam wakacyjnie. Robert Janowski. Do szybkiego usłyszenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
3: Obywatele i obywatelki. Fundusz czasów pogodowych powraca.
4: Już od jutra startuje 10. edycja.
5: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
4: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
6: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.
17: Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
18: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
19: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
18: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: promocje.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży Śródmieścia dwa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Została ostatnia reklama.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
17: Radio Pogoda, dzień dobry. Za chwilę zaczynamy ostatnią w tym sezonie, jak to się ładnie nazywa, audycję Moje Najpiękniejsze Melodie, ale najpierw wiadomości.
18: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
18: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
19: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
18: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1500 ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
19: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
18: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
20: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
18: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.

0: Pogoda.
1: Około 40 stopni teraz w całej Polsce i bardzo słonecznie, niemal bezchmurnie, choć na północy i na zachodzie Polski możliwe są burze. Jutro ciąg dalszy tego upału, nadal około 40 stopni, choć na zachodzie będzie już zdecydowanie chłodniej, ale wciąż około 30.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda po raz ostatni przed wakacjami, ale jak mówi znana mądrość, ostatni będą pierwszymi. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Witam serdecznie, panie Osiu.
1: Cieszę się, że spotykamy się jeszcze przed wakacjami, bo następne wydanie moich najpiękniejszych melodii dopiero we wrześniu. No ale dzisiaj sobie porozmawiamy o pana pięknej muzyce, ale najpierw proszę powiedzieć, kim pan jest? Co pan porabia?
2: O, kim jestem? No, tu się muszę pochwalić, ponieważ jestem członkiem klubu pogodnych ludzi z Radia Pogoda.
1: Bardzo się cieszę, że pan to wymienił na pierwszym miejscu.
2: Ja też się bardzo cieszę, bardzo mi z tego powodu miło jest. Cieszę się, że się w gronie tak szacownych i miłych, sympatycznych ludzi.
1: To prawda, są sympatyczni to ludzie, nie chcę być inaczej. Panie Macieju, super, jest pan pogodnym człowiekiem, to słychać, że pan kiedy mówi, to się uśmiecha i to słychać, proszę pana, wie pan?
2: Naprawdę? No to miło mi to, miło mi to usłyszeć, to pani.
1: Za chwileczkę wszyscy państwo się dowiedzą, jakie pan Maciej ma swoje ulubione piosenki, bo to jest program Moje Najpiękniejsze Melodie.
0: Moje Najpiękniejsze Melodie w Radiu Pogoda.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Pan Maciej dzisiaj będzie opowiadał o swojej ulubionej muzyce. Trochę o ulubionym spędzaniu czasu też dzisiaj porozmawiamy, ale to później. Muzyka na pierwszym miejscu. Pięknie pan sobie wybrał 6 piosenek, panie Macieju, muszę panu powiedzieć.
2: O, dziękuję.
1: Jerzy Połomski, Młodym być i więcej nic. My, wie pan, często z Zygmuntem w pogodnym poranku Radia Pogoda mówimy, że to jest nasz hymn, nasza piosenka. I bardzo ją lubimy.
2: Wcale się nie dziwię. No, mój też to był hymn, on pozostał do dni dzisiejszych,
1: no
2: ale to dla mnie to już w dużej mierze wspomnienia.
1: Ale proszę pana, co też pan mówi. No dobrze, dlaczego pan bardzo lubi tę piosenkę?
2: To jest tyle ciepła w tym, tyle radości. To jest coś pięknego. Ja pamiętam tą piosenkę w wykonaniu Jerzego Połomskiego, kiedy bym jeszcze... No, młodym sztubakiem, ale nie wiem, jak to się dzieje, nie wiem, jakiś czar w tym jest, to zostaje do lat późniejszych. Mnie zostało do dzisiaj. No, nie tylko wykonanie Jerzego Połomskiego, również inne piosenki są równie piękne i ciepłe, a których, no, zaraz myślę sobie wymienimy.
1: No pewnie, będziemy rozmawiać, a tymczasem gramy dla pana specjalnie. Nie wiem, zagrał ktoś kiedyś panu tak specjalnie z dedykacją tę piosenkę?
2: Nie miałem tej przyjemności.
1: W takim razie ja mam ogromną przyjemność, panie Macieju. Prezentuję ją specjalnie dla pana, Jerzy Połomski.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten bywa. Żałujemy tych dni, a

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

0: chodźmy stąd.
1: Ale się nie zostawi mnie tu. To się nie zostawi mnie.
0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
2: Pieniążki.
0: A co nie z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
1: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: No mamy wakacje 2026 roku, nie chce być inaczej. Mamy ostatnie moje najpiękniejsze melodie przed wakacjami właśnie. No właściwie te wakacje może jutro ruszają tak z całej siły. Wakacyjny program także w Radiu Pogoda.

0: pogoda, bo troszeczkę się zmienia, choćby w pogodnym poranku Radia Pogoda. Znaczy, no nie, oczywiście zabawa z nagrodami będzie, z tym, że nie będzie to szybka piątka, a wraca wakacyjna krzyżówka Radia Pogoda. Jutro po godzinie 8:00 zapraszamy serdecznie. Proszę nas słuchać, budzić się także latem razem z nami.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Reklama. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Została ostatnia reklama.
11: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
12: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
11: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
12: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
13: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pan Maciej opowiada dzisiaj o swoich najpiękniejszych melodiach. Już trochę zapowiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać o kolejnych świetnych piosenkach. Irena Santor, Odrobinę szczęścia w miłości. Muszę panu powiedzieć, że to jest piosenka nieczęsto wybierana przez słuchaczy. Właściwie to sobie nie przypominam. A pan ją wybrał. Dlaczego?
2: Wspomnienie się o miłości jest kwintesencją naszego życia. Mm-hmm. Jak mielibyśmy nie mówić o miłości? Mm-hmm. Bez tego, od tego się wszystko zaczyna, to trwa później, a jak zostaje na dłuższe lata, to w ogóle och i ach, to spełnienie całego życia. Mm-hmm. Jeśli nie będziemy mówić o miłości, to cóż, cóż to życie warte jest? A pani Irenka jest fenomenalną wykonawczynią i ona ma tak ciepły, tak miły, tak serdeczny głos. Nie słuchać jej to byłby grzech. Serdecznie polecam wszystkim. Ja uwielbiam jej słuchać.
1: Jesteśmy porządnymi ludźmi, grzechów nie popełniamy, zatem słuchamy Odrobinę szczęścia w miłości w wykonaniu Ireny Santor i to jest piękna piosenka. Bardzo panu za nią dziękuję, że pan ją właśnie wybrał.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. O miłości sobie, panie Macieju, rozmawialiśmy w kontekście piosenki Odrobinę szczęścia mi w miłości, a teraz przechodzimy do Złotego Pierścionka w wykonaniu Reny Rolskiej.
2: Dla mnie to jest coś takiego starszego. Ja słuchałem pani Reny, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Pierwszy raz. No dzisiaj minęło wiele lat, ale niech mi pani wierzy. W dalszym ciągu mogę tego słuchać, powiem więcej. Ja dzisiaj chętniej tego słucham niż kiedyś.
1: I ważne, żeby odnajdować w tych piosenkach, też tak mi się wydaje, czasem słuchacze też o tym mówią, że właśnie w tych dawnych piosenkach odnajdują fragmenty dawnego siebie i to trwa i cały czas stykamy się z czymś takim. No, krótko mówiąc, znajdźmy w sobie przez pryzmat tych najpiękniejszych melodii odrobinę dziecka, odrobinę siebie samego z tamtych lat. Co pan na to?
2: Tak jest. Bardzo często, będąc starszym, dopiero umiemy sformułować definicję swojej własnej osoby, swojej osobowości. To nie dzieje się wtedy, kiedy jesteśmy młodzi, to dzieje się dopiero po upływie kilku lat. Nie, kilka to nazywajmy umownie. Tak. Ale tak to się właśnie odbywa.
1: A pan już zdefiniował siebie?
2: Staram się, ale chyba nie do końca jeszcze. Na pewno uwielbiam muzykę, ale czy to jest wszystko? Uwielbiam również sporty, uwielbiam towarzystwo miłe i no, coś w tym jest. Myślę, że niewiele mi brakuje do pełnej definicji.
1: Dobrze, to może się kiedyś spotkamy jeszcze, czy telefonicznie, czy osobiście, i o tych definicjach sobie porozmawiamy, a na razie po prostu zagrajmy Złoty Pierścionek w wykonaniu Reny Rolskiej. Ja osobiście lubię tę piosenkę też za jej taką charakterystyczną rytmikę.
2: Tak jest.
1: Za chwilę posłuchamy, tak jest. A my do naszej rozmowy o muzyce i nie tylko, bo chciałabym pana zapytać też o coś innego. Wrócimy po godzinie 15 w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
0: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda. Daleko jeszcze?
13: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny!
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
13: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Radio Pogoda, Asia Kruk, kłaniam się. Do godziny 16 pan Maciej opowiada o swoich ulubionych piosenkach. I za chwilę do tej rozmowy wrócimy, ale najpierw proszę posłuchać wiadomości o 15.
12: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
13: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
14: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
15: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
13: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
12: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
16: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
12: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: Około 40 stopni teraz, nie tylko na krańcach zachodnich, jak to było w niedawnych jeszcze prognozach, ale już prawie w całym kraju, także w centrum. Jutro ten ekstremalny upał zostanie jeszcze w centrum i na wschodzie, a na zachodzie powinno być już bliżej 30. Jutro też możliwe burze właściwie w całej Polsce.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, dzień dobry, moje najpiękniejsze melodie z panem Maciejem, który jest miłośnikiem muzyki i ona go trochę definiuje, ale proszę powiedzieć, panie Macieju, czym pan się zajmuje w czasie wolnym, jakie ma pan hobby?
2: O, fajne pytanie. Ja jestem wędkarzem.
1: O!
2: Jestem wędkarzem od lat, od bardzo, bardzo wielu lat. Byłem żeglarzem, byłem, no nie zrzeszonym sportowcem, ale żeglarzem, a później teraz jestem wędkarzem. Cudowne chwile, ponieważ mam swój pływający domek,
1: ale czad,
2: na którym mogę spędzać wszystkie urocze chwile, a ponieważ jestem już emerytem. Mam teraz trochę więcej czasu i wszystkie wolne chwile staram się spędzać na łonie natury. Kiedyś też spędzałem na łonie natury, ale z przyjaciółmi, mógłbym z przyjemnością opowiedzieć o nich, bo ta grupa moich przyjaciół stanowi genezę mojego zamiłowania do muzyki.
1: O proszę, a dlaczegoż to? Jak pana wykształcili?
2: O, mam wspaniałą grupę przyjaciół, takich od wielu lat, pogodnych jak ja. Wspólnie odbywamy mnóstwo spotkań, jak to mówię, integracyjnych, bardzo często na łonie natury. Gdzieś w lasach, górach, na Mazurach.
1: A siedzicie przy ognisku, gracie na gitarze i śpiewacie sobie wspólnie?
2: Dokładnie, dokładnie. Znamy się jak łyse konie, a znajomość ta ma swoją tajnicę, przyczynę. Ilekroć się spotkamy, jednym z głównych wydarzeń jest wspólne śpiewanie. Wśród nas wspaniały muzyk i wokalista jest. On akompaniując tam prowadzi po dziesiątkach melodii z różnych epok i różnej tematyki. Wszystkie są piękne, bo prowadzą nas w meandry wspomnień, a tych u nas nie mało.
1: No, rozumiem, domyślam się. Też mam takie towarzystwo. Bardzo serdecznie proszę ode mnie pozdrowić pana przyjaciół, całe to towarzystwo, no i pana Wodzireja, doskonałego muzyka przede wszystkim, dobra?
2: Na pewno to uczynię.
1: Panie Macieju, za chwilę wracamy do pana opowieści o muzyce w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: ciągu.
1: Cudowna w dalszym ciągu i muszę panu powiedzieć, że jest to jedna z ulubionych piosenek także naszego redakcyjnego kolegi Wojtka Pijanowskiego.
0: No, nie dziwię się.
1: No, także panowie dzielicie pasję do tej samej piosenki. Zagrajmy ją zatem w Radiu Pogoda, Mieczysław Wojnicki, a za chwilę kolejna pana najpiękniejsza melodia. No, a właściwie dwie. No, tutaj będzie klasyka.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nie

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło Jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał Jabłuszek, może calus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i las.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Jeszcze wracamy do rozmowy z panem Maciejem. Oczywiście ten program do godziny 16. Ostatni przed wakacjami, ale spokojnie. Na te wakacyjne, letnie, gorące weekendy przygotowaliśmy dla państwa naprawdę mnóstwo atrakcji, bo to będzie alfabet kabaretu Tej. To w sobotę od 10 do 14. Tak, nie będzie też koncertu życzeń. Natomiast w niedzielę od godziny 10 do 14 posłuchają państwo płyty na lato. Łamane przez płytę na lata, czyli największe klasyki. Tego jeszcze w Radiu Pogoda nie było, ale będziemy grać long playe, ale oczywiście też o nich opowiadać. Bardzo gorąco zapraszamy do słuchania Radia Pogoda także w wakacje każdego dnia, w weekendy też.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio

0: autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki, Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od jutra startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety. Wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
2: Została ostatnia reklama.
15: Hiper tania niedziela w Auchan.
16: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
0: Reklama.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Nie jesteśmy jeszcze na końcu audycji, ale teraz dwa razy pojawi się ten sam wokalista, ten sam artysta, ten sam człowiek orkiestra. Wszyscy go chyba uwielbiamy. Zbigniew Wodecki. Najpierw zacznij od Bacha. Co pan ma do powiedzenia o tej najpiękniejszej melodii, panie Macieju?
2: Panie Asie, ja może powiem najpierw o panu Zbyszku. Fenomenalny człowiek. Przepiękna postać.
1: Tak.
2: Wspaniale wykształcony, nieodżałowany nasz piosenkarz, multiinstrumentalista i kompozytor. Jego wykonania zawsze wyciskały łezkę na moich oczach, ale nie tylko moich, jak wiem, wielu ludzi bardzo lubi go. Mam piękne dwie, ja wskazałem dwa tytuły w jego wykonaniu, tych tytułów jest sporo więcej, ale te dwa jakoś szczególnie zapadły mi. Zacznij od Bacha. To jest zaproszenie do miłego życia, kolejnego dnia. Myślę, że każdy jakby to wysłuchał i wsłuchał się w tekst, to będzie od razu mile nastawiony do życia. Ja taki jestem. U mnie to tak działa.
1: No to pięknie. A jeżeli muzyka wyzwala w nas tę pogodę ducha, ten uśmiech i tą energię, to jeszcze lepiej. Zacznij od Bacha.
2: Dokładnie tak.
1: W Radiu Pogoda. Wykonanie, oczywiście, ładnie to pan powiedział, nieodżałowany Zbigniew Wodecki. A za chwilę wracamy do pana najpiękniejszych melodii. To będzie już finał naszego spotkania i też wystąpi Zbigniew Wodecki, ale na razie sza.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Pogoda.
1: Radio Pogoda z panem Maciejem, moje najpiękniejsze melodie, ostatnie przed wakacjami i ostatnia piosenka przed nami z wyborów pana Macieja. I tutaj niespodzianek nie będzie, Zbigniew Wodecki, a tytuł Z tobą chcę oglądać świat. To jedna z dwóch piosenek Zbigniewa Wodeckiego, które pan wybrał dzisiaj.
2: Myślę, że każdy, kto to odsłucha, będzie miał dokładnie takie same wrażenia. Z tobą chcę oglądać świat. Jest to pewnego rodzaju wyznanie miłości i wyznanie chęci życia z upragnioną osobą. Niezależnie, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Mhm. Zresztą wykonanie, to słowetne wykonanie pana Zbyszka ze Zdzisławą Sośnicką jest dokładnie chyba tak zaprogramowane. To śpiewa dwoje młodych ludzi, którzy nastawiają nas do cudownego życia. Tak można. Aby tak wszyscy chcieli, byłoby to cudowne. Ja kiedy tego słucham, jeszcze raz powtórzę, łezkę wyciska ta piosenka na moich oczach. Cudowne to jest.
1: Ale pan to pięknie powiedział. I myślę, jestem przekonana, że słuchacze są panu bardzo wdzięczni za te wybory muzyczne. Wszystkie, no ale za Zbyszka, jak to ładnie pan też ujął wcześniej, to nie Zbigniew, tylko Zbyszek Wodecki. Taki
2: nie,
1: po prostu nasz piosenkarz.
2: Nasz
1: przyjaciel. Panie Macieju, bardzo panu serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za pana wybory muzyczne. Z tobą chcę oglądać świat. Oczywiście za chwileczkę zabrzmi na antenie Radia Pogoda specjalnie dla pana. Życzę panu takiej ryby, albo nawet takiej ryby i cudownego wypoczynku w pana, jak to pan ujął? Domu na wodzie. O.
2: Domu na wodzie.
1: O, fajnie.
2: Domu na wodzie. Ja też dziękuję bardzo za możliwość odbycia przemiłej rozmowy. I życzę i pani, i życzę wszystkim słuchaczom najlepszego urlopu i samego szczęścia i radości w życiu.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Radio Pogoda.
0: Radio Pogoda.
4: Autopromocja.
5: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: W Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
12: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
12: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
15: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
14: Serio? A co tam takiego?
15: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
14: Brzmi jak wydatek.
15: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
14: No to na co jeszcze czekamy?
15: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
14: Sprawdź na www.saute.sk.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
17: Została ostatnia reklama.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
5: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
4: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
13: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
15: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
13: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
16: Radio Pogoda.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Pogoda.
13: W większej części kraju temperatura około 40 stopni. Do tego absolutny skwar, niebo bezchmurne, choć miejscami na północy i na zachodzie Polski możliwe dzisiaj burze, a do tego intensywne ulewy i porywisty wiatr. Jutro burze mogą być w całej Polsce. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40. Na zachodzie Polski jutro bliżej 30.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny!
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. W Media Expert taniej masz.

0: KFC. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Została ostatnia reklama.
2: Hipertania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Reklama.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś brak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Za

Więc kupiłem bukiet róż, chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Została ostatnia reklama.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce,

0: autopromocję.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: Została ostatnia reklama.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
12: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
11: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
13: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
11: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 000. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
14: No, marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
11: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo Urugwajska Federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
0: Radio Pogoda.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Pogoda.
11: Około 40 stopni już mieliśmy dzisiaj. Im bliżej wieczora, tym temperatura będzie delikatnie spadać. To będzie trudna noc, a jutro taki skwar jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, tutaj około 40 stopni cały czas. W zachodniopomorskim i lubuskiem już trochę chłodniej, bliżej 30.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: informacje.
1: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno

0: zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
4: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
5: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców.
6: Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis.
7: Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis.
8: Szczegóły na green-mountain.pl.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Została ostatnia reklama.
16: Hipertania niedziela w Auchan.
17: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.

0: Autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od jutra startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money!
17: Cherry Money?
16: Nowy ekspres los!
17: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Została ostatnia reklama.
18: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.

0: czy błysk. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: A, ale mnie gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na Media Expert.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa.
13: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
14: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: Została ostatnia reklama.
17: Kto zwalcza ból?
18: Woltary!
17: Kto?
19: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
1: Reklama.
21: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
21: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
22: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
21: Do akcji ratunkowej drogowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
21: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna po dwa pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
9: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
21: Pogoda będzie gwałtowna, także jutro znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach, w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
18: Na dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
23: No, spływ, rowery i to tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
21: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.
24: Radio Pogoda.
16: Pogoda.
21: Jutro na północnym zachodzie i zachodzie Polski będzie już delikatnie chłodniej niż dziś, około 30 stopni, a w centrum na wschodzie i na południu cały czas ekstremalny upał pod 40. Do tego nad całą Polską burzowe chmury. Burze możliwe są właściwie wszędzie, a towarzyszyć mogą im ulewy i porywisty wiatr.

0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Została ostatnia reklama.
9: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
10: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
9: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
10: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
9: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
11: Reklama.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

złotych sierpnia pokojach. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

0: Nieważne, ile jest dni w twoim życiu, ale ważne jest, ile życia jest w twoich dniach. Wszystkiego dobrego, DJ Wika.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks. Dlaczego stale zły los upale?

na odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zbliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiary mu

pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam się.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
7: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
8: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Reklama. Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
9: Wieczór przeszedł, jak to zwykle w teatrach włoskich, na rozmowach i wzajemnych wizytach, nie zaś na słuchaniu śpiewaków. Hrabina G próbowała sprowadzić rozmowę na hrabiego, ale Franco świadczył jej, że ma do opowiedzenia coś dużo świeższego. I mimo, że Albert ją demonstrować fałszywą skromność, Franz zrelacjonował hrabinie wspaniałą przygodę, która już od 3 dni tak mocno ich zajmowała. Ponieważ tego rodzaju intrygi nie są rzadkie we Włoszech, jeżeli możemy wierzyć opowieściom podróżnych, hrabina nie okazała niedowierzania i pogratulowała z serca Albertowi, że rozpoczął przygodę, która obiecywała równie przyjemny koniec. Pożegnali się, przyrzekając sobie nawzajem spotkać się u księcia Bracciano, który zaprosił do siebie cały Rzym. Dama z bukietem dotrzymała słowa, nie dała Albertowi znaku życia przez 2 następne dni. Przyszedł nareszcie wtorek, ostatni i najbardziej szalony z dni karnawału. W ten wtorek wszystkie teatry otwierają się o 10 rano, bo o 8 wieczór rozpoczyna się post. W ów dzień wszyscy, co z braku pieniędzy, czasu lub zapału nie wzięli udziału w zabawie, dołączają się do bachanaliów. Dają się wciągnąć do orgii i wnoszą swój udział w powszechny gwar i ruch. Od 2 do 5 Franz i Albert podążali w sznurze powozów, obsypując się nawzajem garściami konfetti z powozami jadącymi w przeciwnym kierunku i z pieszymi, którzy plątali się wszędzie między końmi i kołami ekwipaży, a mimo to nie wydarzył się w tym straszliwym tłoku ani jeden wypadek, nie doszło do ani jednej kłótni czy bójki. Pod tym względem Włosi są narodem w całym tego słowa znaczeniu. Święta są dla nich prawdziwymi świętami. Autor tej powieści, bawiąc przez 5 lat we Włoszech, nie przypomina sobie, aby widział kiedykolwiek, by jakakolwiek feta została tam zakłócona jakimiś wypadkami, które u nas towarzyszą nierozłącznie wszelkim uroczystościom. Albert święcił triumfy w stroju Arlekina. Na ramieniu miał różową wstęgę związaną w kokardę, a jej końce sięgały mu łydek. Aby nie ryzykować pomyłki, Franz zachował kostium rzymskiego wieśniaka. Im bardziej chylił się dzień, tym większy stawał się tumult. Nie znalazłbyś na ulicy, w powozach, w oknach choćby jednych milczących ust, choćby jednej próżnującej ręki. Była to prawdziwa ludzka burza, grzmiąca od krzyków, istny grad cukierków, bukietów, jaj, pomarańcz i kwiatów. O 3:00 wystrzały z moździerzy odpalonych jednocześnie na placu del Popolo i w Pałacu Weneckim z trudem przebiły się przez ten straszliwy tumult, oznajmiając początek wyścigów. Wyścigi, podobnie jak i Mokoli, stanowią osobny epizod ostatnich dni karnawału. Na odgłos wystrzałów wszystkie powozy umknęły w najbliższe przecznice. Cały ten manewr odbywa się z niepojętą zręcznością i cudowną szybkością. Policja nie musi się bynajmniej troszczyć o wskazywanie drogi i miejsca ekwipażom. Piesi przycisnęli się do pałacowych murów i natychmiast rozległ się tętent końskich kopyt i szczęk szabli. Szwadron konnych karabinierów po 15 w rzędzie przegalopował przez Corso, zajmując całą jego szerokość, aby zrobić miejsce dla Barbieri. Gdy oddział stanął przed Pałacem Weneckim, nowa salwa z moździerzy dała znać, że ulica była wolna. W tymże prawie momencie, wśród powszechnej, niesłychanej, niezmiernej wrzawy, niby zjawy, przemknęło 8 koni, podniecone krzykiem 300-tysięcznego tłumu i żelaznymi dzwonkami, podskakującymi im nad grzbietami. Następnie działo z zamku Świętego Anioła wypaliło trzykrotnie na znak, że wygrał koń numer 3. Nie czekając na inny sygnał, powozy znów ruszyły, wylewając się na Corso ze wszystkich ulic, niby potoki, których bieg został na chwilę wstrzymany i które teraz rzucają się razem w koryto zasilanej przez siebie rzeki. Tak samo ogromna fala powozów popędziła bardziej wartko niż kiedykolwiek między murowanymi brzegami. Ale w tej wrzawie i w tej krzątaninie pojawił się nowy element. Na scenę wkroczyli przekupnie Moccoletti. Moccoli albo Moccoletti to świece rozmaitej wielkości. Od świec paschalnych po cieniutkie stoczki, które wywołują u aktorów ostatniej wielkiej sceny karnawału rzymskiego dwa sprzeczne dążenia. Pierwsze, aby zachować swoją świecę zapaloną. Drugie, aby gasić Moccoletti trzymane przez bliźnich. Z Moccoletto jest więc jak z życiem. Człowiek zna do tej pory jeden tylko sposób dawania życia i ów sposób otrzymał od Boga. Wynalazł w zamian tysiące sposobów, by je niszczyć, choć prawda, że w tej ostatecznej kwestii pomógł mu nieco szatan. Moccoletto zapalić można, zbliżając się do jakiegokolwiek światła. Ale któż zdoła opisać tysiące sposobów, które wynaleziono, by je gasić? To gigantyczne miechy, monstrualne gasidła, to nadnaturalnej wielkości wachlarze. Wszyscy zatem pospieszyli kupować Moccoletti łącznie z Francem i Albertem. Noc zbliżała się szybko. Piskliwe głosy handlarzy nawoływały zewsząd Moccoli i nagle nad tłumem zabłysło na niebie kilka gwiazd. Stało się to sygnałem. 10 minut później migotało już 50 000 świateł, wędrując od Pałacu Weneckiego na Plac del Popolo i z powrotem. Rzekłbyś, że to święto błędnych ogników. Zresztą, kto tego nie widział na własne oczy, nie jest w stanie sobie wyobrazić tego spektaklu. To jakby wszystkie gwiazdy spadły z nieba i rzuciły się na ziemi w jakiś szalony taniec. A towarzyszy temu taka wrzawa, jakiej nigdy na całej kuli ziemskiej ucho ludzkie nie słyszało. Znikają wtedy ostatecznie wszelkie różnice stanu. Faccino napastuje księcia, książę Transteverczyka, Transteverczyk, mieszczanina, a każdy dmucha, gasi, zapala. Gdyby pojawił się tu stary Eol, ogłoszono by go królem Moccoli, a Kwilona zaś następcą tronu. Ta szalona płomienna bieganina trwała dwie prawie godziny. Ulica del Corso była widna jak w biały dzień. Można było dojrzeć rysy twarzy widzów na trzecim i czwartym piętrze. Co 5 minut Albert dobywał zegarka, który wreszcie wskazał 7. Przyjaciele byli właśnie na wysokości Via dei Pontefici. Albert wyskoczył z powozu z Moccoletto w dłoni. Kilka masek rzuciło się na niego, aby mu zgasić lub wyrwać świece, ale Albert, zręczny bokser, posłał każdą na bruk o 10 kroków od siebie i skierował się prosto do kościoła San Giacomo. Tłumy gapiów i masek zalegały stopnie kościoła. Te ostatnie walczyły, wyrywając sobie nawzajem świece. Franz śledził wzrokiem Alberta. Widział, jak Albert postawił stopę na pierwszym stopniu. Niemal w tej samej chwili maseczka w dobrze nam znanym kostiumie wieśniaczki z bukietem wyciągnęła rękę i bez żadnego oporu ze strony młodzieńca wyrwała mu Moccoletto z ręki. Franz stał zbyt daleko, by usłyszeć, jakie zamienili słowa, ale zdaje się, że nie były one zbyt wrogie. Widział bowiem, jak Albert i wieśniaczka odchodzą, trzymając się pod rękę. Czas jakiś przepychał się jeszcze w ślad za nimi, ale na Via Macello stracił ich z oczu. Wtem rozległ się dźwięk dzwonu na znak zamknięcia karnawału i w mgnieniu oka wszystkie świece zgasły, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Rzekłbyś, że to wszystko zniszczyło jedno potężne tchnienie wiatru. Franz znalazł się nagle w najgłębszych ciemnościach. Jednocześnie urwał się gwar, jakby potężny podmuch, który porwał światła, uniósł ze sobą i hałas. Słychać już było tylko turkot powozów, uwożących maski do domu. Widać już było tylko kilka świateł błyszczących za oknami. Skończył się karnawał. Francowi nie zdarzyło się chyba jeszcze przeżyć tak gwałtownego załamania nastroju, tak nagłego przejścia od wesołości do smutku, jak w owej chwili. Rzekłbyś, że Rzym pod czarodziejskim tchnieniem jakiegoś ducha nocy przemienił się w jeden rozległy grobowiec. Księżyc, będący już w trzeciej kwadrze, miał wzejść dopiero o 11, co jeszcze bardziej powiększało ciemności. Ulice, którymi jechał młodzieniec, tonęły w głębokim mroku. Trasa zresztą nie była długa. Po 10 minutach jego powóz, albo raczej hrabiego, zatrzymał się przed hotelem londyńskim. Obiad już był gotów, ponieważ Albert uprzedził, że zapewne nie wróci zbyt wcześnie. Franz sam zasiadł do stołu. Pan Pastrini, który przywykł, że jadali razem, zapytał o przyczynę nieobecności Alberta. Franz odpowiedział tylko, iż towarzysz jego otrzymał przedwczoraj zaproszenie na dzisiejszy wieczór. Nagłe zagaśnięcie Mokoletti, ta ciemność, która zastąpiła światło, cisza, co nastała po wrzawie, pozostawiły w duszy Franca jakieś przygnębienie, niewolne od niepokoju. Zjadł więc obiad w milczącym nastroju, mimo profesjonalnej opiekuńczości hotelarza, który kilka razy przychodził zapytać, czy Franc czegoś nie potrzebuje. Franc postanowił czekać na Alberta, jak tylko można, najdłużej. Kazał przygotować powóz dopiero na 11, prosząc pana Pastriniego, by natychmiast go zawiadomił, jeżeli Albert przybędzie do hotelu. O 11 Albert nadal nie wracał. Franz przebrał się i pojechał, uprzedzając hotelarza, że spędzi noc u księcia Bracciano.
5: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
9: Dom księcia Bracciano jest jednym z najpiękniejszych w Rzymie. Jego żona, pochodząca z ostatnich kolonów, przyjmuje gości z największym wdziękiem. Stąd przyjęcia u nich cieszą się sławą na skalę europejską. Franz i Albert przybyli do Rzymu z listami polecającymi do księcia. Książę zapytał więc zaraz na wstępie, co się dzieje z towarzyszem podróży Franza. Ten odparł, że rozstali się z Albertem, gdy gaszono Mokoletti i że stracił go z oczu na Via Macello. I od tego czasu nie wrócił? Zapytał książę. Czekałem na niego aż do tej pory. A wiesz pan, gdzie poszedł? Nie, nie wiem dokładnie. Zdaje mi się jednak, że było to coś w rodzaju schadzki miłosnej. Do licha, zawołał książę. To zły dzień, albo raczej zła noc na takie późne wyprawy, prawda, pani hrabino? Słowa te zwrócone były do hrabiny G., która weszła przed chwilą i przechadzała się wsparta na ramieniu pana Tollonia, brata księcia. Przeciwnie, noc jest pełna czaru i tutaj obecni będą żałowali tylko jednego, że zbyt prędko przeminie, odparła hrabina. Ja też nie mówię o osobach, które są tutaj, odparł książę uśmiechając się. Mężczyznom grozi tutaj tylko, że mogą paść ofiarą pani wdzięków, a kobietom, że się pochorują z zazdrości, widząc, jak pani jesteś piękna. Mówię tu naturalnie o tych, co uganiają się po ulicach. Ach, mój Boże, zawołała hrabina, któż chodzi po ulicach o tej godzinie, chyba ci, którzy idą na bal? Nasz wspólny przyjaciel, pani hrabino, Albert de Morcerf, z którym rozstaliśmy się, gdy pogonił za swoją nieznajomą o 7 wieczór, oznajmił Franz. Od tej pory już go nie widziałem. Jak to? I nie wiesz, gdzie jest? Nie mam najmniejszego pojęcia. Ma jaką broń przy sobie? Jak? Przecież jest w kostiumie Arlekina. No, nie powinien był pan go puszczać, rzekł książę. Zna pan Rzym lepiej od niego. Zapewne. Mógłbym równie dobrze próbować zatrzymać w biegu konia, który wygrał dzisiaj gonitwę, odparł Franz. A zresztą, cóż mu się może stać? Kto wie? Noc ciemna, choć oko wykol, a Tyber niedaleko od Via Macello. Franza przebiegł zimny dreszcz. To, co mówili książę i hrabina, aż nazbyt wtórowało jego własnemu niepokojowi. Dlatego właśnie powiedziałem w hotelu, że będę miał zaszczyt spędzić noc u księcia, rzekł Franz, i mają mi natychmiast dać znać, gdy Albert wróci. I oto zdaje mi się, zauważył książę, że mój lokaj pana szuka. W rzeczy samej służący, spostrzegłszy Franca, zbliżył się do niego. Jaśnie panie, rzekł, właściciel hotelu prosił zawiadomić pana, że czeka tam na pana jakiś człowiek z listem od hrabiego Morkerfa. Z listem? Od hrabiego? Zawołał Franc. Tak. Cóż to za człowiek? Tego nie wiem. Dlaczegoż tu listu nie przyniósł? Posłaniec nic więcej nie mówił. A gdzież posłaniec? Poszedł sobie, jak tylko zobaczył, że wchodzę do sali balowej, by pana zawiadomić. O Boże! Zawołała hrabina. Niech pan idzie, biedny chłopiec, pewnie mu się coś przydarzyło. Już biegnę. Wrócisz pan jeszcze do nas, by powiedzieć, co się stało? Zapytała hrabina. Tak, jeżeli tylko sprawa nie jest poważna. W przeciwnym razie sam jeszcze nie wiem, co będę robił. W każdym razie niechże pan będzie rozważny, rzekła hrabina. O, proszę się nie martwić. Franz pochwycił cylinder i pospiesznie wybiegł z sali. Powóz miał zajechać po niego dopiero o drugiej. Na szczęście pałac Bracciano, który stoi na rogu Via del Corso i Placu Świętych Apostołów, znajduje się o 10 minut drogi od hotelu londyńskiego. Zbliżając się do hotelu, Franz spostrzegł jakiegoś człowieka, stojącego na środku ulicy. Ani chwili nie wątpił, że był to posłaniec Alberta. Człowiek ten owinięty był wielką peleryną. Franz podszedł do niego i zdumiał się bardzo, gdyż nieznajomy przemówił pierwszy. Czego ekscelencja ode mnie chce? Rzekł, cofając się o krok, jak człowiek, który ma się na baczności. Czy to nie pan przyniosłeś mi list od hrabiego de Morkerfa? Ekscelencja mieszka w hotelu Pastriniego? Tak. I jest pan towarzyszem podróży hrabiego? Tak. A jakże się ekscelencja zowie? Baron Franz de Pinay. Zatem list ten jest do waszej ekscelencji. Czy mam odpowiedzieć? Zapytał Franz, przyjmując list. Tak, a przynajmniej pański przyjaciel ma taką nadzieję. Więc niech pan idzie ze mną, zaraz odpiszę. Wolę zaczekać tutaj, roześmiał się wysłannik. Dlaczego? Ekscelencja zrozumie, przeczytawszy list. Więc będziesz pan czekał tutaj? Naturalnie. Franz wszedł do hotelu, na schodach spotkał imć Pastriniego. I co? Zapytał. Ale o co chodzi? Spytał Franz. Widział się pan z człowiekiem, który przyszedł do pana w imieniu pańskiego przyjaciela? Tak, i dał mi właśnie ten list. Proszę, niech pan każe u mnie zaświecić. Hotelarz skinął na służącego, aby poszedł ze świecą przodem. Nie uszło uwagi Franca, że imć Pastrini był mocno wystraszony, co go jeszcze bardziej skłoniło do natychmiastowego przeczytania listu. Zbliżył się zatem do świecy, gdy ją tylko zapalono, i rozłożył papier. List był napisany ręką Alberta i przez niego podpisany. Franz przeczytał go dwakroć, tak dalece zaskoczyła go treść listu, a brzmiała następująco. Mój drogi, gdy tylko otrzymasz to pismo, bądź łaskaw wydostać z mojego pugilaresu, który znajdziesz w kwadratowej szufladzie biurka, list kredytowy. Gdyby to nie wystarczyło, weź również swój. Pobiegnij następnie do Torlonia, wybierz u niego natychmiast 4000 piastrów i doręcz oddawcy tego listu. Jest niezmiernie ważne, by ta suma została mi przysłana bez żadnego opóźnienia. Nie nalegam więcej, licząc zupełnie na ciebie, podobnie jak ty mógłbyś liczyć na mnie. Twój Albert de Morkerf. P.S. Wierzę teraz we włoskich banditti. Pod tymi wierszami obca ręka dopisała kilka wyrazów po włosku. Jeśli o 6 rano w moich rękach nie znajdą się 4000 piastrów, o 7 hrabia Albert umrze. Luigi Vampa. Ten drugi podpis wyjaśnił Francowi wszystko i zrozumiał

0: W podobnym wypadku liczyć na grzeczność panów Tollonia, już się więc wybierał z powrotem do pałacu Bracciano, gdy nagle w głowie zajaśniała mu pewna myśl. Przypomniał sobie hrabiego de Monte Cristo. Już miał posłać po pana Pastriniego, gdy hotelarz sam pojawił się w drzwiach. — Drogi panie Pastrini — zapytał żywo — jak pan sądzi, czy hrabia jest u siebie? — Jest, ekscelencjo, tylko co powrócił. — A zdążył się już położyć? — Wątpię. Raczy więc pan zadzwonić do jego drzwi i zapytać, czy mógłbym do niego przyjść. Imć Pastrini spiesznie spełnił prośbę Franca, wrócił w 5 minut później. Pan hrabia czeka na waszą ekscelencję. Franc przeszedł przez klatkę schodową, lokaj wprowadził go do hrabiego. Hrabia był w małym gabineciku otoczonym sofami, którego Franc nie miał jeszcze okazji widzieć. Monte Cristo wyszedł mu naprzeciw i rzekł: No, jakież dobre wiatry sprowadzają tu pana o tej godzinie? Może przychodzisz pan przypadkiem zaprosić mnie na kolację? Doprawdy byłoby to bardzo uprzejme z pańskiej strony. Nie, muszę z panem pomówić w poważnej sprawie. W poważnej sprawie? Zdumiał się hrabia, spoglądając na Franca typowym dla siebie przenikliwym wzrokiem. I cóż to za sprawa? Czy jesteśmy sami? Hrabia podszedł do drzwi i natychmiast powrócił. Absolutnie sami, odpowiedział. Franc podał mu list od Alberta. Proszę przeczytać, rzekł. Hrabia przeczytał. O, powiedział. Zauważył pan też postscriptum? Tak, widzę. Jeśli o 6 rano w moich rękach nie znajdą się 4000 piastrów, o 7 hrabia Albert umrze. Luigi Vampa. I co pan na to? Zapytał Franc. Masz pan tę sumę? Tak, ale brakuje 800 piastrów. Hrabia podszedł do sekretarzyka, otworzył go i odsunął szufladę pełną złota. Spodziewam się, że nie obrazi mnie pan, zwracając się o to do kogoś innego. Widzi pan, że przyszedłem prosto do pana. I dziękuję panu za to, proszę, niech pan bierze. I zachęcił Franca gestem. Czy to naprawdę konieczne, posyłać tę sumę Luigiemu Vampie? Odezwał się młody człowiek, spoglądając na hrabiego równie przenikliwie. Do diabła! Zawołał hrabia. Osądź pan sam. Postscriptum wydaje się jasne. Zdaje mi się, że gdyby raczył pan zastanowić się przez chwilę, to znalazłbyś inny sposób, który znacznie ułatwiłby nam negocjacje, odrzekł Franc. Jaki mianowicie? Zdumiał się hrabia. Na przykład gdybyśmy się udali razem do Luigiego Vampy, jestem pewien, że nie odmówiłby panu i uwolnił Alberta. Mnie? A jakiż mogę mieć wpływ na tego bandytę? Czyż nie wyświadczył mu pan przysługi? Takiej, której nie da się zapomnieć? Jakiejże? Czyż nie ocalił pan Pepina? O, a któż to panu powiedział? Cóż to pana obchodzi, wystarczy, że wiem. Hrabia zamilkł na chwilę, marszcząc brew. A gdybym się udał do Vampy, pojechałbyś pan ze mną? Jeżeli moje towarzystwo nie będzie panu nieprzyjemne. A więc dobrze, pogoda jest piękna, spacer za miasto może nam tylko posłużyć. Trzeba wziąć broń? A po cóż? A pieniądze? Nie ma potrzeby. Gdzie ten człowiek, co przyniósł list? Na ulicy. Czeka na odpowiedź? Tak. Musimy wiedzieć, gdzie mniej więcej mamy jechać. Zawołam go. Zbyteczne, nie chciał wejść. Do pana może, ale mnie nie będzie robił trudności.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Hrabia podszedł do okna, które wychodziło na ulicę i gwizdnął w szczególny sposób. Człowiek w pelerynie oderwał się od ściany i stanął na środku ulicy. Salite! Zawołał hrabia takim tonem, jakby wydawał rozkaz słudze. Posłaniec posłuchał natychmiast, bez najmniejszego wahania, a nawet z pośpiechem i przeskakując 4 stopnie podestu wbiegł do hotelu. 5 sekund później stanął u drzwi gabinetu. A to ty, Pepino! Zdziwił się hrabia. Lecz Pepino w miejsce odpowiedzi rzucił się na kolana, pochwycił dłoń hrabiego i okrył ją pocałunkami. — A! — zawołał hrabia. — Nie zapomniałeś jeszcze, żem ci ocalił życie? To dziwne, przecież minął już tydzień. — O nie, jaśnie, panie, i nigdy tego nie zapomnę — odparł Pepino, a w jego głosie zabrzmiał akcent głębokiej wdzięczności. — Nigdy to bardzo długo, ale to wiele znaczy, że tak sądzisz. Teraz wstań i odpowiadaj. Pepino rzucił niespokojne spojrzenie na Franca. — O, możesz mówić przy tym panu, to jeden z moich przyjaciół. Pozwolisz pana, abym go tak nazywał? Hrabia zwrócił się do Franca po francusku. — To potrzebne, by obudzić zaufanie w tym człowieku. Możesz pan mówić przy mnie,

0: podjął Franz. Jestem przyjacielem hrabiego. Zgoda, rzekł Peppino, zwracając się do hrabiego. Niech ekscelencja raczy pytać, a ja będę odpowiadał. Jakim sposobem hrabia Albert wpadł w ręce Luigiego? Jaśnie panie, powóz Francuza wielokrotnie mijał się z kolaską Teresy. Kochanki waszego wodza? Tak, Francuz robił do niej słodkie oczy, a Teresa do niego dla zabawy. Francuzik rzucał jej kwiaty, a ona mu też. A wszystko, macie rozumieć, za pozwoleniem wodza, który był w tej samej kolasce. Jak to? Wykrzyknął Franz Luigi. Wampa był w powozie rzymskich wieśniaczek? Był, był. Powoził przebrany za Stangreta. A potem? Zapytał hrabia. No potem to Francuz zdjął maskę, Teresa, rozumie się, za zgodą wodza zrobiła toż samo. Francuz poprosił o schadzkę, a Teresa mu to przyrzekła. Tyle, że zamiast niej to Beppo na niego czekał na schodach kościoła San Giacomo. Jak to? Przerwał Franz. Ta wieśniaczka, która mu wrywała mokoletto? To był 15-letni chłopak, odparł Peppino. Ale nie ma tu żadnego wstydu dla pańskiego przyjaciela, że tak został wywiedziony w pole. Beppo nabrał już wielu. I Beppo wyprowadził go za mury? Rzekł hrabia. Właśnie tak. Na końcu Via Macello czekał powóz. Beppo usiadł, zapraszając Francuza. Francuzik nie dał sobie tego dwa razy powtarzać. To prawdziwy galant. Posadził sobie Beppa po prawicy, sam usiadł tuż obok. Beppo mówi mu, że go wiezie do willi o mile od Rzymu. Francuz zapewnia Beppa, że pojechałby z nim na koniec świata. Stangret przejechał przez ulicę Di Ripetta, minął bramę San Paolo i 200 kroków za miastem Francuz robi się, słowo daje, tak śmiały, że Beppo przykłada mu do szyi parę pistoletów, Stangret zatrzymuje konie, obraca się na koźle i czyni to samo. W tejże chwili czterech naszych, co się kryli na brzegu Almo, dopadło z dwóch stron do drzwiczek. Francuzik miał wielką ochotę się bronić i chyba nawet trochę poddusił Beppa, lecz nie mógł sobie przecież poradzić z pięcioma uzbrojonymi. Musiał się poddać. Wysadzono go z powozu i wzdłuż brzegu rzeczki zaprowadzono do Teresy i Luigiego, którzy czekali w katakumbach świętego Sebastiana. I cóż, zwrócił się hrabia do Franca, zdaje mi się, że to całkiem trywialna historia. I co pan na to, pan, który jesteś znawcą? Wydałaby mi się bardzo zabawna, gdyby zdarzyła się komu innemu, a nie biednemu Albertowi. Faktem jest, rzekł hrabia, że ta przygoda kosztowałaby pańskiego przyjaciela troszkę drogo, gdybyś mnie tu pan nie zastał. Ale bądź pan spokojny, skończy się dla niego tylko na strachu. I jedziemy po niego? Zapytał Franz. Ba, naturalnie, tym bardziej, że to bardzo malownicze ustronie. Znasz pan katakumby świętego Sebastiana? Nie, nigdy tam nie byłem, ale obiecywałem sobie kiedyś tam pójść. No, to sposobność jak znalazł, trudno by znaleźć lepszą. Masz pan powóz? Nie. To nic, na mnie w dzień i w nocy czeka zaprzężony powóz. Całkiem zaprzężony? Tak, mam często różne kaprysy. Powiem tylko, że czasem, gdy wstaję od obiadu w środku nocy, chwyta mnie chęć, by pojechać gdzieś. Wszystko jedno gdzie i wyruszam natychmiast. Hrabia zadzwonił, wszedł służący. Niech zajedzie powóz, rzekł hrabia. Wyjmij pistolety z kieszeni powozu, ale Stangreta nie budź. Powiezie na sali. Po chwili usłyszeli turkot powozu, który stanął przed bramą. Hrabia spojrzał na zegarek. W pół do pierwszej, rzekł. Moglibyśmy stąd wyjechać o 5, a i tak bylibyśmy na czas. Ale przez to opóźnienie pański przyjaciel mógłby spędzić niezbyt przyjemną noc. Lepiej zatem pognajmy jak wicher wyrwać go z rąk niewiernych. Czy nadal pragnie mi pan towarzyszyć? Bardziej niż kiedykolwiek. No, to w drogę. Franz i hrabia wyszli, a za nimi Peppino. U drzwi stał powóz. Na koźle siedział Ali. Franz poznał niemego niewolnika z groty na Monte Cristo. Wsiedli do powozu. Był to kryty kocz. Peppino usiadł przy Alim i ruszyli galopem. Ali już wcześniej otrzymał rozkazy, skierował się bowiem prosto na Corso. Przejechał Campo Vaccino, ulicę San Gregorio i dotarł do bramy świętego Sebastiana. Tutaj miejski stróż chciał im robić trudności, ale hrabia Monte Cristo pokazał mu pozwolenie gubernatora Rzymu do wjazdów i wyjazdów z miasta o dowolnej porze w dzień i w nocy. Krata została zatem podniesiona, stróż dostał za fatygę Ludwika i pojechali dalej. Powóz pędził starożytną Via Appia, wzdłuż której ciągnął się sznur grobowców. Przy blasku wschodzącego księżyca Francowi wydawało się niekiedy, że widzi, jak od ruin odrywa się jakby wartownik. Lecz zaraz, na znak dany przez Pepita, wartownik znikał w cieniu. Niedaleko cyrku Caracalli powóz stanął. Pepino otworzył drzwiczki, hrabia i Franc wysiedli. Za 10 minut, rzekł hrabia do towarzysza, będziemy na miejscu. Po czym wziął Pepina na stronę, wydał mu po cichu jakiś rozkaz i Pepino odszedł, zaopatrzywszy się w pochodnię, którą dobyto z kufra powozu. Minęło jeszcze 5 minut. Przez ten czas Franc patrzył, jak pasterz zagłębia się wąską ścieżką w pofałdowane niemal konwulsyjnie pola rzymskiej równiny i na koniec znika wśród bujnych, czerwonawych traw, co wyglądają jak najeżona grzywa gigantycznego lwa. A teraz, odezwał się hrabia, idźmy za nim. Franc i hrabia puścili się tą samą ścieżką, która po 100 krokach jęła opadać zboczem w dół do małej dolinki. Wkrótce spostrzegli dwóch ludzi rozmawiających w cieniu. — Mamy iść dalej? — zapytał Franc hrabiego. — Czy trzeba się zatrzymać? — Chodźmy. Pepino musiał uprzedzić wartownika o naszym przybyciu. Istotnie, jednym z tych ludzi był Pepino, a drugim bandyta postawiony na straży. Franc i hrabia podeszli do nich, bandyta ukłonił się. — Ekscelencja raczy iść za mną — rzekł Pepino do hrabiego. — Otwór do katakumb jest o 2 kroki. — Dobrze — rzekł hrabia — idź przodem. Rzeczywiście za gęstwiną krzaków pomiędzy skałami widać było otwór, przez który człowiek mógł się od biedy prześliznąć. Pepino pierwszy wcisnął się w rozpadlinę, lecz zaledwie uszedł 2 kroki, gdy podziemne przejście się rozszerzyło. Zatrzymał się tu, zapalił pochodnię i odwrócił się, by zobaczyć, czy hrabia i Franc idą za nim. Hrabia pierwszy wsunął się w ten szczególny dymnik, a Franc za nim. Przejście łagodnie opadało i w miarę jak się posuwali, coraz bardziej się rozszerzało. Na razie jednak Franc i hrabia musieli iść pochyleni, jeden za drugim. Tak przeszli ze 150 kroków, aż zatrzymał ich głos. Kto idzie? Jednocześnie blask ich pochodni odbił się w ciemnościach lśnieniem na lufie karabinu. Przyjaciel, zawołał Pepino. Podszedł do przodu i szepnął 2 słów do wartownika, który, podobnie jak poprzedni, skłonił się, dając znak nocnym gościom, że mogą iść dalej. Za wartownikiem były schody o 20 stopniach. Franc i hrabia zeszli po nich i znaleźli się na skrzyżowaniu dróg cmentarnych. Korytarze rozchodziły się promieniście, w ścianach wydrążone były jedne za drugimi nisze w kształcie trumien, co wskazywało, że nareszcie weszli do katakumb. W jednym z korytarzy, którego długości nie sposób określić, migotał nikły poblask światła. Hrabia położył dłoń na ramieniu Franca. Czy chcesz pan zobaczyć obóz bandytów na wywczasie? O, oczywiście. No to proszę za mną. Pepino, zgaś pochodnie. Pepino usłuchał i znaleźli się nagle w najgłębszych ciemnościach. I tylko jakieś 50 kroków przed nimi tańczyły wciąż na murach czerwonawe błyski. Wyraźniejsze, odkąd Pepino zgasił pochodnie.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Szli w milczeniu. Hrabia prowadził Franca, jakby posiadał przedziwny dar widzenia w ciemnościach. Zresztą i Franc zaczął rozpoznawać coraz lepiej drogę, w miarę jak zbliżali się do refleksów światła, które służyły im za drogowskaz. Przed nimi wyłoniły się 3 arkady, z których środkowa stanowiła drzwi. Arkady te wychodziły z jednej strony na korytarz, gdzie byli Franc i hrabia, a z drugiej na wielką kwadratową komnatę otoczoną także niszami. Pośrodku komnaty stały 4 kamienie, niegdyś służące za ołtarz, jak to wskazywał nadal wieńczący je krzyż. Jedyna lampa postawiona na ściętym trzonie kolumny oświetlała bladym, chwiejnym światłem dziwaczną scenę, jaka otwarła się przed skrytymi w cieniu obserwatorami. Odwrócony tyłem do arkad, przez które patrzyli na niego przybysze, siedział jakiś człowiek, a wsparłszy łokieć o kolumnę czytał. Był to wódz bandy Luigi Vampa. Wokół niego dostrzec można było ze 20 bandytów, ulokowanych jak im się żywnie podobało. Albo wylegiwali się w pelerynach na ziemi, albo siedzieli na długiej kamiennej ławie obiegającej kolumbarium, a każdy miał w zasięgu ręki karabin. W głębi, milczący i niemal niewidoczny, przechadzał się niby cień wartownik. Tam i z powrotem, koło jakiegoś otworu, którego można się tam było dopatrzeć tylko dlatego, że w tym miejscu ciemność była jeszcze czarniejsza. Gdy hrabia uznał, że Franc nasycił już oko tym malowniczym obrazem, przyłożył palec do ust, zalecając mu milczenie i pokonując trzy schodki, które prowadziły z korytarza do kolumbarium. Wszedł do komnaty przez środkową arkadę i podszedł do wampy, tak głęboko zatopionego w lekturze, że nie słyszał nawet odgłosu jego kroków. — Kto idzie? — krzyknął inny wartownik, nie zajmujący się strażowaniem, który przy świetle lampy spostrzegł, jak za wodzem rośnie jakiś cień. Na ten krzyk wampa zerwał się, dobywając pistoletu z zapasa. W mgnieniu oka wszyscy bandyci znaleźli się na nogach i 20 lów zwróciło się ku hrabiemu. Ależ, rzekł hrabia spokojnym tonem, a w jego twarzy nie drgnął nawet mięsień. Ależ, mój drogi wampo, czyż to nie za wiele ceremonii, by powitać przyjaciela? Broń do nogi, zawołał wódz, dając jedną ręką znak rozkazujący, a drugą zdejmując z uszanowaniem kapelusz. I zwrócił się ku osobie, która grała główne skrzypce w tej scenie. Przepraszam, panie hrabio, ale tak dalece nie spodziewałem się, że będę miał zaszczyt oglądać pana tutaj, żem go wcale nie poznał. Zdaje się, drogi wampo, że masz krótką pamięć pod każdym względem. Nie tylko nie pamiętasz ludzkich twarzy, ale i umów, jakie zawierasz. A jakich to warunków nie dopełniłem, panie hrabio? Odezwał się bandyta tonem, który świadczył, że chciałby najszczerzej naprawić błąd, jeśli by takowy popełnił. Czyż nie uzgodniliśmy, spytał hrabia, że nie tylko ja, ale i moi przyjaciele mają być dla was nietykalni? I w czymże ten traktat naruszyłem, ekscelencjo? Porwaliście tego wieczora i przywieźliście tu wicehrabiego Alberta de Morkerfa. Otóż, mówił dalej hrabia tonem, od którego Franc zadrżał, ten młody człowiek jest jednym z moich przyjaciół. Ten młody człowiek mieszka w tym samym, co i ja, hotelu. Ten młody człowiek przez tydzień rozjeżdżał się po Corso w moim własnym powozie, a jednak, powtarzam ci, porwałeś go i przywiozłeś tutaj. I, dodał hrabia, wyciągając list z kieszeni, nałożyłeś na niego okup jak na pierwszego lepszego. Dlaczegoście mnie o tym nie uprzedzili, słyszycie? Zawołał wampa, odwracając się do swoich podwładnych, którzy cofnęli się pod jego spojrzeniem. Dlaczego naraziliście mnie na złamanie słowa wobec takiego człowieka jak pan hrabia, który ma w swym ręku nasze życie? Na rany Zbawiciela, gdybym sądził, że któryś z was wiedział, iż ten młody człowiek jest przyjacielem pana hrabiego, własnoręcznie wypaliłbym mu w łeb. A co? Zwrócił się hrabia do Franca. Nie mówiłem panu, że zaszła jakaś pomyłka? Pan hrabia nie przyszedł sam? Zapytał wampa z niepokojem. Jestem z osobą, do której ten list był napisany, a której chciałem dowieść, że Luigi Vampa jest człowiekiem słownym. Niech pan baron zechce tu podejść, rzekł do Franca. Luigi Vampa sam panu powie, jak głęboko żałuje tej pomyłki. Franc zbliżył się, wódz podszedł także kilka kroków i rzekł. Witaj nam, ekscelencjo, słyszał pan, co mówił pan hrabia i co mu na to odpowiedział. Dodam jeszcze, że nie pragnąłbym, aby doszło do takiej pomyłki nawet za 4000 piastrów, które wyznaczyłem za życie przyjaciela pańskiego. Ale, zapytał Franc, rozglądając się z niepokojem wokół, gdzie jest więzień? Nie widzę go. Nic mu się nie stało, mam nadzieję, spytał hrabia, marszcząc brew. Więzień jest tam, rzekł wampa, wskazując ręką na zagłębienie, przed którym przechadzał się wartownik. Powiem mu osobiście, że jest wolny. Podszedł do miejsca, które wskazał jako więzienie Alberta, a Franc i hrabia udali się za nim. Co robi więzień? Zapytał wampa wartownika. Przysięgam, wodzu, że nie wiem, odpowiedział. Od godziny już nie słyszałem, żeby się tam coś poruszyło. Zapraszam do środka, rzekł wampa. Hrabia i Franc weszli po 8 stopniach, poprzedzani przez wampę, który odsunął zasuwę i pchnął drzwi. I wtedy, przy świetle lampy, podobnej do tej, która paliła się w kolumbarium, zobaczyli Alberta, otuliwszy się peleryną, której mu użyczył jeden z bandytów, i skuliwszy się w kącie spał jak zabity. Doprawdy uśmiechnął się w sobie tylko właściwy sposób hrabia, całkiem nieźle, jak na człowieka, który miał być rozstrzelany o 7 rano. Wampa patrzył na śpiącego z pewnym podziwem. Widać było, że bandyta nie był niewrażliwy na taki dowód odwagi. Pan hrabia ma słuszność, rzekł. Taki człowiek musi należeć do pańskich przyjaciół. Potem podszedł do Alberta i trącił go w ramię. Niech ekscelencja raczy się zbudzić. Albert przeciągnął się, przetarł oczy i spojrzał. A to wy, wodzu, zawołał, do licha. Po co było wyrywać mnie ze snu? Śniło mi się coś nader przyjemnego. Tańczyłem galopkę u pana Torlonia z hrabiną G. Wyciągnął zegarek. Nie oddał go, pragnąc sam wiedzieć, jak mija czas. W pół do drugiej zawołał, ale po kiego diabła budzisz mnie pan o tej godzinie? By zawiadomić ekscelencję, że jest wolny. Mój drogi, odparł Albert z absolutnym spokojem, zapamiętaj sobie na przyszłość tę oto zasadę Napoleona Wielkiego. Budźcie mnie tylko, gdy przyjdą złe wieści. Gdybyś pozwolił mi spać, skończyłbym moją galopkę, za co byłbym ci wdzięczny do grobu. Więc zapłacono już okup? Nie. No to jakimże sposobem mam być wolny? Ktoś, komu nie mogę niczego odmówić, przybył upomnieć się o pana. Aż tutaj? Aż tutaj. Do licha, to dopiero miły człowiek. Albert rozejrzał się wokół i spostrzegł Franca. Jak to? Mój drogi, to ty posuwasz tak daleko poświęcenie dla mnie? Nie, nie ja, odpowiedział Franc, ale nasz sąsiad, pan hrabia de Monte Cristo. Ach, naprawdę, panie hrabio, powiedział wesoło Albert, poprawiając halsztuk i mankiety. Jest pan człowiekiem nieoszacowanym i mam nadzieję, że raczysz mnie uważać za swego wiecznego dłużnika. Po pierwsze za powóz, a następnie za to, co się tu stało. I wyciągnął rękę do hrabiego, który zadrżał, nim podał mu swoją, ale jednak podał. Bandyta przypatrywał się w osłupieniu całej tej scenie. Przywykł do więźniów, którzy przed nim drżeli, a tymczasem ten oto nie stracił nawet żartobliwego poczucia humoru. Franz zaś nie posiadał się z radości, że Albert nie splamił wobec bandyty honoru narodowego. Mój drogi Albercie, rzekł, jeśli zechcesz się pospieszyć, zdążymy jeszcze na ten bal u pana Torlonia i będziesz mógł zacząć galopkę tam, gdzie ci ją przerwano i dzięki temu nie zachowasz żadnych pretensji do imć Luigiego, który naprawdę zachował się w tej całej sprawie jak dżentelmen. A istotnie, zawołał Albert, masz rację, możemy tam być już na drugą. Szanowny panie Luigi, ciągnął Albert, czy powinienem dopełnić jakichś formalności, nim pożegnam się z waszą ekscelencją? Nie, panie, odpowiedział bandyta, jesteś wolny niczym wiatr. A więc życzę panu pomyślności i dużo radości w życiu. Chodźmy, panowie. Chodźmy.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: I Albert razem z Francem i hrabią zeszli po schodach i przeszli przez kwadratową salę. Wszyscy bandyci powstali i zdjęli kapelusze. Pepino, rzekł wódz, podaj mi pochodnie. A cóż to pan robisz? Spytał hrabia. Odprowadzę pana, odrzekł Herszt, chociaż w ten sposób uhonoruję waszą ekscelencję. I wziąwszy zapaloną pochodnię z rąk pasterza, poszedł przodem, nie jak lokaj, gorliwy w swej służalczości, lecz jak król, prowadzący ambasadorów. Gdy dotarli do drzwi, ukłonił się. Teraz, panie hrabio, odezwał się, przepraszam raz jeszcze i mam nadzieję, że nie zachowasz pan urazy do mnie za to, co się stało. Nie, kochany Luigi, naprawiasz swoje błędy w tak ujmujący sposób, że ma się wręcz ochotę być ci za nie wdzięcznym. Panowie, zwrócił się Wampa do młodych ludzi. Być może propozycja moja wyda się wam niezbyt zachęcająca, ale gdyby się panom kiedykolwiek podobało odwiedzić mnie po raz drugi, możecie być pewni serdecznego przyjęcia. Franz i Albert skłonili się. Hrabia wyszedł pierwszy, zanim Albert, Franz zaś nie kwapił się jakoś do wyjścia. Ekscelencja chciałby mnie o coś zapytać, zagadnął z uśmiechem Wampa. Przyznam się panu, że tak. Jestem ciekaw, co to za dzieło czytałeś pan z taką uwagą, gdyśmy weszli. Komentarze Cezara, rzekł bandyta. To moja ulubiona książka. Ejże, nie idziesz? Zawołał Albert. Zaraz, odparł Franc, już idę. I wysunął się przez rozpadlinę. Przeszli potem kilka kroków. A przepraszam, odezwał się Albert zawracając, za pozwoleniem wodzu i zapalił cygaro od pochodni Wampy. A teraz, panie hrabio, rzekł Albert, jedźmy jak można najprędzej. Zależy mi niezmiernie, by zakończyć tę noc u księcia Bracciano. Powóz czekał w tym samym miejscu. Hrabia rzucił Alemu jedno słowo po arabsku i konie ruszyły galopem. Na zegarku Alberta była druga, gdy przyjaciele weszli na salę balową. Ich powrót wywołał sensację, ale jako że weszli razem, wszelkie obawy o Alberta natychmiast ustały. Pani, rzekł wicehrabia de Morkerw, podchodząc do hrabiny, wczoraj raczyłaś mi pani przyrzec zatańczyć ze mną galopkę. Może przybywam nieco późno, by przypominać o tej łaskawej obietnicy, lecz mój przyjaciel, a zna go pani jako człowieka prawdomównego, potwierdzi, że spóźnienie to nie nastąpiło z mojej winy. W tej właśnie chwili muzyka jęła przygrywać do walca. Albert objął kibić hrabiny i znikli oboje w wirze tańczących. Tymczasem Franz rozmyślał, co mógł znaczyć ten szczególny dreszcz, który przejął hrabiego Monte Cristo, gdy był poniekąd zmuszony podać rękę Albertowi. Nazajutrz Albert, skoro tylko wstał, poprosił Franza, aby poszedł z nim z wizytą do hrabiego. Wprawdzie już mu wczoraj podziękował, ale sądził, iż tak ważna przysługa wymaga powtórnych podziękowań. Franz, który odczuwał wobec hrabiego coś w rodzaju sympatii pomieszanej z trwogą, nie chciał pozwolić, by Albert wybrał się sam do tego człowieka i poszedł z nim. Lokaj wprowadził ich do salonu, a po 5 minutach stanął przed nimi hrabia. Pozwól, panie hrabio, rzekł Albert, zbliżając się do niego, abym dzisiaj powtórzył panu to, co wczoraj tak nieumiejętnie wyraziłem. Nigdy nie zapomnę, w jakich okolicznościach przyszedł mi pan na pomoc i zawsze pamiętał będę, że winien jestem panu życie. Drogi sąsiedzie, roześmiał się hrabia, wyolbrzymia pan swoje zobowiązania wobec mnie. Dzięki mnie zaoszczędził pan tylko małą sumkę w swoim budżecie podróżnym, jakieś 20 000 franków i tyle. Widzisz więc, że nie warto nawet o tym mówić. Przyjmij pan raczej gratulacje z mojej strony. Okazał pan godny podziwu spokój i nonszalancję. Panie hrabio, cóż miałem robić? Wyobraziłem sobie, żem się wdał z kimś w okropną kłótnię i że ma się to skończyć pojedynkiem, a chciałem też pokazać tym bandytom jedno. Ludzie biją się we wszystkich krajach świata, lecz tylko Francuzi potrafią zachować przy tym poczucie humoru. Niemniej mój oblig wobec pana nie staje się przez to mniejszy. Dlatego przychodzę zapytać pana, czy ja sam nie mógłbym okazać się użyteczny dla pana dzięki moim przyjaciołom lub moim stosunkom. Mój ojciec, hrabia Morkerw, rodem z Hiszpanii, posiada rozległe wpływy we Francji i w Hiszpanii. Oddaję na pańskie usługi siebie, jak i wszystkich moich najbliższych. Cóż, rzekł hrabia, wyznam panu, że czekałem na tę propozycję, panie de Morkerw, i że ją przyjmuję całym sercem. Już sobie umyśliłem, że poproszę pana o wielką przysługę. Jaką? Nigdy nie byłem w Paryżu. Nie znam Paryża. Doprawdy? Wykrzyknął Albert. Jakże mogłeś pan sobie żyć spokojnie, nie znając Paryża, to nie do wiary. Tak jakoś wyszło. Czuję jednak, że nie mogę tak dłużej zwlekać, nie znając stolicy myśli. Zresztą powiem więcej. Być może już dawno odbyłbym tę obowiązkową podróż, gdybym znał kogoś, kto mógłby mnie wprowadzić w ten świat, w którym nie mam żadnych znajomości. Jak to, pan? Zawołał Albert. Bardzo pan jesteś dla mnie łaskaw, ale wiem dobrze, że posiadam tylko tę zaletę, że mógłbym konkurować jako milioner z panem Aguado lub panem Rothschildem. No przecież nie jechałbym do Paryża, aby grać na giełdzie. I właśnie ta drobna okoliczność mnie powstrzymywała, a teraz podjąłem decyzję dzięki pańskiej propozycji. I cóż, podejmie się pan, panie de Morkerw? Hrabia zaakcentował te słowa osobliwym uśmiechem. Podejmie się pan, gdy przyjadę do Francji otworzyć przede mną podwoje tego świata, gdzie będę tak obcy jak Huron albo mieszkaniec Cochinchiny? O panie hrabio, z największą rozkoszą, z najszczerszego serca, a tym chętniej się do tego przyczynię. Franz, kochaneczku, nie naśmiewaj się tak ze mnie, że właśnie wzywają mnie do Paryża. Dziś rano otrzymałem list, który dotyczy aliansu, jaki mam zawrzeć z nader przyjemnym domem, świetnie ustosunkowanym w świecie paryskim. Aliansu małżeńskiego? Rzekł Franz z uśmiechem. No mój Boże, naturalnie, tym sposobem, kiedy przybędziesz pan do Paryża, zastaniesz mnie już jako człowieka poważnego, a może ojca rodziny. To się świetnie zgodzi z moją wrodzoną powagą, nieprawdaż? W każdym razie powtarzam, panie hrabio, że ja i moi najbliżsi będziemy oddani panu ciałem i duszą. Przyjmuję, bo przysięgam panu, że brakowało mi tylko tej okazji, by doprowadzić do skutku projekty, nad którymi rozmyślam już od dawna. Franc nie wątpił ani przez chwilę, że są to projekty, o których hrabia napomknął mu mimowolnie w grocie na Monte Cristo. I patrzył na hrabiego, gdy ten mówił, usiłując wybadać w jego fizjonomii, co go tak naprawdę wiedzie do Paryża. Ale trudno było wniknąć w duszę tego człowieka, zwłaszcza, że osłaniał ją zawsze uśmiechem. Ale doprawdy, panie hrabio, odezwał się znów Albert, uradowany, że będzie wprowadzał na salony takiego człowieka jak Monte Cristo. Czy to aby nie jeden z tych ulotnych projektów, jakich się tysiące tworzy w podróży? Projekty budowane na piasku, co ulatują z dala powiewem wiatru? O nie, na honor, pragnę pojechać do Paryża, a nawet muszę to zrobić. A kiedy? A kiedy pan sam tam wrócisz? Ja? Za 2 lub najpóźniej 3 tygodnie. Tyle trzeba na przejazd. A więc daję panu 3 miesiące. Widzi pan, że daję panu czasu z okładem. I za 3 miesiące, wykrzyknął z radością Albert, zastukasz pan do moich drzwi? Chce pan, byśmy się umówili dokładnie na dzień i godzinę? Spytał hrabia. Uprzedzam, nie jestem straszliwie punktualny. Na dzień? I godzinę? Powtórzył Albert. To cudownie, zgadzam się. A więc dobrze. I hrabia sięgnął po kalendarz zawieszony obok zwierciadła. Mamy dzisiaj, rzekł, 21 lutego. Tu wyciągnął zegarek. Jest 10:30. Jeśli pan łaskaw, proszę mnie oczekiwać 21 maja o 10:30. Z rozkoszą śniadanie będzie gotowe. A mieszkasz pan przy ulicy Helderskiej, numer 27. Mieszka pan sam po kawalersku? Nie chciałbym pana narażać na nieprzyjemności. Mieszkam w pałacu ojca, ale zajmuję całkiem oddzielny pawilon w głębi dziedzińca. Znakomicie. Hrabia wziął notatnik i zapisał ulica Helderska, numer 27, 21 maja, o 10:50. A teraz bądź pan spokojny, rzekł hrabia, kładąc notatnik do kieszeni. Wskazówki pańskiego zegara nie będą rzetelniejsze ode mnie. Zobaczymy się jeszcze przed moim odjazdem, panie hrabio? Zapytał Albert. To zależy, kiedy pan odjeżdżasz? Jutro o 5:00 po południu. W takim razie pożegnam pana. Mam sprawę w Neapolu i będę z powrotem dopiero w sobotę wieczorem lub w niedzielę rano. A pan, zwrócił się do Franca, także jedzie, panie baronie? Tak. Do Francji? Nie, do Wenecji. Zostanę jeszcze 1 lub 2 we Włoszech. To się nie zobaczymy w Paryżu? Obawiam się, że ominie mnie ten zaszczyt. A więc życzę panom szczęśliwej podróży, rzekł hrabia, podając rękę obu przyjaciołom. Po raz pierwszy Franc dotykał ręki tego człowieka. Zadrżał, była lodowata jak u trupa. A więc jesteśmy umówieni? Upewnił się Albert. Mogę trzymać pana za słowo? Helderska 27, 21 maja o 10:30 rano? 21 o 10:30, ulica Helderska, powtórzył hrabia. Młodzieńcy pożegnali hrabiego i wyszli. Co ci jest? Zapytał po drodze Albert. Wydajesz się zatroskany. I tak jest, odpowiedział Franc. Hrabia jest człowiekiem osobliwym i z niepokojem myślę o tym waszym spotkaniu w Paryżu. Z niepokojem o tym spotkaniu? Coś takiego, chybaś zwariował, mój drogi, wykrzyknął Albert. Mów sobie, co chcesz, rzekł Franc. Zwariowałem albo i nie, ale coś mnie tu niepokoi. Słuchaj, odezwał się Albert, rad jestem, że mi się nadarza okazja, by ci powiedzieć, zawsze mi się zdawało, że jesteś dość oziębły wobec hrabiego, a ja przeciwnie, uważam, że był wobec nas jak najżyczliwszy. Masz jakąś osobistą urazę wobec niego? Być może. Czyżbyś go wcześniej spotkał? Otóż to. Ale gdzie? Ale przyrzekniesz, że nie zdradzisz nikomu ani słowa? Przyrzekam. Słowo honoru? Słowo honoru. No. To słuchaj.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: I Franc opowiedział Albertowi swoją wyprawę na wyspę Monte Cristo oraz spotkanie z przemytnikami, wśród których było 2 bandytów korsykańskich. Nie pominął żadnego szczegółu feerycznej gościnności, jaką okazał mu hrabia w swojej grocie z 1001 nocy. Opowiedział o kolacji, o haszyszu, posągach, O jawie i śnie i o tym, jak po przebudzeniu jako dowód i wspomnienie tego wszystkiego, co przeżył, pozostał mu tylko widok jachtu na horyzoncie, żeglującego ku Porto Vecchio. Potem przeszedł do tego, co działo się w Rzymie, do nocy w Koloseum i rozmowy o Pepinie, jaką podsłuchał między nim a Wampą, a w której hrabia przyrzekł wyjednać łaskę dla bandyty. I obietnicy tej dotrzymał, jak mógł stwierdzić sam czytelnik. Na koniec doszedł do wypadków ostatniej nocy, jak znalazł się w kłopocie, gdy spostrzegł, że brakuje mu do całej sumy 800 piastrów, jak wpadł na pomysł, by udać się do hrabiego, co zakończyło się tak pomyślnie, a zarazem tak malowniczo. Albert słuchał chciwie Franca. No i co? Rzekł, gdy przyjaciel skończył. Gdzie widzisz tu coś złego? Hrabia lubi podróżować, hrabia ma swój jacht, bo jest bogaty. Jedź do Portsmouth lub do Southampton, a zobaczysz porty zatłoczone od statków bogatych Anglików, którzy mają takie same kaprysy. Aby mieć gdzie odpocząć w czasie swych podróży, aby uniknąć tej ohydnej kuchni, którą zatruwam się od 4 miesięcy, a ty od 4 lat, aby nie sypiać w tych obrzydliwych łóżkach, w których właściwie nie da się spać, kazał sobie urządzić mieszkanko na Monte Cristo. A gdy już je sobie umeblował, obawia się, by rząd toskański nie usunął go stamtąd i aby wydatki się nie zmarnowały, więc kupuje wyspę i przybiera od niej nazwisko. Kochany mój, poszperajże w pamięci i przyznaj, iluż to twoich znajomych wzięło nazwisko od posiadłości, których nigdy nie byli właścicielami? A ci bandyci, korsykańscy w jego załodze? Ale co w tym dziwnego? Wiesz lepiej niż ktokolwiek, że bandyci korsykańscy nie są bynajmniej rabusiami, ale jedynie zbiegami, których jakaś wendetta wygnała z rodzinnego miasta lub wsi. Zadawanie się z nimi nie kompromituje. Oznajmiam, że jeśli kiedyś udam się na Korsykę, to zanim się przedstawi gubernatorowi i prefektowi, pójdę się poznajomić z bandytami Kolomby, jeśli tylko da się to zrobić. Uważam, że są czarujący. Ale Wampa i jego zgraja, protestował Franz, to bandyci, co rabują. Mam nadzieję, że temu nie zaprzeczysz. A poza tym, co sądzisz o tym, że hrabia cieszy się takim autorytetem wśród tych ludzi? Sądzę tylko tyle, mój drogi, że temu autorytetowi winien jestem życie. Nie powinienem go zbyt mocno krytykować. Pozwól mi więc, zamiast robić z tego sprawę gardłową, wybaczyć hrabiemu to wszystko. Nie mówię już nawet, że mi ocalił życie, bo byłaby to może lekka przesada, ale na pewno dzięki niemu zaoszczędziłem 4000 piastrów, co stanowi 24 000 liwrów na nasze pieniądze, a to suma, na którą by mnie na pewno nie oszacowano we Francji. Dowodzi to, roześmiał się Albert, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. A no właśnie, z jakiego kraju hrabia pochodzi? Jaki jest jego ojczysty język? Z czego właściwie się utrzymuje? Skąd te jego niezmierne bogactwa? Co się działo w pierwszej części jego życia, tajemniczej i nieznanej, która nadała tej drugiej posępną barwę mizantropii? Tego wszystkiego chciałbym się na twoim miejscu dowiedzieć. Franz, mój kochany, gdy po otrzymaniu mego listu uznałeś, że potrzebujemy pomocy hrabiego, zrypostował Albert, poszedłeś i powiedziałeś mu: mojemu przyjacielowi Albertowi de Morcerfowi grozi niebezpieczeństwo, pomóż mi pan go z tego wyciągnąć. Czyż nie? Tak. A czy on wtedy zapytał, kto to jest ten Albert de Morcerf, skąd pochodzi jego nazwisko, skąd się wziął jego majątek, z czego żyje, z jakiego kraju się wziął, gdzie się urodził? Pytał cię o to, powiedz. Nie, przyznaję. Ot przyjechał i tyle. Wyrwał mnie z rąk Wampy, u którego choć pozorowałem nonszalancję, wcale nie było mi do śmiechu, przyznaję się. A więc, mój drogi, gdy on za podobną przysługę prosi mnie o to, co się robi co dzień dla pierwszego lepszego rosyjskiego czy włoskiego księcia, który wpadnie do Paryża, to znaczy, żebym przedstawił go na salonach? Ty chcesz, bym mu odmówił? Ejże, chyba zwariowałeś. Przyznać trzeba, że wbrew zwyczajowi cała słuszność tym razem była po stronie Alberta. A zresztą, mój drogi hrabio, westchnął Franz, rób co ci się podoba. Przyznaję, że wszystko, co mówisz, jest pozornie słuszne, ale prawdą jest, że hrabia Monte Cristo jest osobliwym człowiekiem.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny!
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
7: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
12: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
13: Szpital Południowy i tutaj raczej zaskoczenia nie ma, ale również upały, które mamy za oknem, a także susza i brak wody w kranach. Tymi tematami zajmiemy się w tej części programu i to w ramach subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia. W kolejnej części zapraszam Was na historyczny spacer, spacer po warszawskiej Pradze, śladem kolejnej kobiety warszawskiej Pragi. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, teraz serdecznie i gorąco zapraszam na subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Marta Kaźmierowska przed mikrofonem, a to jest subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moją i waszą gościnią jest moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz. Cześć Natalia.
14: Cześć Marta.
13: Szpital Południowy, ranking perspektyw i susza. Tymi tematami zajmiemy się dzisiaj w przeglądzie, a zaczniemy od tematu, właściwie nazwijmy to po prostu afery w Szpitalu Południowym. Właściwie nie wiem jak ty, ale ja mam wrażenie, że z godziny na godzinę dowiadujemy się nowych szczegółów, nowych informacji na ten temat. W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa postępowania w sprawie możliwych nadużyć w szpitalu. Jedno dotyczy lekarza, a drugie dotyczy pracowników szpitala oraz urzędników ratusza. A ostatnią informacją, jaka się pojawiła, to jest taka, że Szpital Południowy zwrócił te 500 000, które lekarz przekazał z powrotem na konto. Wiemy, dlaczego tak się stało?
14: Podobno dokonał korekty niektórych faktur. Tak jest to bardzo ogólnie podane do wiadomości. Nie do końca wiadomo, jakie to były faktury. Czy to były faktury, które dotyczyły bezpośrednio jego zarobków, czy to były jakiekolwiek inne faktury. Natomiast od razu, jak ta, nazwijmy to tak jak powiedziałaś, afera ujrzała światło dzienne, to chyba poza tym wycofaniem się z życia publicznego w Warszawie, on też zaczął szukać możliwości oddania tych pieniędzy. Chodzi tutaj o ponad 550 tysięcy złotych. Też tak jak wspominałaś, prokuratura wszczęła te dwa śledztwa. Chodzi właśnie między innymi o to podejrzenie wyłudzenia przez tego lekarza ogromnych pieniędzy, ale także niegospodarności w placówce, czy po prostu braku nadzoru ze strony urzędników stołecznego ratusza. No po prostu nikt nie trzymał ręki na pulsie i nie pilnował tego, co tak naprawdę w tym szpitalu konkretnym się dzieje. Pytanie oczywiście nasuwa się takie, jak jest z innymi szpitalami w Warszawie. Myślę, że nie jedna osoba się w tej sytuacji zastanawia. No bo skoro w Południowym mamy taką sytuację, to jak jest w pozostałych placówkach? Nie wiem, czy ty się nad tym zastanawiałaś. Myślę, że no właśnie.
13: No właśnie, nie tylko się nad tym zastanawiałam, ale mamy już pierwsze informacje dotyczące tego, że na przykład pojawiły się już jakieś kontrole w szpitalu Brudnowskim. Nie wiem, czy tam też lekarz, ten kierownik SOR-u, który już kierownikiem SOR-u nie jest, od którego wypłynęła ta afera, nie wiem, czy tam też nie miał jakichś godzin, dlatego też ten szpital objęła kontrola, ale no, dobra informacja chyba jest taka, że kontroluje się i sprawdza tak naprawdę wszystkie warszawskie miejskie szpitale. Tam też chyba zostały odpolitycznione zarządy tych szpitali.
14: Tak. Tak, dokładnie. Tych kontroli teraz będzie bardzo dużo. No jest to takie mocne pokłosie tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach. I powiem Ci szczerze, że ja też tak nieraz zastanawiałam się nad tym, kiedy do tematu takiej dyskusji publicznej właśnie będzie poruszony ten temat zarobków lekarzy. Ja tutaj nikomu nie chcę umniejszać co do wiedzy i co do odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą i z jaką wiąże się zawód lekarza. Natomiast nieraz zastanawiało mnie właśnie to, jak długie kolejki w NFZ-cie są do tego, żeby dostać się do lekarza. Ile czeka się na różne zabiegi, na po prostu czasami zwykłą konsultację. Państwo przecież sami doskonale wiecie. Natomiast ja gdzieś tam wśród znajomych też mam lekarzy i nasłuchałam się tego, jak pracują na kontraktach i jak ogromne pieniądze zarabiają pracujący w małych miejscowościach, o których być może, Marta, nawet nie wiesz, że istnieją. Natomiast ich zarobki robią naprawdę kolosalne na mnie wrażenie. I nieraz zastanawiałam się, jak to może funkcjonować, jeżeli zwykły lekarz bez specjalizacji może zarabiać takie niewyobrażalne pieniądze. Ja się nie mogę dostać do lekarza w czasie, w którym potrzebuję się do tego lekarza dostać, wiesz. No i być może jest to taki zapalnik do tego, żeby przyjrzeć się temu tematowi bliżej i może by dokonać jakiejś takiej naprawdę znaczącej reformy, żeby w końcu można było normalnie z tej opieki medycznej w Polsce korzystać, nie tylko w Warszawie.
13: Tutaj poruszasz kolejny temat, kolejny wątek tej sprawy, czyli salonik VIP, o którym, tak jak mówią na przykład władze Warszawy, nie wiedziały, ale są lekarze, są osoby, które podobno takie uchybienia i takie saloniki do stołecznego ratusza zgłaszały. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w toku prokuratorskiego śledztwa. No ale właśnie to czekanie w kolejkach, o którym wspomniałaś, no temu służył właśnie salonik VIP, że można było to badanie wykonać sobie nieco wcześniej pod warunkiem, że no, miało się jakieś tam znajomości.
14: No widzisz, a jak nie masz znajomości, nie masz pieniędzy, no to czekasz sobie w kolejce wiele, wiele kolejnych dni, tygodni, a być może nawet miesięcy, które potem przepłaca się życiem, a nawet zdrowiem. No nie chcę tego bardziej komentować, bo te moje komentarze mogłyby być nawet, rzekłabym, niecenzuralne na antenie.
13: Oj tak, a tego byśmy nie chciały, żeby nas z anteny zdejmowano. Będziemy czekać na wyniki prokuratorskiego śledztwa i tak jak mówiłam na początku, najpewniej z dnia na dzień będą do nas dochodzić kolejne informacje w tej sprawie. A teraz takim płynnym krokiem przejdziemy do tego, co dzieje się za oknem, a za oknem mamy falę upałów. I ona z jednej strony cieszy, z drugiej nie do końca. To z uwagi na suszę i z uwagi na pożary, które mają miejsce na przykład w Kampinoskim Parku Narodowym. I tych pożarów, z tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej przed wejściem na antenę, jest chyba ostatnio całkiem sporo.
14: Tak, mamy takie dane, że przez ostatnie 3 miesiące w Kampinoskim Parku Narodowym było 30 pożarów. I to nie jest tylko i wyłącznie wynik suszy, ale przede wszystkim ludzkiej nieuważności, a nawet tutaj mówią pracownicy tego parku, celowe podpalenia się pojawiają. Ludzie są nieuważni. Na przykład jedzie rowerzysta, wyrzuca niedopałek papierosa i ten niedopałek już powoduje zarzewie takiego ognia, które po chwili naprawdę może szybko się rozprzestrzeniać. No sobie wyobraźmy, jeżeli jest tak sucho, jak mówią nam wszyscy pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego, że jest, jak mówią nam meteorolodzy, jak sami jesteśmy w stanie zauważyć, spacerując nawet, wiesz, po Warszawie, regionie i okolicach, takich też zielonych okolicach, no to przecież widać, że jest sucho. Kurczę, czy my się nie boimy tego, że naprawdę wystarczy chwila nieuwagi, żeby to poszło? I to tak naprawdę konkretnie poszło. Nie jeden pożar w Polsce już się wydarzył, nawet tutaj w naszym regionie, taki spory, zabierający za sobą dużo hektarów tutaj powierzchni. Kampinoski Park Narodowy apeluje do tego, aby uważać i przede wszystkim nie śmiecić, a już na pewno nie wchodzić do lasu z palącym się papierosem.
13: Pożary to jest jedno. Drugi temat, który niejako łączy się z tym tematem, to jest temat suszy, bo okazuje się, że tak, z jednej strony mówimy o tym, że jest sucho w lasach, ale bywa też i tak, i są takie miejsca w Polsce, są takie miejsca na Mazowszu, kiedy sucho jest również w kranach.
14: Tak, jeżeli chodzi o nasz region, to taką miejscowością jest Brwinów, który znajduje się niedaleko Podkowy Leśnej, niedaleko Pruszkowa. I to jest taka miejscowość, w której podobno od kilku lat, ale nie jestem w stanie Ci powiedzieć od ilu dokładnie. Informację taką mieszkańcy otrzymują w sezonie wiosna-lato, że oni nie mogą podlewać ogródków, bo po prostu tej wody w kranie będzie bardzo mało albo ona całkowicie zniknie. To ciśnienie tej wody spada. Zwłaszcza jak jest gorąco, bo wtedy dużo osób korzysta z kąpieli. No po prostu tej wody troszkę więcej używa. Mówią władze tej miejscowości, że to absolutnie nie ma w związku z tym, że na przykład dużo się wybudowało ostatnio tam nowych osiedli, a właśnie na to mieszkańcy, słuchaj, zwracają uwagę, że ich zdaniem tych osiedli jest na tyle dużo, że przestała być wydolna ta sieć wodociągowa. Czy tak jest? Czyje słowo tutaj ma przewagę? Kto tutaj ma rację? Nie wiadomo, jak to mówią, prawda, zawsze gdzieś tam leży po środku, natomiast z faktami nie dyskutujemy. Mieszkańcy Brwinowa podlewać ogródków swoich w takich upałach, no niestety nie mogą, bo po prostu może zabraknąć im wody w kranie.
13: Ale tutaj z pomocą przychodzi samorząd województwa i są takie specjalne programy, jak na przykład Mazowsze dla klimatu, albo Mazowsze dla amelioracji, albo nawet pieniądze z programu funduszy europejskich, które pozwalają na budowę studni i zbiorników retencyjnych, i o tym samorząd województwa cały czas przypomina. I wspomniałaś tutaj o Brwinowie. Mnie udało się porozmawiać z wójtem gminy Rzekuń, który mówi, że gdy przychodzi susza, to w urzędzie pojawiają się telefony mieszkańców, którzy zgłaszają właśnie brak wody w kranach. I te wcześniej wspomniane programy służą właśnie temu, żeby takim sytuacjom zapobiegać. Ale skoro mowa o wodzie, to warto również wspomnieć o tym, że na mapie stolicy pojawiły się już takie specjalne punkty, które mają nas przed upałem chronić, prawda?
14: Tak, chodzi o 150 punktów, w których po prostu będzie można sobie skorzystać z tego, że jest chłodno. Będzie można napić się wody, będzie można po prostu odpocząć, a przed nami naprawdę gorące dni. Do końca tego tygodnia temperatura może przekroczyć nawet 36 stopni, także no, będzie gorąco, będzie trzeba uważać na to, żeby po prostu podczas spacerów, zwłaszcza w południe, nic nam się nie stało. Te miejsca możecie znaleźć na stronie Urzędu Miasta. Jest taka lista dostępna tych punktów, gdzie je znajdziemy, natomiast one są wszędzie dookoła nas. Ja też tak sobie myślę, że po prostu jak spacerujemy i czasami zrobi nam się za ciepło, to możemy sobie wejść do jakiegoś pobliskiego sklepu, kawiarni, księgarni, no wszędzie, po prostu tylko po to, żeby na chwilkę się ochłodzić i to też tak trochę jakbyśmy skorzystali z tych takich, wiesz, specjalnych miejsc. Ale o czym mówimy? Mówimy o kampanii Warszawy Uwaga Upały, bo to ważne, aby to dodać, i takie profesjonalne, specjalnie stworzone dla nas miejsca w Warszawie znajdziemy.
13: Pamiętam, Natalia, kiedy rozmawiałyśmy o tym, że kiedy jest sroga zima, to mamy upalne lato i chyba rzeczywiście te nasze przepowiednie na antenie radia się sprawdziły.
14: No, nasze jak nasze, meteorolodzy o tym powtarzali, babcie kiedyś o tym mówiły. Moja babcia tak przynajmniej twierdziła, że jeżeli będzie taka super sroga zima i wymrozi nas tak konkretnie, to poczekaj i zobaczysz, jakie gorące będzie lato. No to czekam. Już sobie tak patrzę na tę pogodę, już ci wspominałam, że będzie bardzo gorąco do końca tygodnia. Także wiesz, jakby się już sprawdzała, to dopiero początek lata.
15: Zmieniamy temat.
13: I na koniec subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia warto powiedzieć o tym, na których miejscach uplasowały się warszawskie uczelnie. Chodzi o ranking Fundacji Perspektywy. I tutaj chyba zaskoczenia nie ma, bo miejsce pierwsze ma ponownie Uniwersytet Warszawski. Zaskoczenie jest o tyle, że nie ma miejsca drugiego, a równocześnie miejsce pierwsze z Uniwersytetem Warszawskim zajmuje Uniwersytet Jagielloński. Podium zamyka na miejscu trzecim Politechnika Warszawska.
14: No i myślę, że warto dodać w tym miejscu to, że przede wszystkim ten ranking jest skierowany do maturzystów. To jest, drodzy maturzyści, dla was taki wyznacznik tego, które szkoły są najlepsze. No i przede wszystkim też, jaki kierunek studiów wybrać, jest taka informacja, które kierunki były dosyć popularne w ostatnim czasie. I myślę, że to też może rzeczywiście pomóc podjąć decyzję o tym, gdzie tam w przyszłości próbować szczęścia, jeżeli chodzi o naukę na uczelni wyższej. I to też taki ranking bardzo ładnie pokazuje innym szkołom. To tak mówią, że to takie jest swoiste lustro, w którym co roku przeglądają się polskie uczelnie akademickie i zawodowe. Taki piękny cytat tutaj znalazłam. I to taka dla nich podpowiedź właśnie, co idzie dobrze, co jest powodem do dumy, a nad czym może należałoby troszkę popracować.
13: Wspomniałaś o tych kierunkach, które cieszą się największą popularnością i ciekawe jest to, bo mam tutaj zestawienie Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim. Jak różne to są kierunki, bo jeżeli chodzi o Uniwersytet Warszawski, najwyżej oceniana jest administracja, archeologia i astronomia, a jeżeli chodzi o UJ, największą popularnością cieszy się analityka medyczna, biologia i biotechnologia. Nie wiem, czy to idzie regionami krajów, w których przyszli studenci studiują, ale to jest ciekawe, że te kierunki są naprawdę bardzo różne.
14: No rzeczywiście można tutaj wysnuć naprawdę rozmaite wnioski. Mnie się pierwsze, co skojarzyło, to, że my tutaj w Warszawie lubimy sobie popatrzeć troszkę troszkę w gwiazdy i pogrzebać w ziemi. Natomiast faktycznie Małopolska jest taka bardziej analityczna i bardziej być może tutaj stawiają na takie ścisłe nauki. Także no widzisz, no co kraj to obyczaj, co region Polski to też inna perspektywa. Także zajrzyjcie sobie tutaj do rankingu perspektyw, jeżeli szukacie pomysłu na to, co zrobić ze sobą po maturze.
13: Na koniec mam jeszcze taką ciekawostkę, właśnie ją wyszperałam, że jeżeli chodzi o Politechnikę Warszawską, tutaj mamy taki kierunek AI and Data Science, czyli bardzo mocno wkracza nam tutaj sztuczna inteligencja, no ale chyba się nie ma co dziwić, prawda? No
14: może sztuczna inteligencja będzie wykładać tam, wiesz, jakieś kierunki, jakieś przedmioty, nie zdziwiłabym się.
13: No i to by było ciekawe. I tutaj stawiamy kropkę i to był ostatni subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia przed wakacjami. Moją i waszą gościnią była moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz. Dzięki, Natalia.
14: Dzięki, Marta.
13: I to był subiektywny, ostatni subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia, ostatni przed wakacjami, bo każdy z nas zasługuje na chwilę oddechu, na chwilę odpoczynku i na urlop. A teraz zapraszam na kolejną część programu. Będzie między innymi o zmianach na lotnisku Warszawa-Modlin, ale również wraz z Eweliną Walczak zrobiłyśmy dla was przegląd kulturalno-muzycznych wydarzeń, które czekają na nas w wakacje w stolicy.
12: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
13: Będzie o nowych udogodnieniach na lotnisku Warszawa-Modlin. Kto z was był, ten wie, że czasami w poczekalni trudno było o miejsce siedzące, a podróżujący musieli szukać swojego kawałka podłogi, aby móc usiąść. Od 30 czerwca ma się to zmienić. W programie również o zmianach w rozkładzie komunikacji miejskiej, a także o tym, jak Warszawa przygotowana jest na upały. To jest magazyn reporterów Meloradia. Ja nazywam się Marta Kaźmierowska i do wysłuchania programu serdecznie zapraszam. Na początek jednak wróćmy do sprawy Dawida Kacprzyka, 28-letniego lekarza, kierownika SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, który zarabiał bajońskie sumy. Rocznie jego wynagrodzenie wynosiło ponad 1,5 miliona złotych, co wykazał w oświadczeniu majątkowym radnego. Na jaw wyszedł także tzw. salonik VIP, gdzie przyjmowano polityków i ich rodziny poza kolejnością. Nowe światło na sytuację rzucają słowa byłego ordynatora oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym, Emila Jędrzejewskiego, który został wezwany jako świadek do prokuratury w związku z jego wypowiedziami w Kanale Zero. Podczas wywiadu zarzucił Kacprzykowi błędy w procedurach, które mogły doprowadzić do śmierci pacjentów. Były ordynator oddziału chirurgii nie chciał jednak odpowiadać na pytania śledczych bez pełnomocnika, którego jeszcze nie zdążył ustanowić. Jesteśmy tym zawiedzeni, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
15: Wydźwięk medialny tej sprawy po tych wypowiedziach, które mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu sprawy łódzkich chłopców z KUR. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
13: Doktor Emil Jędrzejewski przekazał śledczym notatkę z dwoma nazwiskami osób, które miały zostać pokrzywdzone w szpitalu. W sprawie jednej z nich toczy się śledztwo, przypadek drugiej osoby nie jest jeszcze znany prokuraturze. Z kolei młody lekarz i były dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej zapowiada pozew przeciwko doktorowi Jędrzejewskiemu. Ten wywiad to próba zdyskredytowania, mnie odpowiada młody lekarz w oświadczeniu. Do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia.
16: Zmieniamy temat.
13: I zaglądamy na lotnisko Warszawa-Modlin, które doczekało się nowej strefy terminala pasażerskiego. To oznacza większy komfort dla pasażerów i aż o 220 dodatkowych miejsc siedzących, mówi Jacek Kowalski, prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
17: Ten rok, można powiedzieć, będzie wyjątkowy i ten sezon letni i wakacje, które się już w piątek rozpoczynają, będą wyjątkowe, bo wreszcie, mimo tego, że mamy rekordowe wzrosty liczby pasażerów w naszym porcie, w każdym miesiącu około 150% więcej ruchu niż w roku ubiegłym, to dodatkowe 1700 metrów kwadratowych powierzchni, dodatkowe 4 gate'y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwoli, żeby ten czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić w trochę luźniejszej przestrzeni, w oczekując na to, aż zaczniemy swoją podróż, będziemy mogli odetchnąć, usiąść, bo sporo miejsc siedzących. Reagujemy na uwagi naszych pasażerów, naszych klientów, którzy wskazują, jakie są mankamenty i co chcieliby, żeby lotnisko poprawiło. Staramy się za nim podążać i na tyle, na ile możemy, na tyle szybko, na ile możemy, również taką dodatkową infrastrukturę dostarczamy. Doskonała klimatyzacja w nowym obiekcie. Klimatyzacja jest prawie dwukrotnie wyższa wydajności na metr kwadratowy niż w tym, w którym się obecnie znajdujemy, więc jak mówię, poprawiamy wszelkie standardy, które do tej pory u nas były. Każda nowa infrastruktura jest realizowana w najnowocześniejszych technologiach i w najlepszym standardzie.
13: Nowa strefa terminala przechodzi testy i kontrole, a pasażerowie skorzystają z niej 30 czerwca. Ale to nie koniec dogodności.

0: z naszego modlińskiego lotniska. Zdjęcie wykonujemy na miejscu, jest w pełni wyposażone pomieszczenie, zarówno w sprzęt, który wykona zdjęcie, jak i ten, który nam zrealizuje nasz paszport, nasz dokument, którym będziemy mogli się podczas naszej podróży posługiwać.
1: Warto dodać, że port lotniczy w Modlinie obsłużył od stycznia do maja tego roku 1,5 miliona pasażerów, a tylko w maju ponad 400 tysięcy osób. A teraz z lotniska przenosimy się na stołeczne ulice i sprawdzamy, jak będzie kursować komunikacja w okresie wakacyjnym. A to sprawdził Piotr Lędzion.
2: Już za kilka dni wakacje, a to oznacza zdecydowanie mniejszy ruch w warszawskim transporcie publicznym. Przede wszystkim zmiany dotkną linii autobusowych.
3: Autobusy przede wszystkim nie wykonują podjazdów pod szkoły. Część linii autobusowych ma właśnie specjalne sięgacze pod placówki oświatowe. Tych podjazdów nie będzie, no z oczywistych powodów. Także nie będzie kursów realizowanych przez niektóre linie autobusowe tylko w dni nauki szkolnej i akademickiej. To są także dodatkowe kursy w godzinach, kiedy mamy najwięcej pasażerów dojeżdżających właśnie na uczelnię czy do szkoły. Ponadto na części sieci autobusowej zmienimy częstotliwość tak, aby ją dostosować do zainteresowania pasażerów.
2: Zdecydowanie mniejsze zmiany dotkną transport szynowy. Tutaj chodzi głównie o częstotliwość.
3: Tramwaje w Warszawie mają dwie zasadnicze częstotliwości kursowania. To jest sieć bardzo ściśle ze sobą powiązana, nie tak jak autobusy, które mogą mieć różne częstotliwości. Dlatego też tutaj wprowadzamy dwie zmiany. Część linii, tych, które kursują najczęściej w wakacje, będą jeździły co 5 minut. Poza okresem wakacyjnym to jest co 4 minuty, więc ta zmiana jest niewielka. I drugi rodzaj linii to linie, które będą jeździły co 10 minut w godzinach szczytu. Poza szczytem tramwaje będą co 7,5 minuty lub co 15. Metro także nieco rzadziej. W szczycie, czyli rano i po południu, pociągi na M1 będą jeździły co 2 minuty i 50 sekund, na M2 co 3 minuty i 30 sekund.
2: A jak bardzo zmniejsza się obłożenie WTP w czasie wakacji?
3: No tutaj to oczywiście zależy od konkretnych linii, konkretnych obszarów miasta. Tak średnio jest to około 20-30% pasażerów mniej niż w taki zwykły poprzedni dzień.
2: Wakacje to także czas, gdy miłośnicy komunikacji mogą wybrać się w podróż niekoniecznie do pracy czy szkoły, ale korzystając ze specjalnych linii zabytkowych i linii wakacyjnych.
3: Warszawskie linie turystyczne to jest oferta transportu w Warszawie nie tylko dla turystów, ale również dla warszawiaków, którzy chcą poznać Warszawę nieco z innej strony albo po prostu cofnąć się w czasie. Linie specjalne, wakacyjne, turystyczne obsługiwane są zabytkowym taborem. Są to linie i autobusowa, i tramwajowe, tak więc można przejechać się starym tramwajem, starym autobusem, starym w sensie oczywiście, że już nieużytkowane normalnie liniowo, bo te pojazdy są w bardzo różnym wieku. Tramwaje warszawskie swoją kolekcję zabytkowych pojazdów gromadzą już od dłuższego czasu. Linia T to jest właśnie ta linia, która będzie obsługiwana najstarszymi pojazdami z kolekcji tramwajów. Tutaj będziemy mogli spotkać pojazdy z lat 40. i 50. XX wieku. Tramwaje linii T będą kursowały w soboty, niedzielę i święta przez cały okres wakacji. Tramwaje ruszają z placu Narutowicza na Ochocie i wracają na plac Narutowicza, ale po drodze przejeżdżają przez centrum, jadą na Pragę. Druga linia specjalna to 36 i tutaj z kolei nieco młodsze zabytkowe tramwaje, takie z lat 60. i 70. Trasa prowadzi z placu Narutowicza do metra Marymont. Także można przejechać się starszym autobusem. Tutaj taboru zabytkowego autobusowego jest dosyć sporo, więc można napotkać Jelcza Ogórka, można napotkać Berlieta, ale też jednego z pierwszych niskopodłogowych autobusów w Warszawie, czyli Neoplana. Rozkład jazdy można znaleźć na naszej stronie internetowej. Zarówno w linii T i 36, jak w setce autobusowej obowiązują normalne bilety warszawskiego transportu publicznego.
4: Ważne dla mieszkańców Warszawy.
1: Są informacje, które pozwolą Wam przynajmniej po części uchronić się przed upałem, a na pewno przed słonecznym udarem. Duże miasta takie jak Warszawa przygotowują się na wysokie temperatury. W jaki sposób? O tym rzecznik radniczka stołecznego ratusza Marzena Gawkowska.
5: Na ulicach miasta zostaną uruchomione zraszacze wodne. Od jakiegoś czasu można już także korzystać z miejskich poidełek. To są rozwiązania, które pomagają schłodzić się podczas gorących dni, ale też przypominają o potrzebie nawadniania organizmu.
1: W stolicy działa też kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w instytucjach

0: instytucjach publicznych, gdzie można schronić się przed żarem z nieba. A podczas takich dni warto zwrócić większą uwagę na potrzeby naszych czworonogów. Już temperatura 30 stopni jest dużym obciążeniem dla naszego psa lub kota. Dodatkowo gorący beton może podrażniać ich łapy, mówi weterynarz Lidia Popiel.
1: Jeśli mamy w planach na przykład jakiś dłuższy spacer, warto zadbać o to, żeby wziąć ze sobą miskę, do której można nalać wody, żeby móc podać swojemu czworonogowi. Zdarzają się często pacjenci w upały, którzy przychodzą z powodu podejrzenia udaru cieplnego. Trzeba brać pod uwagę, że ten stan już jest bardzo poważny.
0: A dłuższe spacery z naszymi pupilami lepiej zrobić rano lub wieczorem, gdy upał nie jest jeszcze aż tak dotkliwy.
2: Muzea w Warszawie.
0: A na koniec tej części programu zapraszam Was do Muzeum Warszawy, które obchodzi 90 lat i zaprasza na wyjątkową wystawę, wyjątkowy projekt pod nazwą 90 na 90 dookoła muzeum. Zobaczycie, jak funkcjonuje jedna z najważniejszych instytucji kultury stolicy i poznacie jej zespół. Do 1 lutego 2027 roku Muzeum Warszawy zaprezentuje 90 rzeczy związanych ze swoim codziennym funkcjonowaniem. Tę opowieść zbudują zarówno najcenniejsze obiekty, jak i przedmioty codziennego użytku, pozornie zwyczajne, ale niezbędne do funkcjonowania muzeum, architektoniczne detale, a nawet zapachy. Zobaczyć będzie można m.in. konewkę używaną do utrzymywania odpowiedniego poziomu wilgoci na wystawach, albo na przykład klikacz, który jest narzędziem pracy opiekunów ekspozycji, a który służy do ręcznego liczenia odwiedzających. Jak czytamy, 90 na 90 to opowieść nie tylko o przedmiotach, ale także o ludziach, którzy przez dekady tworzyli Muzeum Warszawy, od pierwszych powojennych pracowników po współczesny zespół prawie 300 osób. Wśród nich znaleźli się m.in. Helena Wrona, pierwsza muzealna woźna oraz kierujący instytucją przez ponad pół wieku profesor Janusz Durko. A co z wcześniej wspomnianym zapachem muzeum? No właśnie on stał się jednym z bohaterów wystawy, bohaterów tego projektu. Mieszanka aromatu drewna, wosku, kurzu i pasty do podłóg, która na pewno przywołuje wspomnienia szkolnych wycieczek i dawnych wnętrz muzeum. A skoro mowa o 90-ce muzeum, to warto przypomnieć, że muzeum wyrosło z idei zrodzonej na początku XX wieku wśród członków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. W 1936 roku powołano Muzeum Dawnej Warszawy, które zostało zniszczone i odbudowane po II wojnie światowej. Od początku misją instytucji było gromadzenie warszawianów i budowanie bazy wiedzy o Warszawie. Obecnie Muzeum Warszawy zajmuje 11 kamienic przy rynku Starego Miasta, ma także 8 oddziałów: Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Woli, Muzeum Farmacji, Drukarstwa, Centrum Interpretacji Zabytku, Korczakianum, Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry oraz Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Więcej informacji na temat akcji, na temat projektu 90 na 90 znajdziecie na stronie internetowej muzeum. Na koniec jeszcze przypomnienie, że tylko do 30 czerwca możecie zgłosić swoje kandydatki do plebiscytu Warszawianka Roku, a do tego zachęca radna Warszawy Beata Michalec.
3: Jako pomysłodawczyni reaktywowania tego plebiscytu, bo przecież on był w latach końca 60. i 70., była inna rzeczywistość, nie było internetu, nie było możliwości głosowania w taki sposób jak dzisiaj. Wtedy ludzie pisali do redakcji Ekspresu Wieczornego, do Kuriera, do telewizji i przesyłali listy. Jeszcze tak historyczne, bo to jest bardzo ważne. Były aktorki nominowane i zostały warszawiankami roku, ale na przykład architekt, inżynier, która budowała trasę łazienkowską, została warszawianką roku. Dyrektorka Centrum Domów Towarowych Centrum, czy dyrektorka przedszkola. Pokazanie, że w Warszawie, to też taka była inspiracja, że w Warszawie jest wiele kobiet, które robi na co dzień coś wyjątkowego, nie tylko w pracy zawodowej, ale też i społecznej. I ten plebiscyt ma pokazać te zazwyczaj wyjątkowe, ale też takie normalne kobiety, które naprawdę pracują u podstaw, robiąc wspaniałe rzeczy na rzecz innych osób, czy też na rzecz nauki, opieki społecznej, ale też i w polityce. I ten plebiscyt pokazuje nam po raz kolejny, że pokazujemy światu dziennemu, mieszkankom i mieszkańcom Warszawy, twarze tych kobiet. Te kobiety mają swoje twarze, mają swoje nazwiska i mają swoje pole działalności. Dlatego ten plebiscyt powinien być ważny dla nas wszystkich.
0: A formularz i szczegóły plebiscytu znajdziecie na stronie warszawiankaroku.um.warszawa.pl.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: tej części programu będzie wakacyjnie. Będzie mowa o remontach, wakacyjnych remontach i w ogóle mam wrażenie, że w Warszawie ostatnio mamy zatrzęsienie remontowe. No, co prawda przysparza to trochę utrudnień i bywa to uciążliwe, ale wszystko po to, żeby chodziło nam się bezpieczniej. Jeżeli chodzi o wakacje, to tak jak wspominałam wcześniej, wraz z moją redakcyjną koleżanką Eweliną Walczak pochylimy się nad kulturalno-muzycznym kalendarzem, który będzie obowiązywał przez najbliższe 2 miesiące w stolicy. Czyli gdzie warto pójść, co warto zobaczyć i czego warto wysłuchać, a czasami można też potupać nogą na potańcówce i o tym wszystkim będziemy informować, ale na początek remonty drogowe. I Piotr Lędzion w rozmowie z Maciejem Dziubińskim z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Tradycyjnie lato to szczyt okresu remontowego na warszawskich ulicach. Zdarza się jednak, że tropikalne upały przeszkadzają w pracach. Tak stanie się w ten weekend.
5: Tak, rzeczywiście w ten weekend będziemy mieć wyjątkowo wysoką temperaturę, bo ona będzie dochodziła do niemal 40 stopni. I w związku z tym, biorąc pod uwagę to, że trzeba dbać o pracowników, którzy te prace wykonują, te prace zdecydowaliśmy się przełożyć, bo po prostu to nie są warunki, w których można normalnie funkcjonować.
4: Egejska, na której miały zostać przeprowadzone frezowania, nie zostanie wyremontowana w ten weekend. Co się odwlecze, to jednak nie uciecze. Wrócicie w to miejsce. Co będzie się tam działo?
5: Tak, rzeczywiście na Egejską na pewno wrócimy, dlatego że tamtędy były prowadzone objazdy podczas budowy linii tramwajowej na Wilanów, więc ta ulica jest dosyć mocno zdegradowana. No i jak najbardziej musimy tam wrócić, no ale trzeba poczekać na to, żeby temperatury były nieco niższe.
4: Po frezowaniu przyjdzie czas na wymianę progów zwalniających. Tutaj apel do mieszkańców, aby przestawili swoje samochody. Nie będzie bowiem wtedy możliwości parkowania.
5: Tak, zawsze przy tego typu pracach, przy większości właściwie pracach, które polegają na frezowaniu, na wymianie progów zwalniających, my musimy poprosić mieszkańców o to, żeby przestawili swoje samochody, no bo po prostu fizycznie nie ma jak wtedy tych prac wykonać. My oczywiście dajemy wcześniej znać o tym, że takie prace będą. Są ustawiane też odpowiednie znaki, które informują o tym, że no niestety, jeżeli ktoś tego samochodu nie przestawi, no to musi liczyć się z odholowaniem go na własny koszt.
4: Mamy dla Państwa jednak także dobre wiadomości, bo nie tylko spóźnienia, ale także rozstrzygnięcia przetargów.
5: Tak, rozstrzygnęliśmy kolejny bardzo ważny przetarg. To jest taki duży przetarg na nie tylko same frezowania, ale ogólnie na remonty. W tym zestawie mamy Aleję Stanów Zjednoczonych, czyli bardzo ważną ulicę na Pradze Południe. Mamy Brondo Wiatraczna, mamy również Wisłostradę, więc to są wszystko bardzo duże ulice. W większości przypadków, bo to już jest trzeci tego typu przetarg, w większości przypadków my nie remontujemy samych jezdni, ale wymieniamy też na przykład chodniki, czy poprawiamy bezpieczeństwo, montując progi zwalniające, czy zmieniając geometrię jezdni.
2: Ciekawe wydarzenie w Warszawie.
0: Powoli przenosimy Was w wakacyjny klimat i zapraszamy na wydarzenia kulturalne, które mają miejsce przez najbliższe 2 miesiące na terenie stolicy, a będzie dzisiaj o tym ze mną mówić moja redakcyjna koleżanka Ewelina Walczak. Cześć Ewelina.
6: Cześć Marta.
0: Mamy sporo tych wydarzeń, od koncertów jazzowych po kino plenerowe, ale również na przykład tradycyjnie już spotykamy się na Starówce, żeby obchodzić urodziny Starówki.
6: No będzie gorąco w te wakacje i nie tylko ze względu na to, że czekają nas wysokie temperatury, ale dlatego, że miasto Warszawa przygotowało naprawdę sporo atrakcji. Od czego by tu zacząć? Może od tych urodzin Starówki, nie? No bo to już 73. urodziny i program tam jest ogromny. W sensie zawiera wiele, wiele różnych atrakcji. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ile to było?
0: Setka wydarzeń. Tak.
6: Setka wydarzeń. To naprawdę imponująca liczba. W tym oczywiście są warsztaty dla rodzin z dziećmi, są koncerty, ale nie takie zwykłe też koncerty, bo oczywiście pewnie już gdzieś obiło się o uszy, że Fische Made będzie główną taką wisienką na torcie podczas piątkowych koncertów. Sobotni wieczór, 3 pokolenia na rynku Nowego Miasta, mowa o koncertach. No i zaczynamy od Jana Emila Młynarskiego i Orkiestry Tanecznej Melodie Rytmu i tam będzie międzypokoleniowa potańcówka plenerowa, więc możemy się przenieść do lat 40. i 50. No oczywiście Fisz na koniec, ale te warsztaty, o których mówiłam, ja już jedne sobie wybrałam.
0: I to są takie charakterystyczne bardzo warsztaty, warszawskie warsztaty tak naprawdę.
6: Tak, Fenomen pańskiej skórki. 18 lipca na ulicy Długiej, przy ulicy Długiej 6. Spotkanie łączące wykład z kulinariami, degustacją lodów inspirowanych smakiem tradycyjnej warszawskiej pańskiej skórki. Ja kocham pańską skórkę i mam wrażenie, że tak dostępna jest głównie tylko raz na rok, można sobie, raz w roku można
0: tak,
6: sobie
0: tak, nieopodal cmentarzy.
6: Tak, a teraz proszę bardzo, lody o smaku pańskiej skórki. Ja myślę, że to będzie coś wybitnego. Dużo będzie tych warsztatów, warto zerknąć i warto też pobrać wcześniej bezpłatne wejściówki, bo te duże koncerty, duże imprezy, oczywiście tam możemy wejść bez tych wejściówek. Są wszystko, wszystkie wydarzenia są darmowe, no ale trzeba się zapisać, bo liczba miejsc jest oczywiście ograniczona.
0: I tak jak wspomniałaś, są to 73. urodziny Starówki, 17-18 dzień lipca i tutaj warto podkreślić, to nie jest takie byle jakie wydarzenie, tylko to jest wydarzenie, które upamiętnia pewną szczególną, pewien szczególny fenomen tak naprawdę, bo to jest opowieść o determinacji mieszkańców, urbanistów, artystów i rzemieślników, jak czytamy, którzy przewrócili tej części Warszawy życie, a od 1980 roku warszawskie Stare Miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
6: I tak jeszcze dodam, że właśnie to, o czym mówisz, ta Starówka ma też dużo zakamarków i podczas tego wydarzenia będziemy mogli właśnie wejść, zobaczyć podwórka, do których dostępu tak na co dzień nie mamy. Tam wszędzie będą warsztaty i interesujące również gry terenowe, a także spacery z przewodnikami opowiadające właśnie historię tego, co działo się, jak mieszkańcy Warszawy odbudowali tę Starówkę.
0: A skoro mówimy o Warszawie, to i skoro mówimy o Starówce, to warto wspomnieć o tym, co od teraz przez kilka najbliższych miesięcy będzie działo się na terenie Muzeum Warszawy. Tam bardzo ciekawy projekt, bardzo ciekawa wystawa 90 na 90, czyli opowieść o Muzeum Warszawy, ale taka troszkę inna opowieść, bo opowiada i o kolekcji, takiej zakulisowej kolekcji, ale też o samym muzeum i o ludziach, którzy to muzeum przez lata tworzyli. Tam też warto, jeżeli będziemy na Starówce, warto tam również zajrzeć.
6: Się chłodzić na przykład, prawda?
0: Na przykład, tak, tak, bo upały mamy nieziemskie akurat teraz, ale wspomniałaś również o tym, że będzie bardzo muzycznie przez najbliższe 2 miesiące.
6: Tak, sporo jazzu nas czeka w te wakacje w Warszawie, a to między innymi za sprawą jazzu na Starówce, który już od 4 lipca potrwa do 29 sierpnia, także druga połowa wakacji to będzie czas improwizacji. To jest taki fenomen w skali europejskiej, bo mamy możliwość słuchania, jakby przeżywania tego jazzu najwyższej klasy całkowicie za darmo. Koncerty odbywają się na rynku Starego Miasta w każdą sobotę o godzinie 19.
0: A skoro o wydarzeniach muzycznych mowa, to może mamy tutaj miłośników muzyki klasycznej i na pewno ucieszy Was informacja, że po raz kolejny, po raz 67 do Łazienek Królewskich zawitają koncerty chopinowskie.
6: Właśnie Marta, ja Ci się przyznam i w sumie tutaj słuchaczom, ja sobie nie zdawałam sprawy, że to ta forma tej rekreacji, tego spędzania wspólnego czasu w Łazienkach Królewskich już jest od 67 lat. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc tym bardziej super, że po raz kolejny mamy możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu. Ze względu na renowację pomnika troszeczkę później rozpoczynają się te koncerty, bo nie w maju jak zazwyczaj, a od 5 lipca. 5 lipca jest inauguracja i koncerty potrwają do 27 września, a muzyki posłuchamy w każdą niedzielę o 12 i 16.
0: I będą to naprawdę światowej klasy pianiści.
6: Oczywiście, jak zawsze. I też często te koncerty są znane na nie tylko całą Polskę, ale i Europę. Także jeżeli ktoś planuje wycieczkę, no to może warto tak niedzielę zakończyć właśnie w Łazienkach Królewskich, słuchając utworów kompozycji Fryderyka Chopina.
0: Skoro mówimy o wydarzeniach w plenerze, to wakacje z pewnością będą pełne wydarzenia, no właśnie, w plenerze. I tutaj mowa między innymi o kinie plenerowym, które wychodzi z budynku, wychodzi do przestrzeni, wystawia duże ekrany i będziemy mogli się rozgościć i zobaczyć filmy na świeżym powietrzu.
6: Tak, i jak zawsze Warszawa w tym przypadku nie zawodzi. Te kina będą rozmieszczone praktycznie wszędzie. Można powiedzieć, że jeżeli ktoś sobie zrobi taki harmonogram poszczególnych dni, to tak naprawdę codziennie może spędzać wieczór oglądając jakiś film. Letni sezon też kinowy w Warszawie to jest naprawdę świetna opcja, żeby sobie nadrobić jakieś niedawne perełki, które miały premierę w ubiegłym roku w kinie, albo nawet w tym roku w kinie, ale też stare hity, które zawsze sprawdzają się w takich wakacyjnych klimatach i nastrojach, a między innymi, jeżeli chodzi o to, gdzie te kina plenerowe się pojawiają, no to zaczynając od Śródmieścia pod Kinoteką na placu Defilad, odbywają się we wtorki seanse, czwartki i soboty. Tam możemy na przykład na Rauszu zobaczyć. Jeżeli chodzi o Targówek, no to jest oferta zlokalizowana w 5 różnych punktach. Także tam w harmonogramie wszystko wszędzie naraz. Perfect Days. No naprawdę, co kto będzie chciał, znajdzie i kto jakie kino lubi. Myślę, że wybór jest tak ogromny, że będzie trudno się tak naprawdę zdecydować. Oczywiście jeszcze na Ochocie Włochy i Ursus też stawiają na duże hity. No i jeszcze Bielany zapraszają do Parku Olszyna i Parku Herberta na luźniejszy taki rozrywkowy klimat kinowy. Więc filmowo będzie. Ja ostatni Wiking, taki film polecam Państwu. Można już oglądać go na platformach streamingowych, ale po co? Po co, kiedy można rozsiąść się w leżaczku albo na trawce, na kocyku i na dużym ekranie razem z innymi oglądać, oczywiście za darmo, bardzo dobry film.
0: Powiedziałyśmy o jazzie, powiedziałyśmy o Fryderyku Chopinie, powiedziałyśmy o kinie plenerowym, ale warto również wspomnieć o tym, co będzie działo się 10 i 11 lipca, a także 17 i 18 lipca w multimedialnym parku Fontan, bo tam również mamy całkiem sporo bezpłatnych wydarzeń, jak na przykład potańcówki z DJ-em, spektakle improwizowane, targi płyt winylowych czy targowisko sztuki i aktywności dla publiczności, na co również warto zwrócić uwagę. I tutaj mamy do czynienia akurat z estradowym latem, tegorocznym estradowym latem. Co dalej mamy w propozycjach?
6: Ja bym zwróciła jeszcze uwagę może na to, bo gdzieś tam może to nie do końca wybrzmiało, ale warto naprawdę wrzucić sobie ten harmonogram kina letniego, bo też często projekcje są poprzedzane na przykład wykładami albo potańcówkami. I też wtedy są na przykład uwielbiane przez młodych ludzi, ale nie tylko, koncerty, ciche koncerty, zabawa przy Silent Disco. Mhm. Więc może z tego warto dodatkowo jeszcze skorzystać.
0: A powiedz, Ewelina, gdzie możemy szukać tych wszystkich informacji, o których teraz mówimy?
6: Oczywiście na stronie Urzędu Miasta Warszawa. Jeżeli Państwo wyhaczą coś, co dzisiaj Wam się spodobało, zaledwie każde kino letnie Warszawa, tam znajdziemy wszystkie informacje dotyczące aktualnych filmów, ale najprościej i najlepiej będzie wejść na stronę Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Tam jest pigułka informacyjna, są linki oczywiście i można wejść i w głębiej już się zaczytać w poszczególne atrakcje, które czekają na Państwa tego lata.
0: Ja jeszcze przypomnę o tym, co będzie działo się w sierpniu. To jest chyba też ważne wydarzenie dla osób, które lubią historię, lubią zwłaszcza tą historię przedwojenną. I tutaj mowa o Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. To jest taki też, myślę, kultowy, ważny festiwal, który odbywa się w stolicy co roku, no i który łączy współczesne życie kulturalne miasta z tą przedwojenną historią.
6: Tak, czekają nas koncerty w przedwojennej synagodze Nożyków. Oczywiście Warszawski Teatr Żydowski stawia na odważne pozycje. Zobaczymy Miasto bez Żydów, na przykład taki spektakl czy musical Houdini. Odyseja magiczna. Na Placu Grzybowskim zagra izraelska grupa, włoscy jazzmeni. Oj, będzie się po prostu działo.
0: I tak jak wspomniałaś wcześniej, tych wszystkich informacji na temat wydarzeń, o których mówiłyśmy dzisiaj i o tych, o których nie powiedziałyśmy, bo tych wydarzeń jest naprawdę całkiem sporo i można wybierać i przebierać, znajdziemy między innymi na stołecznej stronie internetowej Stołecznego Urzędu Miasta, ale myślę, że w ogóle, jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę wydarzenia kulturalne Warszawa, to
6: lato
0: wyskoczy ich całkiem sporo.
6: Tak. Tak. Dokładnie.
0: I to tyle, jeżeli chodzi o kulturalne propozycje. Moją i waszą gościnią była moja redakcyjna koleżanka Ewelina Walczak. Dzięki, Ewelina.
6: Dzięki, Marta.
0: I to tyle, jeżeli chodzi o kalendarz kulturalny, a teraz pochylimy się nad historią i zaglądamy na warszawską Pragę.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: Teraz zapraszam na kolejny odcinek Kwadransu z kobietami Warszawy. Przesuniemy się trochę na osi czasu. Opowiemy o postaci, o kobiecie Warszawy, o Józefie Bubie Czuperskiej, niezwykłej pływaczce, która z pewnością, tak jak poprzedniczki, o których rozmawiałyśmy, wyprzedzała epokę i była kobietą postępową. Dlaczego?
7: To taka dziewczyna z warszawskiego Kamionka, która wybrała taką nieoczywistą karierę dla kobiety, młodej dziewczyny w latach 20., 30., pierwszej połowie XX wieku. Ojciec był kolejarzem, maszynistą, jeszcze w czasach carskich prowadził pociągi z Warszawy do Petersburga. Mama była jedną z pierwszych w Warszawie instruktorek pływania. W ogóle jedną z pierwszych kobiet w tych czasach, które prowadziły taką działalność. Dlaczego? Dlatego, że matka Józefa z Kozłowskich pochodziła z rodziny, która prowadziła, jej bracia prowadzili jedną z najsłynniejszych, najbardziej znanych w Warszawie pływalni i później w dwudziestoleciu międzywojennym plaży. Plaża braci Kozłowskich, usytuowana niedaleko Saskiej Kępy u wylotu ulicy Zwycięzców w latach 20. i 30. była jednym z najbardziej popularnych miejsc wypoczynku, rekreacji warszawiaków. Tutaj w sezonie można było dostać się, nawet specjalne autobusy przywoziły z okolic Mostu Poniatowskiego w pobliże plaży chętnych. Na plażę wchodziło się kupując bilet. Była to plaża zarządzana, prywatna plaża, ale to nie była tylko plaża. To było miejsce, które oferowało mnóstwo atrakcji. Tutaj można było oczywiście zażyć, jak to wówczas mówiono, kąpieli słonecznych, ale także był dancing, była restauracja, można było pograć, był kort tenisowy, można było wypożyczyć łódkę, popływać po Wiśle. Można było też nauczyć się pływać i właśnie dlatego na plaży funkcjonowali instruktorzy pływania. Jedną z nich była matka Buby. Buba, tak nazywano ją od dzieciństwa, ponieważ miała na imię tak samo jak matka, Józefa. Ale wszyscy do końca życia nazywali małą Józefę Bubą. Z pewnością na jej życiu zaważyła bardzo osobowość matki. Zresztą na życiu całego rodzeństwa. Buba miała jeszcze dwóch młodszych braci i wszyscy troje wychowywali się na nadwiślańskiej plaży. Spędzali tam z pewnością bardzo dużo czasu w dzieciństwie i świetnie nie tylko nauczyli się pływać, ale także oswoili się z niebezpiecznym żywiołem, jakim była rzeka. Rzeka Wisła miała, do dzisiaj ma zresztą, opinię niebezpiecznego miejsca, niebezpiecznej rzeki. Tutaj było zawsze sporo takich niebezpieczeństw, które czyhały na pływaków, było mnóstwo wirów, były różne takie doły wiślane, pułapki, a cała trójka dzieciaków, Stanisław, Aleksander, Buba, Wisła to był dla całej trójki dzieciaków, rzeka to był żywioł, z którym byli bardzo oswojeni. Oni tak świetnie nauczyli się pod okiem matki pływać, że nudziło ich zwykłe pływanie. Po prostu szukali jakichś atrakcji. Z takich wspomnień bratanka Buby, pana Jacka Czuperskiego, wiemy, że rodzeństwo, żeby sobie urozmaicić pływanie w rzece, szukało tam wirów i znalazło własny sposób na radzenie sobie z tymi niebezpieczeństwami, z wypływaniem, na przykład z wiru rzecznego. Mówili, że należy dać się wciągnąć, żeby móc od dołu wypłynąć. I tak też robili. Dlatego Józefa Buba właściwie do końca życia pływała w Wiśle. To było zresztą oczywiste w okresie międzywojennym, że rzeka była takim naturalnym akwenem, w którym się kąpano, w którym pływano, w którym sportowcy trenowali właściwie przez cały bardzo długi sezon. Od maja do października trwał na Wiśle sezon kąpieli, pływania. Ponieważ było bardzo niewiele w mieście basenów i takich miejsc, w których można było trenować czy pływać, to i wstęp był najczęściej płatny. To wielu pływaków, sportowców trenowało po prostu w rzece. Na rzece odbywało się bardzo wiele zawodów. Jednym z najpopularniejszych był maraton wiślany. To był taki, nazywano to biegiem długodystansowym, biegiem pływackim z Wilanowa do Warszawy. Startowało się z Łachy Wilanowskiej, a meta była przy Moście Poniatowskiego w pobliżu przystani oficerskiego klubu, który był organizatorem w okresie międzywojennym tego dorocznego wyścigu. Startowali mężczyźni i kobiety. Kobiet było zdecydowanie mniej. Bardzo był to popularny wyścig. Czasami były takie w niektórych wyścigach, w niektórych latach brało udział nawet około 300 pływaków, ale najczęściej to było kilkadziesiąt, 100 osób. I w 1934 roku po raz pierwszy wzięła udział w takim prawdziwym, profesjonalnym biegu pływackim młoda Buba Czuperska. Była wówczas uczennicą praskiego gimnazjum Zofii Łapusiewicz. Tutaj na Pradze, na ulicy Kępnej było gimnazjum żeńskie Zofii Łapusiewicz. I jako uczennica Buba wzięła udział w takim wymagającym bardzo wyścigu. To był początek września. Woda w Wiśle miała około 17 stopni. Naprawdę było chłodno. I Buba jako pierwsza kobieta przypłynęła na metę. Była w ogóle 11 w tym wyścigu, 11 ze wszystkich pływaków na mecie, co też było wielkim osiągnięciem, bo w tym wyścigu brało udział około 100 pływaków, bardziej od niej doświadczonych, głównie mężczyzn. Więc została dostrzeżona przez sędziów, przez sportowców, przez organizatorów jakby życia pływackiego warszawskiego, którzy od razu wypowiedzieli się, że na pewno mamy do czynienia z talentem pływackim, że trzeba się taką osobą zająć. Buba później pływała w IMCE, w też w barwach AZS-u i jako uczennica przed wojną w ciągu tych kilku lat osiągała całkiem niezłe wyniki. No niestety w 1939 roku wybuchła wojna. Nie można już było uprawiać sportu oficjalnie i rozwijać swojej kariery. I po wojnie w 1945 roku no już te możliwości były całkiem inne. Już ten moment, w którym te szanse na rozwój kariery dla kobiety pływaczki były, minął. Buba próbuje się w tym odnaleźć w świecie. Zdecydowanie wiąże swoją przyszłość z wodą. To jest dla niej jasne, że w ten sposób będzie, że to będzie jej zawód, to będzie jej życie.
0: Niejako idzie w ślady matki.
7: Ale idzie w ślady matki. No, są trudne czasy, więc wraca do pracy instruktorskiej na dawnej pływalni IMKI, która została jakby przejęta przez państwo. Uczy pływać. Uczy pływać całe pokolenia młodych pływaków, dzieciaków i młodzieży. Do lat 70., kiedy jest czynna zawodowo, to jest chyba około 15 tysięcy osób, które nauczyła pływać. Jest osobą bardzo znaną w świecie pływackim, bo jest nie tylko instruktorką pływania, ale także jest trenerką, jest sędziną pływacką, ma uprawnienia sędziego pływackiego, jest bardzo czynna w Polskim Związku Pływackim, bierze udział w zawodach międzynarodowych, także w latach 50. i 60. jeszcze trochę pływa, bo na przykład regularnie razem z bratem Aleksandrem, również znakomitym pływakiem, trenerem i waterbolistą, biorą udział w organizowanych jeszcze także po wojnie maratonach Wilanów Warszawa i za każdym razem zdobywają najczęściej pierwsze miejsca. W zbiorach rodzinnych zachowały się jeszcze puchary, które oni wówczas dostawali za taki wymagający bardzo wyścig.
0: A do rozmowy o Józefie Bubie Czuperskiej będziemy jeszcze wracać na antenie Meloradia. Opiekowała się m.in. Agnieszką Osiecką, o czym będziecie mogli posłuchać za moment. I była na tyle związana z Bubą Czuperską, że poświęciła jej miejsce swojej twórczości, o czym również posłuchacie, a o tym opowie więcej w ramach cyklu Kwadrans z kobietami, w ramach cyklu Kwadrans z kobietami Warszawy Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi. To jest taka trochę smutna historia, bo właściwie obiecującą bardzo karierę przerywa nam tutaj wojna.
7: Nie tylko wojna, ale też te warunki geopolityczne, w których znalazła się Polska po wojnie, już po zakończeniu działań wojennych, mają swój wpływ. Buba jako osoba, która legitymuje się małą maturą przedwojenną, jakimś kursem instruktorskim, który zrobiła, ale nie jest zaangażowana politycznie, nie jest jest w PZPR. No jest tutaj takie minimum jej i zaangażowania. Ona jest w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, co było wówczas normą, chyba w Lidze Obrony Kraju. No to były takie organizacje, które, czy takie minimum zaangażowania politycznego dla zwykłej osoby, którymi trzeba było się legitymować, żeby w ogóle funkcjonować w tych czasach. I cały czas ona podlega po wojnie takim weryfikacjom. Nawet jako wydawałoby się osoba pracująca w takiej bezpiecznej, niezwiązanej z polityką sferze, jako instruktorka pływania, jako sędzina zawodów pływackich, ona jest ciągle weryfikowana. Weryfikowana nie tylko pod względem zawodowym, jej kompetencji, jej umiejętności, ale także pod względem politycznym. I zachowały się takie protokoły z tej weryfikacji, gdzie jest określana jako osoba bierna politycznie, niezaangażowana. Co na pewno nie jest bez wpływu na jej karierę zawodową, co sprawia, że ta kariera nie może się rozwijać. Nie zmienia to faktu, że Buba jest osobą rozpoznawalną w świecie w Związku Pływackim, że jest znana na basenach Warszawy, że jest osobą bardzo cenioną jako sędzina i jako instruktorka. Zachowała się jej karykatura, którą wykonał po wojnie taki znany dziennikarz i karykaturzysta warszawski Edward Ałaszewski. Więc jakby też pisano o niej, że nie do przecenienia jest rola takich ludzi jak pani Buba. Zresztą ona jako instruktorka, jako opiekunka młodzieży pływackiej była znana nie tylko w świecie pływackim i też bardzo ciekawie zazębia się jej los z losem na przykład Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Osiecka jako dziewczynka była bardzo rokującą członkinią sekcji pływackiej Legii i Buba Czuperska Agnieszką się opiekowała przy różnych okazjach, zwłaszcza jeśli chodzi o obozy szkoleniowe CWKS-u. Te związki z rodziną Czuperskich Agnieszka Osiecka zresztą już jako dorosła osoba wielokrotnie podtrzymywała. Sama postać Buby Czuperskiej, pani Buby, pojawia się w pierwszej powieści Agnieszki Osieckiej Zabiłam ptaka w locie. Jest to postać zdecydowanie na pewno inspirowana postacią Buby, która opiekowała się nią w czasach, kiedy Agnieszka Osiecka bez problemu przepływała Wisłę i stawiała się na basenach Legii. Także życie Buby to także życie takiej kobiety niezależnej. To jest osoba, która nie zawarła żadnego związku małżeńskiego, miała partnera życiowego, ale też jakby w tej sferze wykazywała się wielką odwagą, bo w czasach powojennych również to nie było takie proste. Właściwie obracać się głównie w świecie mężczyzn, prowadzić życie na własnych zasadach.
0: Pani wspomniała o chodzeniu w spodniach, bo Buba była też osobą, kobietą, bardzo charakterystyczną. Tu z jednej strony spodnie, z drugiej strony sportowy kapelusz.
7: Tak, jeśli patrzymy, zachowały się takie zdjęcia w zbiorach rodzinnych Buby z okresu z lat 30. jako młodej dziewczyny. I widzimy tutaj dziewczynę w kostiumie kąpielowym, roześmianą dziewczynę w kostiumie kąpielowym na plaży Poniatówka. To była taka druga obok plaży Braci Kozłowskich przed wojną popularna plaża i przystań w Warszawie. To jest zdjęcie współczesnej, roześmianej, pięknej, usportowionej dziewczyny. Zresztą jest Buba wspominana jako osoba, która była taka wsprężysta w ruchach, wysoka, zgrabna, zwykle chodząca w spodniach, nosząca beret albo kapelusz.
0: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Ale Jasław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Ale Jasław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor Krystian Wieczorek.
2: Dzień dobry, albo dobry wieczór, nie, dzień dobry.
1: Właściwie dobry wieczór, bo to już godzina 18.
2: No to już tak, to już wypadałoby mówić dobry wieczór. To dobry wieczór w takim razie.
1: Chociaż rzeczywiście to słońce za oknem nas nakłania raczej do tego, żeby mówić dzień dobry.
2: Długie dni, tak. Długie dni. Cieszmy się, że mamy tyle światła.
1: Dobrze, to jest mały small talk o pogodzie. Mamy już za sobą. Chciałam zapytać o taką, że tak zażartuję, z grubej rury. Ponieważ zacznę ode mnie jak miłość, ale...
2: Myślałem, że będzie lepiej. Ja uwielbiam taki rysunek Andrzeja Mleczki. Dziennikarka pyta swojego gościa, znaczy zadaje pierwsze pytanie o sens życia, a potem przejdziemy do cięższych tematów.
1: Okej, nie, to aż tak...
2: Aż taki to nie jest gruby kaliber.
1: Aż tak to nie jest gruby kaliber, to prawda. Natomiast chciałam tutaj zapytać, jak do tego doszło, że w M jak Miłość nie od samego początku byłeś panem mecenasem.
2: Ojej, faktycznie, ale ten pierwszy epizod był związany, właściwie zapisał się w mojej pamięci jako jedno wielkie oczekiwanie na powiedzenie trzech słów.
1: Aha.
2: Więc to oczekiwanie na powiedzenie tych trzech słów, zapowiedzenie tam, bo byłem jakimś pracownikiem czyimś, w jakiejś tam chyba pracowni architektonicznej, tak to się dobrze mówi, chyba tak się to odmienia. W każdym razie u jakiegoś architekta w pracowni, teraz wybrnąłem z tego, miałem zapowiedzieć chyba Aśkę Koroniewską, która tam przychodziła, byłem tam jakimś pracownikiem, oczywiście miałem wielkie nadzieje, że tam zostanę i będę ten epizod tak grał w nieskończoność.
1: Pracownikiem roku,
2: ale miałem faktycznie ją tam zapowiedzieć, że pani przyszła do pana, panie tam, panie kierowniku czy dyrektorze, i czekałem na te trzy słowa chyba 8 godzin, żeby to powiedzieć, bo co chwilę przekładano tę moją scenę, więc byłem tak po prostu, tak byłem zmęczony tym, że było już mi wszystko jedno, czy ja w tym biorę udział, czy nie biorę, czy powiem coś, czy zagram, czy nie zagram, i myślę, że to była bardziej walka o przetrwanie. Oczywiście ten epizod oczywiście został wymazany, no bo to nie było nic znaczącego, to takich epizodów się pojawia w każdej produkcji od groma, więc to było nic nieznaczące, ale oczywiście ten serial miał taką ogromną siłę rażenia wtedy, na tamte czasy. O Jezu, jak to brzmi na tamte czasy, no ale miał. W każdym razie, no tę olbrzymią oglądalność w Polsce, więc nawet takie przemazanie się przez ten serial i powiedzenie dwóch słów spowodowało po prostu jakąś lawinę z SMS-ów i zainteresowania od strony znajomych i dalszych, bliższych, więc to było wtedy coś niesamowitego. I zapomniałem o tym i wróciłem do swojego teatru. Nie wiem wtedy, gdzie ja byłem na etacie. Czy w Bydgoszczy. Tak, jeszcze chyba byłem w Bydgoszczy, w Teatrze Polskim, a potem to było jakoś tak na przełomie. Potem przeszedłem do Teatru Wybrzeże, do Gdańska. I taki był początek, bym powiedział, nie żaden spektakularny. Nic wielkiego się nie wydarzyło, bardziej tylko jak sobie wyobraziłem, bo to były takie w ogóle pierwsze liźnięcia z planem zdjęciowym, bo byłem do tego teatru jakoś tam i przygotowywany, i przyzwyczajony, no bo jednak tam byłem, i tak przyjechałem to na ten plan, ja mówię, to na tym to polega, to ja nie chcę. Naprawdę, takie pierwsze miałem taki odruch, że w ogóle, o Jezus Maria, jak ja mam tyle siedzieć, tam czekać, to strata czasu jakaś ogromna. I faktycznie pewnie wielu moich kolegów potwierdzi, że szczególnie na planie ta praca głównie polega na czekaniu i na takim dobrym organizowaniu sobie, powiedział, życia w trakcie tego czekania, nie? Żeby tak to nie przeleciało przez palce. A to jest niełatwe wcale w takim chaosie tych planów zdjęciowych.
1: Mm-hmm. No tak, ale czy potem jakby twój powrót, ale już na poważnie do M jak Miłość.
2: Tak, to już był spektakularny. Już wszedłem na biało, czerwone dywany były.
1: Wjechałeś na białym rumaku,
2: na
1: prawie
2: białym,
1: że.
2: Na białym rumaku, tak. Ale... Płatki róż były rozsypywane, jak wracałem.
1: Tam. No tak, ale to się jakby wiązało też z tym, że ekipa w jakiś sposób zapamiętała cię z tego epizodu?
2: Nie,
1: czy to były zupełnie inne?
2: Jakim cudem w ogóle?
1: No nie wiem. Może byłeś po prostu tak bardzo przekonywujący.
2: Nie. Myślę, że w ogóle byłem nijaki kompletnie. Szczególnie po tych 8 godzinach czekania i przekładania tej mojej sceny w nieskończoność. Tutaj jak mówię, no wszedłem, mówię, dobra, powiem to i zejdę i chcę już jechać do domu. To było mniej więcej tyle, pamiętam. Uh-huh. Ekipa nie ma prawa pamiętać w ogóle moim zdaniem takich epizodów, szczególnie tak, bo są epizody, bo to też chyba trzeba rozgraniczyć, tak mi się wydaje. Uh-huh. Bo są takie epizody, które jest tam coś do zagrania i one gdzieś, jeśli dobrze się to zrobi albo są spektakularnie napisane, to myślę, że one mają szansę się jakoś tam zapisać w pamięci ekipy. Ekipy może mniej, bo oni i tak zupełnie do tego inaczej podchodzą, ale powiedzmy no operatora, reżysera, tych ludzi, którzy jednak za tę część artystyczną odpowiadają, to ja myślę sobie, że oni mają szansę pamiętać, jak ktoś dobrze coś zagra i jeszcze ciekawy epizod, to na pewno się to pamięta. Mhm. Jestem o tym przekonany, bo ja teraz, jak przychodzą ludzie, czy aktorzy, koledzy na rolę odcinka, czy tam na jakiś epizod, jak ktoś jest bardzo ciekawy, nawet w jakimś takim mikroodcineczku tego, co ma do zagrania, no to się pamięta i mówisz, o kurczę, ale to jest ciekawa osoba. Zresztą muszę się przyznać, że Melania Grzesiewicz, która zagrała kiedyś właśnie taką, no epizod można powiedzieć, w Komisarzu Aleksie, w którym też miałem przyjemność grania przez tam ileś lat, przyszła i tak pięknie zagrała taki swój fragment, taki monolog, jakiegoś takiego zeznania tam na tej policji, że ja mówię, kurczę, ale ciekawy ktoś, nie? Ciekawa aktorka, ciekawy człowiek, zdolny, utalentowany i tak miałem takie, o wow. I to się zdarza, nie? Ale mówię, to trzeba też mieć materiał, bo jak się nie ma na czym ugrać, to się nie ugra, nie? Mhm. To myślę, że nie.
1: Twoja postać to rzeczywiście zaczęła z wysokiego
2: ewoluować przede wszystkim bardzo.
1: Potem bardzo ewoluowała. W którymś momencie już się rzeczywiście, przyznam szczerze, pogubiłam, gdzie i z kim jest twoja postać.
2: Nie tylko ty, podejrzewam, że nie tylko ty. Ja myślę, że sam już byłem pogubiony w pewnym momencie. Nie, żartuję oczywiście.
1: Ale czy ty się spodziewałeś, że ta przygoda za tym drugim razem, Zem jak miłość, będzie tyle trwała? No bo trwa od 2008 roku.
2: To naprawdę tyle?
1: Tak.
2: Myślę, że nikt się nigdy nie spodziewa, szczególnie dołączając do jakiejś ekipy, która już jakoś tam funkcjonuje. Mhm. Chyba nie da się tego zaplanować, to przede wszystkim. I trochę wybory zawodowe i to, jak się życie układa, zawodowe i prywatne. Nagle jest się tak, wchodzi się do tej rzeki albo jest się w stanie z tego jakoś wyskoczyć. Ale to też nie jest wcale takie proste, że tak można to nad wszystkim tak zapanować i jak sobie powiem, że no będę tam gdzieś 5 lat, no to tak będę. Mhm. Bo chyba tak się po prostu nie da. To znaczy, po pierwsze jest też, to tak już abstrahując od tego, co powiedziałem wcześniej, że czy my nad czasem jesteśmy w stanie zapanować? Myślę, że nie do końca. I szczególnie jak się jest w takim, nie wiem, ferworze pracy. Nie wiem, byłem w tej MC, nagle robiłem ileś rzeczy po drodze, więc ta MK jakoś tam ciągle była, ale ja tego nie mierzyłem, ile, co i jak. I to jakoś sobie płynęło przy okazji, nie jako też moje główne zajęcie, bo jednocześnie robiłem ileś rzeczy naraz. W związku z tym też ten czas, o którym wspomniałem, przepływał trochę przez palce, bo dużo czasu spędzałem faktycznie wtedy w pracy. W związku z tym, no też niczego sobie nie zakładałem. Jakiegoś takiego planu nie miałem do kiedy, aż nagle minęło to co wspominasz, że minęło tyle lat. I bywały takie momenty, szczególnie jak się mnie ktoś pytał, ale ile ty tu właściwie już grasz, nie? I ja tak jakoś się zafiksowałem na takim... Na takim okresie czasu, że tak zawsze coś odpowiedziałem, a 4-5, coś takiego. Po czym się jak sprawdzałem, to się okazywało, że to już jest 9.
1: Że jest 2 razy tyle.
2: Więc jest 2 razy tyle, więc to myślę, że ktoś tym czasem jakoś, szczególnie jak idziemy spać, to my myślę, że tam się wszystko skraca jakoś i ktoś nas oszukuje. Aha. I tak myślę sobie, że mamy jakąś taką tendencję, nie chcę generalizować, ale jest coś takiego, że o tak, my sobie jakiś plan założymy, że tutaj nie z prądem, tylko z planem i tak sobie tak będziemy na to wszystko wpływać, a potem się okazuje, że a szczególnie taki zawód dosyć szalony, jaki ja wykonuję, myślę, że jest jednak w dużej mierze irracjonalny, więc gdybym ja tak wszystko głową sobie rozpisał tak racjonalnie, że tu zrobię to, tu potem tamto, to właśnie nie grałbym w 15 rzeczach naraz, bo to a tak było, że a dobra, da się, no co tam, kiedyś odeśpię, nie? Więc myślę to, że czasami sam siebie zaskakuję, że to już tyle minęło i że już że mój związek i z tym serialem, i z tą postacią, z tą rolą, którą gram, jest chyba najdłuższym związkiem w moim życiu. Zobaczymy, do czego to będzie zmierzać. Póki jest co grać i partnerkę mam wyjątkową i wspaniałą do grania, a nie pozdrawiam Muchę z tego miejsca, no to myślę, że to nie ma co szukać, znaczy lepsze jest wrogiem dobrego, ale to też jest taka moja baza. Ja zawsze sobie potrafiłem jakoś tak ułożyć życie zawodowe, że tu wracałem z wielką przyjemnością, ale szedłem też gdzie indziej i taki naładowany innymi doświadczeniami też wzbogacałem, tak sądzę, taką mam nadzieję, to co robię w tej MC, no. A inne pytania?
1: A czy lubisz w ogóle postać pana mecenasa?
2: Nie lubiłem słowa Andrzej, znaczy imienia Andrzej, bardzo nie lubiłem.
1: Aha.
2: Nie wiem, jakoś tak czułem, że to w ogóle to imię do mnie nie pasuje. Teraz oczywiście, jak już tam mnie wołają panie Andrzeju gdzieś na mieście, bo nawet nie wiedzą, jak mam na imię, to już się nie wzbraniam i podchodzę do tego humorystycznie. Ale był taki moment, że gdzie Andrzej jakoś tak w ogóle... Po pierwsze jest to jakieś takie imię staroświeckie i miałem wrażenie, że to tak wujków moich się nazywało.
1: Aha.
2: Takich panów, panowie Andrzejowie, to byli tacy ludzie z innego trochę pokolenia. I tak mówię, kurczę, to jakoś coś mi tutaj nie do końca gra i musiałem się długo przekonywać do tego. Ale teraz już się przekonałem i generalnie no, mam duży dystans i do zawodu, i do imienia, i do postaci, i do tego, jak ona się zmieniała.
1: A zastanawiałam się,
2: mi dobrze.
1: Zastanawiałam się jeszcze nad taką kwestią, że jeżeli grasz tyle lat postać adwokata, to czy na przykład masz wrażenie, że z tej wiedzy prawniczej coś już ci też więcej zostało w życiu?
2: Nie zostało mi wiele, jedynie miałem taki epizod, pamiętam gdzieś, to była jakaś sytuacja spadkowa chyba u mnie w rodzinie i musieliśmy każdy w rodzinie wychodzić tam przed tego sędziego czy panią sędzię i coś tam, jakieś zeznania, to już nie pamiętam, chyba dotyczyło chyba spadku. No ale sytuacja była dosyć taka poważna, prawda? No bo to jednak pamiętam, że to chyba jakoś tak po śmierci babci i tak musieliśmy się wszyscy zebrać, idziemy do tego sądu. A przez to, że ja tak tych scen miałem tak dużo, to ja tak wszedłem trochę jak na plan filmowy i to było taki miałem dysonans poznawczy, bo z jednej strony, no ja wiem, że my się też trochę wygłupiamy w tym sądzie i między ujęciami to jednak nie jesteśmy poważni i gadamy głupoty czasami i tak dalej. I ja tak miałem wchodzę na tę salę sądową i tak mam coś odpowiadać i coś mówić i tak mi się śmiać chce strasznie z tego, a jednocześnie niedawno ta tragedia i to było takie taki dysonans miałem ogromny i za każdym razem, jak mam do czynienia w ogóle z sądem i gdzieś idę, bo to, no, byłem mało razy, ale za każdym razem jak jestem i tam panuje, tak już mówię w rzeczywistości, panuje taka atmosfera jednak powagi. Jednak powaga instytucji i tak dalej, wiemy jak jest. A ja mam także trochę przez to, że mi się te obrazy, czy te sytuacje trochę nakładają na siebie, to ja mam także trochę takie mam poczucie, że jestem w pracy.
1: Aha.
2: I to jest takie dosyć zabawne, że ja nie potrafię tak zachować takiej powagi, że chce mi się właśnie wygłupiać, szukam tych kamer, gdzie są i to jest takie... To jest dosyć takie śmieszne moje poczucie, że tak przychodzę w poważnej sprawie, a wydaje mi się, że jestem w pracy.
1: Ale włącza ci się jakaś taka potrzeba bycia adwokatem
2: w tym
1: sądzie?
2: Nie, to nie, ale wiedzy też nie mam, bo jeszcze tak trochę ja tak dygresyjnie odpowiadam, ale wiedzy nie mam, za to zawsze się dziwię tym wszystkim sentencjom, które są w tej nomenklaturze prawniczej używane. Mhm. I kiedyś na wyspie Rodos krzyczeli do mnie jacyś Polacy, okazali się, to towarzystwo okazało się towarzystwem prawników. I przez to, że tak siedzieliśmy tak knajpa w knajpę, to oni o coś tam, że oglądamy, no bo to jakoś tak oglądali, jak gdzieś tam rezonowało to z ich zawodem, no to oglądali. Mhm. Ja mówię, ludzie, wytłumaczcie mi, dlatego śmieszne to było, bo tak gadaliśmy przez taki placek i tak krzyczeliśmy do siebie, więc to było dosyć takie zabawne, że my siedzieliśmy tam w tej katawii u takiej w słynnej tawernie u babci, a oni tak po drugiej stronie siedzieli i tak się oni mnie rozpoznali, tak krzyczymy do siebie. Nie? No ja mówię, no to powiedzcie mi w takim razie, o co chodzi z tymi z tymi strasznymi sentencjami po łacinie, bo straszne jest uczenie się tego, ja się nigdy łaciny nie uczyłem. Ja mówię, po co to jest, bo ja wydawało mi się, że to jest archaizm. A oni mówią, a nie. I mnie uświadomili wtedy, że na sali sądowej panuje coś takiego jak skrót myślowy, znaczy te sentencje są po to, żeby taki prawnik, który coś tłumaczy, to żeby zamiast opowiadać przez 15-20 minut, to on mówi to i wszyscy wiedzą do czego to, jaki to jest kontekst. I od tej pory, jeśli mam takie sentencje, staram się z nich korzystać. Tak samo jednak po uczenie się jednak tak na blachę tych paragrafów, bo się okazuje, że tam to działa inaczej niż w języku potocznym i wiemy doskonale. Mhm. Jak jest, że przeinaczenie jednego słowa, słynne lub czasopisma, i to jest dokładnie to. To znaczy zaimek, przyimek, jedna rzecz, która nam się wydaje, że znaczy to, w tamtym świecie może na przykład znaczyć zupełnie coś innego, nie tak jak my to rozumiemy i może rzucać światło zupełnie inne na to, co tam chcemy przekazać, więc tak nie nauczyli szacunku też do tego zawodu, wtedy ci ludzie, tak jak ta nasza krzyczana rozmowa. Też miałem taki feedback od nich, że jednak to, co robię, to ja jakoś tam jestem wiarygodny, więc to było mi oczywiście bardzo miło, że jak tak patrzą, no to ja się tam jednak nie wygłupiam i na tyle staram się dobrze grać tę rolę, żeby nie obrażać tego środowiska.
1: Ale to rozumiem, że ktoś też jest przy tworzeniu takiej postaci, jest jakiś konsultant.
2: Są, ale to ciekawe. To jest, a propos konsultantów, to jest dosyć zabawne, że tak jak jest ta przestrzeń na interpretację, tak tutaj jest ta przestrzeń również. Mhm. I pamiętam, że był tam, ktoś jest podpisany tam na scenariuszu, że konsultował, po czym jest ktoś z ramienia sądu na przykład wtedy, tak, i zupełnie to jest inna osoba. Mhm. Ale jest. Nie wiem dlaczego nagle i tak jest taka osoba na planie, po czym ja się pytam, a nie, to tak nie jest. I teraz musisz którąś wersję wybrać.
1: Tak.
2: Oczywiście wybieram tę łatwiejszą dla siebie, no bo po co się tam strasznie ryć, jak można coś prościej powiedzieć, więc jeśli ktoś mi daje taką furtkę już tutaj, no to i bierze jakoś za to odpowiedzialność, no to z tego korzystam, ale to jak wszędzie. Jest ten margines interpretacji, czy ta przestrzeń na interpretację i nie ma chyba jednego zresztą wiemy to doskonale. Jest jakiś paragraf, na przykład już czepiając się tego, w ogóle tego świata. I nagle się okazuje, że to można tak, nigdy się nie da doprecyzować aż tak, żeby nie było jakiejś takiej furteczki malutkiej, żeby inaczej to zrozumieć. A, to ja nie wiedziałem, bo to przecież to już można tak i w taki sposób i tak dalej, więc to zalety i wady języka, myślę.
1: Kiedyś dużo częściej występowałeś w teatrach, potem ten ciężar przeniósł się na telewizję i duży ekran. No. Czy to oznacza, że bardziej lubisz kamery?
2: One lubią chyba też mnie trochę.

0: nie ukrywam, że zawsze, mimo że skończyłem wrocławską szkołę teatralną, to ja jestem wychowany na filmach, a nie na teatrze. To znaczy, mnie ten teatr oczywiście zaraził, ale dużo później. Wcześniej to byłem tym chuliganem, który strzelał do aktorów z jakiejś tam, z plasteliny i byłem tym takim okropnym bachorem, który przeszkadzał aktorom grać. Jak przyjeżdżały, albo my gdzieś jechaliśmy ze szkołą do teatru, no to ja byłem tym, który po prostu chce zmieść tych aktorów z powierzchni ziemi i miałem różne...
1: Czyli nie było takiej fascynacji teatrem od dziecka?
0: W ogóle nie, ja byłem kompletnym dyletantem, o, to może ładne słowo.
1: Aha.
0: Ja też pochodzę z rodziny jednak robotniczej, która teatr widziała chyba jedynie w teatrze telewizji, który z teatrem nie ma nic wspólnego. Ale... nie było ani takiej tradycji, no to też jestem z innego pokolenia, też z mojego miasteczka i ten dostęp nie był aż taki, też tak jak mówię, tradycji w rodzinie nie było, więc nikt nie miał takiego pomysłu, żeby w ogóle mnie gdzieś zabierać. Tak jak teraz jest to jednak bardziej powszechne. Więc ja ten teatr, to znaczy ja aktorstwo utożsamiałem z filmem i z telewizją, a nie z żadnym teatrem. Jak ja pierwszy raz pojechałem do tak już świadomie, jak już wiedziałem, że to mnie jakoś tam interesuje i pojechałem do teatru zobaczyć, o co chodzi, to miałem takie, o Boże, to tak? To w taki sposób i tak wychodzić do ludzi i w ogóle i się nie spocić i w ogóle to tak można i ta trema i tak dalej. To ja byłem w ogóle nie śmiałem dosyć chłopakiem, więc jak sobie to pomyślałem, że to tak to aktorstwo też polega na tym, żeby do ludzi wychodzić, to miałem takie, nie, w ogóle nie ma szans, nie? A jeszcze zacząłem naprawdę z wysokiego C, bo pamiętam, była taka objazdówka chyba Teatru Ateneum wtedy. I to był jakiś taki jeżdżony benefis Janusza Gajosa. I to było kilka spektakli z nim i one tak, to było tak, nie wiem, we Wrocławiu na przykład, nie wiem, 3 dni z Januszem Gajosem i to codziennie był jakiś tam spektakl. I to tam jeździło po Polsce i ja akurat na coś takiego trafiłem. No i miałem takie, że po pierwsze szczena mi opadła, to jest jedna rzecz, bo miałem do czynienia po pierwsze z aktorami rozpoznawalnymi, 2 też wybitnymi, no to jednak to, o czym my tutaj rozmawiamy, czy o kim, no to jednak postacie wybitne i miałem takie, no że zaskoczyło mnie to, a jednocześnie zaraziło, że to jednak tak, że to jednak jakoś mnie pociąga. Ale nie jest tak, że ja tak marzyłem o tym teatrze. W ogóle nie. Bardzo chciałem iść do filmówki, tam się w końcu nie dostałem, ale to w ogóle mamy za mało czasu, żebym o tym opowiadał. Ale jednak to kino, to ja jako chłopak młody oglądałem po prostu miliard kina, to obejrzałem. Oczywiście nic tam z tego nie rozumiejąc, ale jakby to mnie przyciągało. Te czasy apokalipsy wtedy i to kino klasy B, C, D i F i te wszystkie kung fu i myślałem, że najlepszym aktorem jest Jean-Claude Van Damme wtedy. No to takie, taki czas, kiedy się chłonęło wszystko, ale to był też czas przemian, więc to do nas ta kategoryzacja i takie wartościowanie, to dotarło dopiero później, jak już zrozumieliśmy, że to kino jest bardzo zróżnicowane, a wtedy to, co leciało, to tak każdy oglądał na tej 15 kopii VHS-u.
1: Po prostu było.
0: Bo było i tam nie wiadomo było, czy to jeszcze jest Jackie Chan, czy już Bruce Lee, czy odwrotnie. Bo tam to było tak przegrywane i jeszcze z tymi dubbingami niemieckimi, potem na to nałożony ten polski, jakiś taki kwadratowy ten dubbing, który był gdzieś pewnie w jakiejś piwnicy robiony. No, przedziwne, wspaniałe czasy, ale też dzięki temu nie zamknąłem się tylko na tak zwane kino artystyczne, ale też na kino tak zwane wtedy komercyjne, czy tak zwane popularne, ale to mnie pociągało. Nie żaden teatr, ten teatr, mówię, to był jakiś taki okej, jest, bo jest, ale tutaj kino w ogóle, marzenia i tak dalej, a nie tam jakieś kotary, kurz i jacyś ludzie, którzy przychodzą i coś tam.
1: No tak, ale jednak poszedłeś do szkoły teatralnej.
0: No bo w Polsce to tak jest, że głównie to jest teatralna szkoła, bo mówię, no to nikt nas nie kształci pod kątem. No bo rynek to jest 80% teatru, a reszta, no to teraz się tak porobiło od powiedzmy 10 lat, że tych jest dużo produkcji i się gra w filmach, serialach, są pieniądze na to, jest dużo tych produkcji, streaming jeszcze dołożył swoje i jest teraz...

0: jest gdzie grać.
1: Ale też te proporcje się, myślę, wręcz odwróciły. Mhm. To znaczy jest więcej propozycji serialowo-filmowo jakichś takich związanych z kamerą niż tych teatralnych, tak sądzę, no na pewno nawet, niż wtedy. Więc siłą rzeczy no, kształcono ludzi, którzy idą do teatru, a jak tam pójdzie do filmu czy gdzieś tam, no to niech sobie idzie, jakoś sobie poradzi. Nie? Ja kompletnie nie miałem pojęcia, no tam od niedawna są zajęcia właściwie przed kamerą i potem idzie taki człowiek przed kamerę, coś gra strasznie 5 razy za dużo, nie wie, że tam ta mikroekspresja jest wychwytywana po prostu z taką czułością, że niewiele trzeba grać, że wokół trzeba mieć prawdę i trzeba mieć z tego świadomość, ale wtedy nikt tego nie uczył i mówię, ten film czy serial to był wypadek przy pracy trochę, takiej edukacyjnej, a tak to teatr, etos, Stanisławski, te wszystkie książki, ta cała literatura, te wszystkie, nie wiem, jeszcze Wrocław, to taki obudowany na tym Jarockim, potem Lupie, Grotowskim i ta cała tradycja tych wielkich nazwisk, no a to tam gdzieś jakieś rzeczy inne, to rozrywka drugorzędna.
0: Ale też ciekawe jest to, że powiedziałeś, że jak aktor musi wyjść do ludzi, że to takie wydawało ci się stresujące, a nie miałeś czegoś takiego...
1: Dalej tak jest. Nie tak, że minęło, ale no dobrze.
0: Nie minęło?
1: Nie minęło, no ale zadaj pytanie.
0: Dążę do tego, że czy nie miałeś poczucia, że przed kamerą jednak też może być właśnie tak samo stresujące? Czy to było jednak od razu romans?
1: Oczywiście, że nie wiedziałem, i tylko że jak się uda aktorowi być tu i teraz, a na tym właściwie takie żywe aktorstwo polega, żeby nie wybiegać do przodu, tylko być, słuchać, widzieć, i to się zapomina o tej kamerze. Mhm. Na tyle mi się chyba udawało, że ten stres był coraz mniejszy i na tyle mi się też to podobało, że wiedziałem, że jestem w stanie to jakoś to opanować i na tyle jakoś zapanować nad stresem, żeby być aktorem takim właśnie osadzonym w czasie rzeczywistym. I dzięki temu mi się udawało jakoś nie myśleć o tym, że przecież to zaraz będzie ktoś oglądał czy coś. To były te takie początki, kiedy kiedyś jakoś tak z taką, nie wiem, z taką prostą naiwnością podchodziłem, że coś tutaj, czy to nagrywa, dziwne jakieś to urządzenie, to ktoś mi coś mówi, to jacyś są koledzy, jest jakiś chaos na tym planie, kogoś tutaj udajemy, przebieramy się w kogoś i przez to, że nie ma takiego widza, tego takiego odbioru, czy oddźwięku takiego w rzeczywistym czasie, to jakoś dosyć szybko się o tym zapomina. Więc jakoś o tym nie myślałem, że to może ktoś oglądać. Potem oczywiście się dziwiłem gdzieś na ulicy, że to jednak ktoś ogląda i że to jednak jest stres, nie? Ale to też to jest tak złożona kwestia z tym byciem na planie i w ogóle w naszym zawodzie, bo im więcej relaksu, takiej przyjaznej atmosfery, takiego i przygotowania, i jednak zabawy, nawet przy takich bardzo trudnych sytuacjach, tym się szybciej zapomina, że to może być takie stresujące i że to jest w gruncie rzeczy cały czas ktoś gdzieś tam podgląda, patrzy, nas ocenia, nas odbiera przede wszystkim, nie? Ciągle. Ale mi się jakoś udawało, że o tym zapominałem. Teraz czasami mi się przypomina, ale jakoś rzadziej.
0: No dobra, to jak jest z tą tremą? To rzeczywiście nadal cię to stresuje, jeżeli wychodzisz na scenę, no bo jednak widzimy cię chociażby w spektaklu Selfie.
1: Stresuje, oczywiście, że stresuje, tylko ostatnio nawet z moją żoną jakoś mieliśmy taką rozmowę na temat dźwigania tych kamolców i takiego oddawania siebie i kosztów. Kosztów związanych z procesami psychofizycznymi, związanymi z naszym zawodem, na ile to niby oszustwo i tak wzbudza w nas prawdziwe mechanizmy, takie, które jednak jak płaczemy, krzyczymy i tak odniosę się do takich bardzo prostych emocji, nie? Że jednak zachodzą, prawda? Że, mhm. Że jednak to zachodzi, w związku z tym idąc i nawet robię, nawet wiedząc, że to jest jakiś tam rodzaj rozrywki mniej poważnej, bardziej, no to cały czas, jeśli wchodzę w głąb, mając nawet, posiadając warsztat, który jest naszym takim, jakąś kamizelką ochronną jest, tak, mhm. nie? Że, żeby właśnie tak na ciągle w 100% się nie pruć, żeby w psychiatryku nie lądować za każdym razem po spektaklu, na przykład trudniejszym, to i tak wydaje mi się, że nie da się do końca zostawić, przynajmniej to w moim przypadku, bo to ja też nie chcę generalizować, bo może ktoś potrafi sobie wyrobić takie mechanizmy, że przychodzi tak właściwie jak po kaczce, nie? Że tak spływa. Ja nie jestem w stanie, jak już oczywiście, jak już skoczę, czyli jak już się zacznie spektakl, jak już się zacznie scena na planie czy gdzieś, no to już jest ten skok, to już jest, mhm. To już to przejście, prawda? Ale ten moment wyczekiwania, przygotowywania jest obarczony stresem i być może na szczęście. Tak sobie myślę, bo gdyby nie było tego pierwiastka niepewności, stresu, to po pierwsze mały kroczek do rutyny, pierwsza rzecz, a druga, że chyba moglibyśmy sobie wtedy krzywdę zrobić, że to jest jakiś taki dla nas, i to nie tylko w naszym zawodzie, ja sobie myślę, że jeśli nie mamy takiego pierwiastka niepewności, we wszystkim, co robimy, i ciekawości w związku z tym, to jest jakieś takie, jak to nazwać? Znaczy, wydaje mi się, że pozbawiamy się takiej jakiejś ochrony, że jednak mimo wszystko, jaki to by nie był zawód, to musimy jakoś mieć ten taki fragment siebie, który zostawiamy i który chronimy, i nie wszystko jest na sprzedaż, nie wszystko jest takiego, że dajemy, bo sądzę, że nam się by te rzeczywistości zaczęły zatracać. I wiemy doskonale, że te zawody, które dają adrenalinę, i twoja praca, i moja, to są zawody spokojniejsze, przecież umówmy się, prawda? No, ale te, które mają dużo pierwiastka takiej niepewności, czegoś nowego, to sądzę, że jakbyśmy byli pozbawieni stresu i tej niepewności, to myślę, że wszyscy byśmy lądowali w jednym fajnym zakładzie, gdzie wiązano by nam rękawy i...
0: Obecnie w Warszawie na Sobieskiego chyba najbliżej, tak?
1: Może. No, nawet nie wiem, wolę nie wiedzieć.
0: Okej.
1: Okay. W każdym razie. No to tak przydługo odpowiedziałem, ale tak mi się wydaje, że daj Panie Boże stres.
0: Ale to jest
1: Ale taki mówię, no nie taki, który mnie teraz poskłada, zabije, tylko taki, który jest takim rodzajem pewnego stymulatora, ale gdybym wiedział, że to jest taki stres, który mnie zaczyna, mówiąc najprościej,
0: łamać,
1: paraliżować, zabijać i odbierać mi przyjemność z tego, co robię, to nie. To nie taki. Bo myślę, że jest ten taki początkowy, taki stymulujący stres, mimo że ja nie lubię go wartościować, czy on jest dobry, czy zły, ale no, jeśli już tak się tego można uczepić, no to powiedzmy, że jest taki początkowy, który ci daje jakiś napęd, jest jakimś dynamem. Ale jeśli on jest
0: mobilizacją trochę.
1: Tak, więc być może to jest złe słowo, że to jest dobry stres, więc może uniknijmy tego sformułowania, więc ten taki początek, który jest dynamem, jest super i on cię kosztuje, ale ten przewlekły, myślę, że to jest ten, który może przynieść więcej złego niż dobrego, mniej korzyści zdecydowanie.
0: A czy masz takie role, które wspominasz właśnie jako takie, które jednak obciążyły cię mocno w taki właśnie, nie wiem, czy negatywny nawet sposób, ale taki sposób, że jednak wywołały w tobie bardzo duże emocje, które potem, mimo że już zszedłeś z planu, no to przeżywałeś te emocje.
1: Znaczy,
0: bo tak sobie myślę,
1: mówisz ogólnie
0: że...
1: teraz w ogóle o całej mojej karierze. No, na pewno te teatralne mnie bardziej kosztowały z prostego powodu, że wchodzi się głębiej i obcuje się z nimi dłużej częściej i to jest dosyć oczywiste. I proces czasami związany z budowaniem nie zawsze bywał przyjemny, w związku z tym to uprzedzenie do grania pewnego materiału, dam przykład, kiedyś graliśmy taki tekst w reżyserii Grześka Wiśniewskiego, Plastelina, i to jest bardzo okrutny tekst, osadzony w jakiejś takiej strasznej Rosji, w takiej patologii, gdzie tam się dzieją rzeczy haniebne. I pamiętam, że zagłębianie się w tę postać, która tam robi krzywdę drugiej osobie, tam, to jeśli ktoś za Plastelinę, to tam nie będę teraz streszczał, ale w każdym razie trudny materiał. Ja pamiętam, że obcowanie z tym, budowanie tego, tej roli, tak okrutnej, było dla mnie takim noszeniem kamolców po prostu w plecaku. I za każdym razem wchodzenie w głąb tego faceta było dla mnie takim autookrucieństwem, że tak myślę sobie, czy ja chcę w ogóle w takie materiały wchodzić tak głęboko, więc bywały. Czasami to jest związane nie z materiałem, a na przykład czyli znowu do procesu się odwołam, czyli do takiego momentu, kiedy ta praca na przykład, nie wiem, nie idzie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, albo te osoby, z którymi pracujemy, nie do końca też jesteśmy z nimi kompatybilni. To mówię i o kolegach, aktorach, i reżyserach, i no i wiadomo, jesteśmy taką sumą i jakąś takim wypadkiem tych wszystkich osobowości i materiału. I czasami idzie pięknie, a czasami idzie tak, że po prostu chce się z tego zawodu rezygnować, po prostu za każdym razem jak się na próbę przychodzi. I bywało różnie, więc to tak zależy, jakie miałem skojarzenia. Czasami coś sobie wyobrażałem i na tyle się tak zapatrzyłem w swoje wyobrażenie o tym i ktoś próbuje mi forsować coś innego zupełnie, co jest jakoś niezgodne ze mną, no i to na takim konflikcie jest to też budowane, więc ten konflikt potem przy graniu trudno go jakoś tak wyłączyć i nie wiem, a czasami mówiąc brutalnie, mamy partnera do grania, którego nie lubimy. A mamy z tym kimś do grania rzeczy, które no, wymagają od nas wielkiego skoku na główkę, w emocje, czasami w cielesność, i nie chcemy doświadczać tej przygody z tym kimś, nie? I to są trudne sytuacje w naszym zawodzie, bo to rzadko chyba się o tym opowiada. I to nie odchodzi, żeby teraz epatować nazwiskami czy kogoś tutaj, tylko nasz zawód, widz do procesu nie jest do dopuszczony, prawda? A my udajemy.
0: Widzisz sam efekt.
1: A my skaczemy i czasami, szczególnie w rozrywce na przykład, nie? Mamy być tacy, bym powiedział, frywolni. I jakoś tak lekko podchodzić do rozrywka, zresztą się gra lekko, prawda? I trzeba mieć pewien dystans do tego zawodu, szczególnie wtedy, a tego dystansu nie ma, nie? I tak nie zawsze to wychodzi. No, ale to taka kuchnia nasza, która nie zawsze jest taka piękna, bo bywa piękna, ale bywa okrutna też, nie? Każdy zawód.
0: To jest właśnie bardzo ciekawe to, co mówisz, no bo to jednak trzeba rzeczywiście nie tylko jakby wykorzystać super warsztat aktorski, żeby udawać, że kogoś się lubi, na przykład, jeżeli tego wymaga scena, tylko też gdzieś tam chyba te swoje takie prywatne przekonania mocno na bok odłożyć.
1: No to jest w ogóle szczególnie trudne wtedy, kiedy ma się jakiś światopogląd, im bardziej się przeżyło więcej, tym ta dojrzałość i wiedza o sobie, o świecie jest większa. Już się tak człowiek tak łatwo nie godzi na coś, na co jeszcze wcześniej można było dać przyzwolenie na początku swojej drogi. Każdego zawodu, moim zdaniem. Bo przecież żaden lekarz nie zapomina, jak idzie do tego szpitala czy gdzieś, że jest też przede wszystkim człowiekiem. No, nie jest swoim zawodem. I tak jak każdy z nas, jak tutaj siedzimy, nie jesteśmy swoimi zawodami, tylko jesteśmy sumą doświadczeń różnych. I mówiąc kolokwialnie, no już się tak wszystkiego nie łyka, nie ma zgody, jeśli ktoś przychodzi i opowiada, co też może być uciążliwe, bo w naszym zawodzie taka naiwność jest czasami potrzebna. To znaczy taka właśnie, zostaw to, idź, po prostu idź się, zostaw te doświadczenia, zostaw tę tak zwaną mądrość życiową, swój światopogląd i zrób coś, co jest zupełnie niezgodne. Jest szansa na to, ale czasami, jeśli przekraczane są granice światopoglądowe, czy takie w ogóle życiowe, że to na przykład, nie wiem, no też ciężko dać przykład, ale wydaje mi się, że jest taki moment, kiedy ktoś na przykład mógłby, nie wiem, zrobić takie coś, że mógłby wyrządzić tym krzywdę, nie wiem. Że jest to na przykład o kimś, kto jeszcze żyje i ty, bo no są takie, prawda? No na przykład to teraz tak na rybę trochę rzucam, ale że jest na przykład, nie wiem, film, spektakl o kimś, kto jeszcze żyje i ty wiesz, że postawienie tego kogoś w takim świetle, czy jest to uprawnomocnione, żeby w taki sposób opowiadać, nie? Mhm. Jeśli to się kłóci, no to i zaczyna się konflikt wtedy, prawda? Na ile można ingerować, na ile aktor w ogóle może takie rzeczy robić, znaczy może, czy nie może, to zależy, jak jest dopuszczony do procesu, no bo jak jest niedopuszczony, tylko przychodzi, ma lepiej lub gorzej to zagrać, no to po prostu się godzi na dzień dobry na to, że jest tutaj po prostu jakimś narzędziem, ale jeśli nie jest się tylko narzędziem, tylko jest się też współtwórcą spektaklu, to kiedy powiedzieć stop, kiedy się wycofać, nie wycofać, kiedy... No to są dylematy i my jesteśmy stawiani wiele razy w swojej pracy w takich sytuacjach, kiedy te decyzje trzeba podjąć i męską czy żeńską, nieważne, po prostu taką, że po prostu czy będziemy w stanie potem, może inaczej, czy będziemy potem w stanie kontynuować tę pracę, nie mając poczucia, że to jest jakaś krzywda gdzieś się dzieje, nie? Ale to nie musi być krzywda, to może być też po prostu coś, co na przykład, nie wiem, że ja sprzedaję komuś coś tak głupiego już, że dzielenie się, bo jesteśmy też znakami, które przecież wysyłamy w świat, prawda? Jesteśmy... Mamy też tę przecież przestrzeń symboliczną, metafizyczną, tą taką, nie wiem, różne. I ten aktor niesie ze sobą te sygnały. I jeśli jak już mam takie poczucie, że już jedyne, co daje światu, to po prostu jakiś idiotyzm, no to też warto się nad tym zastanowić, czy ja chcę to firmować sobą, dawać ten paszport temu, nie? To są jakieś takie czasami pytania, nie? Być może lepiej sobie tak nie zadawać. No ja sobie niestety zadaję te pytania, czy chcę się dzielić czymś ciekawym, wartościowym, jeśli mam do tego sposobność i okazję, bo tak się moje życie potoczyło, czy nie. Czasami wolę zdecydowanie milczeć niż powiedzieć o dwa słowa za dużo. Kiedyś wchodziłem bardziej w konfrontacyjny czy język, czy tak wolałem, czy chciałem zabierać jakoś głos w jakichś sprawach. Teraz tych przestrzeni jest coraz mniej. Tak mi się wydaje na pogłębiony dyskurs, więc staram się raczej milczeć niż odzywać. Jest mi z tym dobrze.
0: Okej. Okay. A czy też dobrze jest ci z różnymi sportami? Dalej uprawiasz tak dużo sportów jak dawniej? Bo czytałam, że i taekwondo, i kalistenika, nie chcę przekręcić.
1: Tak. Ale przez to, że moja żona jest joginką i od tam chyba dwóch lat ma studio jogi, a też organizujemy jakieś tam wyjazdy. Ja bardziej jestem taki tutaj akuszerem tego wszystkiego i takim na wsparciu jestem, tak zwanym. To też siłą rzeczy jakoś mi jest blisko do tego, co ona robi. My się tak zarażamy. No, moim głównym sportem od wielu, wielu lat jest narciarstwo biegowe i to już wiele razy o tym opowiadałem, że te narty biegowe, ale zimy są, jakie są u nas.
0: No po ostatniej nie możemy marudzić.
1: Po tej nie możemy marudzić, ale też trzeba jednak jechać, jednak to jest wyprawa, ale mimo wszystko to jest taki główny mój sport, a te wszystkie inne tak naprawdę są podporządkowane temu, żebym ja był przygotowany do tego sezonu biegowego i to temu służy, a to też, żeby po prostu nie zwariować na co dzień. Jakoś ze sportem jestem związany od wielu lat i różne były faktycznie, ale ostatnio właściwie nie wiem, który teraz, bo jak sobie pomyślę o tej kalistenice, która tak wpadła wpadła na mnie przypadkiem, nie przypadkiem, czy windsurfing, to też przez żonę, ale to piekielnie trudny ten sport jest, więc tak czasami chcę to rzucić w diabły. Ale sobie myślę, one się tak przeplatają, moim zdaniem. I to tak jest chyba naturalne, że tak raz trochę robię więcej tego, raz bardziej jogi potrzebuję, raz nie wiem, jak gdzieś jesteśmy, to sporty są różne i warto w ogóle generalnie się ruszać, ale myślę, że w sporcie jest pierwsza i główna zasada, tak naprawdę najważniejsza, ma to dawać przyjemność. Jeśli to nie wywołuje radości, że się na samą myśl, że się będzie to robić, nie wywołuje takiego skojarzenia, takiego poczucia wewnętrznego, to nie.
0: To lepiej nie.
1: Nie, ja uważam, że oczywiście zależy, jak ktoś jest skonstruowany, bo czasami ludzie, nie poddam się, tu zrobię się tutaj, kurczę, nie, i będę się rył i mordował i to. I jasne, i pewien taki moment pewnie jest potrzebny na to, że jak nie wychodzi, to, ale jak tak nie wychodzi i więcej jest takiego mordęgi niż satysfakcji z tego, to trzeba szukać innej aktywności. Mi jest ta aktywność potrzebna jakoś jak tlen, ale to chyba jest związane z tym, że jako dzieciak się zaczyna sport tak bardzo wyczynowo uprawiać, to się nie da już potem inaczej. Jest coś takiego, że chyba pamięć ciała...
0: Skorupka za młodą po prostu.
1: No też tak, ale pamięć ciała jest taka, że ona potrzebuje... O sporcie można po prostu 80 kolejnych audycji oczywiście zrobić i nie będę tutaj niczego odkrywczego ja nie powiem, ale jeśli powiem banał, w zdrowym ciele zdrowy duch, a tak się mówiło u mnie za młodu, nie wiem, czy to powiedzenie jakoś jeszcze funkcjonuje w obiegu, ale tak jest. Ale tak jest. Każdy wie, że jak się tam trochę zmęczy gdzieś banalnie na rowerze, gdzieś przejedzie i coś zobaczy i wróci, ma takie jak przyjemnie tak, nawet nie spalić, to nie jest po to nawet, żeby po prostu nie wiadomo jaką sylwetkę mieć, tylko tak, że po prostu, że jak ten oddech się rozszerzy i to nagle nam się, nie wiem, myśli jakoś rozjaśniają.
0: Przewietrza się głowa.
1: Przewietrza się głowa, ale co mi się przypomniało, co mój ojciec ma w żeglarstwie, bo mój ojciec jest takim wręcz fanatykiem żeglarstwa, nie że entuzjastą, czy jakimś tam po prostu żeglarzem, tylko to jest jego świat. I pamiętam, jak rozmawiamy o tym, że to takie bycie tu i teraz, czyli ten sport, może inaczej, czyli ten sport, który ci daje takie oczyszczenie, czyli osadza cię w tym czasie teraźniejszym, to jest ten sport, czyli to jest ten sygnał, że to jest ten sport, który jest dla ciebie dobry. Bo jeśli ty w trakcie sportu jesteś w stanie po prostu załatwiać 15 maili, dzwonić i robić inne rzeczy, to jest żaden sport. Uważam, że to nie jest ta funkcja. A sport oprócz takiej kultury fizycznej powinien dawać takie właśnie oczyszczenie myśli, że ja na przykład mam w biegówkach, czy w ogóle w tych sportach, które... Ja nie jestem w stanie niczego innego robić w tym momencie. W związku z tym męczę się fizycznie, a psychicznie wychodzę jakoś odmłodzony, bo to, co jest w medytacji najważniejsze, czyli skupienie, takie to rozproszenie, żeby sam zapanować nad rozproszeniem, to daje... Sport to daje. znaczy wiele dyscyplin to daje, więc wydaje mi się, że to jest taka największa zaleta. Nawet nie ta fizyczna, tylko ta psychiczna. Tak sądzę.
0: O zaletach fizycznych, tutaj bym w tym wątku chciała na chwilę zostać. W 2013 roku zostałeś...
1: Dawno temu to było. O Jezu, wiem
0: co... Wcale nie tak dawno.
1: O Boże, wiem.
0: Wyciągnę to.
1: O Boże,
0: mogę?
1: Wiem.
0: Zostałeś uznany za najbardziej przystojnego faceta show biznesu. Czy to takie wyróżnienie jest miłe? Czy trochę tak łechce próżność?
1: Wtedy miłe. Teraz sobie myślę, że takie konkursy są dosyć... Żeby nikogo nie
0: uprzedmiotawiające.
1: Żeby nikogo nie obrazić, ale myślę, że właśnie no to ładnego słowa użyłaś, bo wydaje mi się, że nasza branża i w ogóle może inaczej, nawet szerzej, kultura uprzedmiotowienia, jaka jest silna obecnie, wtedy czy była taka? Pewnie też była, ale nikt sobie aż tak z tych zagrożeń chyba świadomości znaczy nie miał i sprawy sobie nie zdawał. Mhm. Więc tak to wydawało się takie niegroźne. Ale teraz jak sobie myślę, że ktoś konstruuje takie szuflady, które... Bo czym innym być w zawodzie, nie wiem, uznanym za amanta, nie amanta, charakterystycznego aktora czy innego... To naprawdę to jest taka szuflada niegroźna, uważam, i to jakoś porządkuje nam rzeczywistość, jak ktoś tego potrzebuje, to okej. Ale to uprzedmiotowienie związane z tego typu konkursami uważam, że jest przede wszystkim krzywdzące, bo zaczynasz być postrzegany przez powierzchowność swoją. A w kulturze tej cywilizacji spektaklu, czy kulturze spektakli, to chyba u Lasza jest, czy nie wiem już u kogo. I ta kultura jest tak zewnętrzna, więc dokładanie kolejnego pięterka, szczególnie w naszym zawodzie, gdzie jesteśmy przede wszystkim postrzegani przez pryzmat zewnętrzności, to jest po prostu, no tak, ja wiem, czy to jest potrzebne nam w ogóle, taki konkurs, taka etykieta, gdzie no w ogóle etykietowanie, tak, można tak powiedzieć, ludzi jest w ogóle na porządku dziennym, prawda? Czyli takie upraszczanie wiedzy o kimś, tak? Najprościej ujmując, spłaszczanie do jakiegoś czegoś, jednego wydarzenia i patrzenie przez taki pryzmat. Chyba fajnie, że już tego nie ma. Mm-hmm. Czy mi to coś zrobiło wtedy? No, zainteresowanie myślę, że jest wtedy ogromne mediów. Ja... tego chyba nie spodziewałem. Sądzę, że jakiś miałem taki odruch jednak właśnie ciszy, że nie chcę w to brnąć i taką jakąś bastią samoobrony.
0: Jeszcze tak na koniec zapytam, czy oglądasz siebie na ekranie?
1: Rzadko się to dzieje, ale lubię te autokorekty robić, dlatego że nasze wyobrażenia, tak jak na temat wieku nas mózg oszukuje, że ja myślę, że mam 3 dychy, a mam 5, ale poczucie mam zupełnie inne. Tak samo tutaj jednak ta autokorekta takiego spojrzenia na swoje środki, na to, co nam się wydaje, że działa, albo często nam się, to już też kolejne takie wejście do naszej kuchni. Często jest tak, że jest jakiś dubel, albo nie wiem, coś zagramy i nam się wydaje, że byliśmy gdzieś obok, a ktoś mówi, nie, to było super, a nam się wydaje, że to w ogóle było jakieś bez sensu i w ogóle słabe, niedobre, bo mieliśmy jakąś taką dysharmonię w sobie, taki jakiś dysonans, nie wiem, no, że pojawia się w nas taki, nie wiem, no jakieś takie bycia obok, to ciężko to uchwycić też, ale my aktorzy mamy coś takiego, nie, to jakiś, po czym ktoś przychodzi, nie, ale w ogóle tego nie było widać. W związku z tym to pokazuje, jak nasze wyobrażenie o nas samych jest mylne. I dobrze czasami i w naszym zawodzie i nie tylko, takie autokorekty robić, to znaczy popatrzeć na siebie i z uśmiechem, i z dystansem, o kurczę, to mi się wydawało, jakim tutaj po prostu geniuszem zapachniało, a to takie średnie, po czym bywa odwrotnie, że wydawało mi się, że coś jest średnie, a było całkiem przyzwoite i więc myślę, że nie robię tego często, ale tę autokorektę lubię robić, nawet na poziomie głupiego wyglądu, że nie wiem, coś mi żona mówi, a widzisz, mówiłam ci, że w tym źle wygląda, że ja mówię, no miałaś rację, nie? A mi się wydawało, że nie wiem, że jak mam, nie wiem, taką brodę, takie coś tam, albo no, mówię teraz tak zupełnie trochę od czapy, że takie przykłady, nie wiem, czy w tej koszuli, w takiej brodzie, w takich włosach i tak dalej, i tak dalej. I to takie rzeczy niby nieistotne, a po czym ona mówi, ale widzisz, no do tego to pasuje bardziej to i takie niuanse jednak robią robotę, a tobie się wydawało, że to ci służy, a to nie służy. No i tak czasami dobrze się przyznać do błędu i popatrzeć, okej, dobra, jednak fajnie mieć świadomość tego, co się robi, a nie tak iść po prostu na wariata, mówiąc kolokwialnie i tak może mi się nie uda, może mi się uda, może mi się nie uda. Zresztą uważam, że jednak mimo wszystko świadome konstruowanie w naszym zawodzie, czy w ogóle funkcjonowanie jednak pomaga niż przeszkadza. To znaczy jednak wiemy, w czym bierzemy udział i potrafimy to nazwać. Jednak myślę, jestem o tym przekonany nawet, że daje nam większy komfort, kontrolę i to, że jednak potrafimy być wtedy twórcami niż tylko takimi po prostu rzucanymi na prawo i lewo, że albo nam coś wyjdzie przypadkiem, albo nie wyjdzie. I jest też taka metoda aktorska, totalnej spontaniczności, tylko że ona jest obarczona z poważnym ryzykiem, że się tego nigdy już więcej nie powtórzy, a ta powtarzalność czasami jest po prostu nieunikniona. Mi ktoś kiedyś opowiadał, już tak kończąc, bo tak pewnie mógłbym gadać w wiele godzin, ale ktoś mi kiedyś opowiadał o DiCaprio i o filmie Django, że on jest, i chyba też o Wilku z Wall Street, że on jest mistrzem pierwszego dubla. Znaczy, że jak mu pierwszy wyjdzie taki właśnie taki żywy, jemu się wszystko poukłada, to jest świetnie, ale jak coś tam nie wyjdzie, to potem jest takie łatanie i robienie w nieskończoność tej sceny. Nie wiem, na ile to prawda, może
0: miejska legenda.
1: Może miejska legenda, ale myślę, że może być w tym dużo, dużo prawdy, znając jednak od środka, jak nasz zawód funkcjonuje. Nie?
0: My dzisiaj dubla nie robimy, ale mam nadzieję, że będziesz
1: spotykajmy się co tydzień, ja tak będę coś dopowiadał.
0: Będzie Sław Krystiana Wieczorka.
1: Oj, to jest super pomysł na cykl. Naprawdę miło nam się rozmawia, więc ja...
0: To ja się przygotuję następnym razem z kolejnym zestawem pytań. Super. Za dziś bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
0: I do usłyszenia.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przed.

0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Olga Bończyk.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

serce. Siedząc w orkestronie schowany, nie widział skoków ni piruetów, kroków na czubkach palców.

0: kochajesz.
1: I wystarczy jedna chwila,
0: chwile dwie,
1: larwa zmienia się w motyla,
0: larwy dwie,
1: mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają, przyszła wiosna, niech trwa.
0: Ciubi gabaraj, ciubi gabaraj.

0: ważne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia gmach.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od jutra startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool. Cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czar nic a nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był.

0: oknami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, pucio, jestem.

Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytaw.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet do przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio! Bucio!

0: Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsze mi

Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. Nie to mój.
2: Muzyczka cię zagłuszy trochę, lecz